PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

uliczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej,

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Już punktualnie szósta i tak jak obiecywaliśmy wam w zeszłym tygodniu, właśnie dzisiaj, w poniedziałek o godzinie szóstej odezwiemy się do was z Lublina, czyli pierwsze miejsce, pierwszy punkt, czyli start naszej wyprawy motocyklowej.
1: I mamy wam tyle do opowiedzenia, bo naprawdę wczoraj dojeżdżając tutaj przy pięknym słońcu, gorącym powietrzu, naprawdę sporo się działo, no i mam nadzieję, że przez te pięć dni też się będzie działo, a wy będziecie brali udział w tej naszej wyprawie motocyklowej. No i może zarażali się tą pasją, tym bardziej, że w tym tygodniu, słuchajcie, pogoda marzenie. Daj zamówiona. Spokój.
0: No piękne słońce, ciepło, no fantastycznie. Chociaż przyznam, że poranek dość rześki. W Lublinie około 7 stopni pokazują termometry tutaj właśnie.
1: Ale czekaj, nie jest najgorzej. O. Z tego co widzę, to w Kozienicach mamy jeszcze chłodniej, nieopodal. Cztery kreski powyżej zera, a najcieplej jest teraz w Świnoujściu Zachodniopomorskie 13 stopni.
0: A jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? Sprawdzamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najlepsza i najbardziej istotna informacja dla wszystkich podróżujących dzisiaj, że no bezchmurne niebo lub ewentualnie zachmurzenie będzie małe. Jedynie na północy i na północnym zachodzie okresami umiarkowane. Rano na wschodzie i na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Ja tutaj mgły nie widzę, ale bardzo duża wilgotność. Nasze motocykle pokryte są rosą.
1: Ale wyschną, dlatego że dzisiaj będzie chyba jeszcze cieplej niż wczoraj, dlatego że ta temperatura maksymalna na północnym wschodzie 17 stopni Celsjusza, ale w centrum już 21 kresek powyżej zera. No i uwaga, na zachodzie dzisiaj nawet 24 stopnie.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Na północy i na Przedgórzu Sudeckim okresami może być porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: No a jeżeli chodzi o ciśnienie, mnie teraz zegarek pokazuje i mój barometr 1025 hektopaskali.
0: Ocie.
1: A w ciągu dnia...
0: No właśnie, myślę, że w ciągu dnia będzie podobnie, więc ciśnienie raczej z tendencją idącą do góry. I to nas cieszy. Piękny wyż.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to zaczęło się to, na co tak długo czekaliśmy. Bardzo martwiliśmy się i baliśmy się o pogodę, a pogoda dopisała, jest fantastycznie, więc no co może pójść nie tak, chciałoby się zapytać.
1: No jedna rzecz poszła nie tak.
0: Co się stało?
1: Jeżeli chodzi o żużel, bo będziemy odwiedzali stadiony. Jesteśmy w Lublinie, myśleliśmy, że będziemy może świętowali mistrzostwo Bartosza Zmarzlika.
0: Że tu do teraz jeszcze będą takie tabuny ludzi, świętujące, cieszące się.
1: Troszku się nie udało.
0: No troszku tak.
1: Ale my wam za moment powiemy, dlaczego Bartosz nie wystartował w naszej wyprawie.
0: O!
1: Bo mógł z nami jechać, ale odmówił.
0: Nie, nie, ja wiem. No. Bo zdarza się, że skręcamy w prawo.
1: Aha.
0: A on tylko w lewo.
1: Dobrze, słuchajcie, za chwilę się okaże, dlaczego Bartosz Zmarzlik z nami nie pojechał.
0: No to bądźcie

0: Z nami do godziny 10 i podróżujcie razem z nami, z Polskim Radiem Kierowców i z wyprawą motocyklową. Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuniszewicz
0: i jak zwykle o tej porze mówimy wam
1: dzień dobry.

0: My oczywiście z wami w trasie. 10 minut po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców i pierwszy dzień naszej motocyklowej wyprawy po Polsce. Jesteśmy w Lublinie. No i tu, jak sama nazwa wskazuje, na wschodzie już się przejaśnia. Już jest wschód.
1: Otóż to trochę wcześniej słońce wstaje, ale to co najważniejsze, słuchajcie, pewne tradycje, mimo że my jesteśmy w trasie, pozostają. Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
1: No i drugi panie Patryku, który w Warszawie w studiu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: A to Patryk Bedliński z nami, a z kolei pozdrawia nas Maroś z Warszawy, który pozdrawia również osobę realizującą i wszystkich państwa i pyta, jak tam droga w kierunku do Olsztyna. Maroś, już ci mówię, masz czyściutko na S7. A jak już do Olsztynka dojedziesz, jeszcze czyściej na S51, więc te 230 km spokojnie w nieco ponad 2 godziny, jadąc normalnym tempem, pokonasz szerokości.
0: Jak wygląda drogowa sytuacja? O tym już teraz Patryk Bedliński.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to zacznijmy sobie od wyjazdu z Warszawy właśnie w kierunku Olsztyna. Ten wyjazd raczej powinien być spokojny. Nieco gorzej, gdybyście dojeżdżali do stolicy od północy, czyli chociażby od Nowego Dworu Mazowieckiego. Na siódemce już są spowolnienia, zwłaszcza w Czosnowie i w okolicach Palmir, a poza tym spowolnienia mamy na Zakopiance. To Libertów i trasa do Krakowa. Na szczęście pozostałe odcinki trasy pod Tatry gwarantują nam w pełni płynny ruch. Wolniej na trasie 44, czyli na obwodnicy z Kawiny. Na 92 zwolnimy w okolicach Tarnowa Podgórnego, jadąc z Pniew do Poznania. Na ekspresówce po zachodniej stronie Poznania, czyli S11, wolniej może być w okolicach Rokietnicy i węzła na Pachanie. Zwalniamy w kierunku południowym, czyli w stronę autostrady A2. W Jędrzychowicach 3-kilometrowa kolejka na A4 w kierunku Niemiec, na A18 1,5 kilometra korka, też w kierunku zachodnim, no i A2 w Świecku. Tutaj też musimy zwolnić, podobnie jak na A18. 1,5 kilometra korka. No i przypominamy, że w Łódzkiem na trasie od Budkowa do Żarnowa, czyli na 74, która prowadzi nieco szerzej patrząc między Sulejowem a Kielcami, mamy utrudnienia, bo pracują drogowcy i będą te prace trwały do drugiej połowy października.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, szanowni redaktorzy i każdemu słuchaczowi również, jak wam także. Spokojnego dnia bez przygód, wypadków i dużo słoneczka, redaktorzy moi kochani, jak ładnie. Podrzućcie, jak wygląda ścieżka w miejscowości Krzeduże na Białystok. Pozdrawia Adrian z Mowano.
1: A ty w ogóle wiesz, gdzie jest Krzeduże?
0: Nie.
1: Na S8 pod Warszawą.
0: Ale ty
1: w związku
0: wiesz,
1: z tym, byle do tej 8 się dostać, ja też właśnie dopiero co sprawdziłem, a potem masz czyściutko, no i proponuję szybko

0: wyjechać, żeby zdążyć jeszcze przed tymi utrudnieniami, głównie na moście Grota Roweckiego, chociaż w kierunku północnym na razie trasa spokojna i do samego Białegostoku naprawdę ta S8 fajnie wygląda.
1: Rejestrację tutaj to LU, prawda?
0: Zgadza się.
1: No więc właśnie, więc Rafik LU właśnie pisze: dzień dobry, szanowni redaktorzy, wy przybyliście do mojego matecznika, a ja z niego właśnie wyjechałem, szanowni, poczujcie ducha koziego ogrodu.
0: To ja to widziałem, no, to Rafik, a to ty nas minąłeś, no to my ci machaliśmy przecież.
1: Aleją Solidarności jechałeś, no to już wszystko jest jasne. Ale zwróćmy uwagę, że w ogóle spory ruch jest tutaj w Lublinie na Alei Solidarności właśnie o tak wczesnej porze. No dobrze, na Krajowej 12 w okolicach Zwolenia 8 stopni, bezchmurne niebo, piękny księżyc, pięknego tygodnia, bezpiecznych podróży. Rafik pozdrawia, bardzo dziękujemy. To za chwilę jeszcze wrócimy do waszych wiadomości, czekamy na więcej. Piszcie, nagrywajcie się w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
0: Już wiecie, że my podróżujemy, dzisiaj odwiedzamy Lublin i opowiemy wam troszeczkę o tym pierwszym dniu naszej wyprawy motocyklowej. A co u was dobrego? Aplikacja PRK.

0: I takie pytaneczko, szybki konkursik, co byś powiedział na to?
1: Proszę uprzejmie.
0: A to proszę, znakomicie. Ten dźwięk przed chwilą słyszeliście. No i pytanie brzmi, jaka to pojemność? Motocykl, jaką ma pojemność? Dobre, nie?
1: A to był twój.
0: To był mój motocykl, tak.
1: Mój brzmi zupełnie inaczej, ale to potem was będziemy raczyć tym dźwiękiem.
0: To ja tylko dodam, że mój jest trochę słabszy mocowo i ma mniejszy silnik. Jaką ma pojemność? Proszę bardzo, można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Kto zgadnie, oczywiście otrzymuje uścisk dłoni prezesa, owację na stojąco. Mm-hmm. No i nasz szacun przede wszystkim, zwłaszcza tutaj na tym
1: no
0: opieramy.
1: I specjalnie dla zwycięzcy odkręcimy manetkę. Na luzie.
0: Po 10:00 bardzo chętnie.
1: Po 10:00 oczywiście. Ale wiecie co, bo tak, z Warszawy ruszyliśmy do Lublina. My podróżujemy szlakiem żużla.
0: Tak.
1: I to będzie nie tylko ekstraklasa, ale także pierwsza, druga liga. No i powiem wam szczerze, że jeszcze w zeszłym tygodniu, kiedy rozmawialiśmy z Kubą, wiedząc, że Speedway się kończy, jeżeli chodzi o nasz sezon, prawda? Mhm. I w ten weekend czekał nas ten najważniejszy mecz.
0: No zdecydowanie, bo
1: widzisz ten nagłówek?
0: No niestety widzę, zastanawialiśmy się intensywnie i dla mnie przynajmniej było to pewnikiem, że po raz siódmy Bartosz Zmarzlik zostanie mistrzem świata. No i się tak nie stało niestety, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu.
1: Historia napisała się w Toruniu, nomen omen, tam właśnie kończymy naszą trasę, a Bartosz Zmarzlik został zdetronizowany. Ale to wcale nie chodzi o ten mecz, że z nami nie pojechał. On powiedział, że nie pojedzie z nami w trasę, bo wybiera zupełnie inne motocykle. Posłuchajcie.
2: Ja jestem bardziej takim zawodnikiem torowym, czyli jeżdżę na torach asfaltowych, crossowych, enduro. Na ulicy mnie jakoś nie ciągnie, też czasu nie mam, ale na torowych myślę, że dotykałem już każdego rodzaju motocykla.
3: Ale to zdarza ci się wyskoczyć na takim Moto Track Day?
2: Speed Day, tak, na przykład w Poznaniu często jestem, całą zimę, no może nie całą, no nadużyłem tego słowa. Byłem w Hiszpanii, zwiedziłem fajne tory w Walencji, w Kartagenie, Almerii, w Barcelonie, w Jerez de la Frontera, gdzie użytkowałem tory, gdzie odbywają się testy Formuły 1 czy MotoGP. Jest to też taka dla mnie mocna zajawka i pasja, ale również offroadowe tory motocrossowe czy enduro.
0: No i wszystko się wyjaśniło, to już wiemy, dlaczego Bartosz Zmarzlik z nami nie jedzie, ale no, nie pierwszy i ostatni raz organizujemy taką wypadkę.

0: sprawę, więc może nie tym razem, może następnym. Zobaczymy, będziemy namawiać. Natomiast faktycznie szlakiem żużlowym i odwiedzimy nawet taki dół tabeli z drugiej ligi. Takie drużyny, którym kompletnie nie idzie i sprawdzimy, dlaczego im nie idzie, o co dokładnie chodzi. Chcemy też odwiedzać stadiony żużlowe, ale przede wszystkim także chcemy opowiadać wam o tym, jak cudownie jeździ się motocyklem. Właśnie, dobra trasa motocyklowa liczona jest czym?
1: Muchami
0: na kasku,
1: i
0: tak
1: na wizjerze. I wiecie co?
0: Daj spokój.
1: Nie będę się licytował z Kubą, no, bo on nawet wczoraj osę taką załapał. Ale to też dobrze, że te owady są, mimo że jechaliśmy eską, chociaż liczba tych różnych muszek i meszek jest ogromna.
0: I to właśnie niesamowite. Ja byłem zdziwiony, bo wiosną także startowaliśmy w maju.
1: I było ich dużo mniej.
0: I było ich dużo mniej, a teraz nagle jakiś taki wysyp, więc faktycznie wczoraj uklejony, miałem kask, motocykl, no ale cudownie dojechałem do Lublina. W ogóle ta trasa Warszawa-Lublin, tam są przewężenia, o których wam mówimy. Remontowany jest pas, remontowana jest jedna część jezdni. O tym w wiadomościach drogowych oczywiście, więc na to trzeba zwrócić uwagę, bo gdy leci się tą S17, leci, to w pewnym momencie nagle trzeba sobie przypomnieć i uświadomić, że trzeba zwolnić.
1: I powiem wam, że wczoraj byliśmy przygotowani w ogóle na tę wyprawę i od deszczu mamy rzeczy, i te cieplejsze. I nawet w merynosa się uzbroiliśmy. Nic wczoraj nie było potrzebne. Jest tak ciepło, jest tak przyjemnie, że naprawdę ta jesień rozpieszcza wszystkich tych, którzy kochają jednoślady.
0: Mało tego, ja mam taką specjalną kamizelkę z powerbankiem, która jest elektrycznie grzana. I nic, na razie się kompletnie to nie przydaje. Witam serdecznie, Mariusz z tej strony pisze do nas w aplikacji. Wystartowałem przed chwilą z Ostrowca Świętokrzyskiego, blisko Lublina zresztą, w kierunku Warszawy. Po drodze mam temperaturę 4,5 stopnia i mgłę. PS, odwiedzicie Ostrowiec Świętokrzyski? Jak coś, to oczywiście zapraszam. Bardzo dziękujemy.
1: Ostrów Wielkopolski, to tam na pewno będziemy. A przy okazji pogodowy meldunek z Gryfina. Stopni 11,5, wiatr słaby, zachmurzenie małe, księżyc widoczny na niebie. Słońca jeszcze nie ma. Wy jak zwykle towarzyszycie mi w drodze do Szczecina, odjazd o 6.30, no to masz jeszcze 5 minut, Antek. No i oczywiście gorąco pozdrawiamy szerokości przyczepności i dajcie znać, jak wam ten tydzień się rozpoczyna.
0: Aplikacja i numer 22 513 11 11.

0: Słyszeliście kilka minut temu, jak brzmią nasze motocykle, a konkretnie to mój motocykl. No i pytanie było, jaką ma pojemność.
1: Ten słabszy, pamiętajcie. Będę to podkreślał, chociaż jak usłyszycie mój, to będziecie zdziwieni, bo mój wygląda jakby był słabszy.
0: Zdecydowanie. Bartłomiej pisze, dzień dobry ekipa. Obstawiam, że to jest TR900SX, to jak już to SRT. 900, no jest blisko, ciepło.
1: Bardzo, ale, tak, bardzo gorąco, tak. Ale ja bym troszeczkę z tej pojemności zszedł.
0: Właśnie, bo ja, tak jak podkreślałem, mam słabszy motocykl, który brzmi zdecydowanie lepiej. Sorry, przepraszam.
1: To prawda, jakoś te dwie rurki, które wychodzą z tych dwóch cylindrów, no ryczą lepszym basem niż moje, które w te wyższe rejestry wchodzą. Ale słuchajcie, bo tak patrzę sobie na zegarze 6.30, no to by oznaczało, że razem z wami ruszamy do pracy, sprawdzamy co na drogach. Dzisiaj Patryk Berliński ze studia PRK Polskiego Radia Kierowców w Warszawie informuje was co 20 minut, jak tam sytuacja na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Powoli zaczyna się szczyt komunikacyjny i widać, że dojeżdżacie do największych miast, m.in. do Gdańska od strony Arciszewa, drogą wojewódzką 222, koło obwodnicy i węzła Gdańsk Południe, ale także ruch wzmożony na trasie od Pruszcza Gdańskiego na 91, tuż przed węzłem Gdańsk Lipce, też oczywiście w kierunku Trójmiasta. Musimy zwolnić na drodze numer 70 między Skierniewicami a Łowiczem w okolicach Mysłakowa i przejazdu kolejowo-drogowego. Zwalniamy pod Warszawą, to jest oczywiście siódemka, którą wjeżdżamy przez Łomianki od północy. Nieco wcześniej też spowolnienia to okolice Palmir i Dziekanowa Leśnego. Nie do końca płynnie na trasie od Jabłonny, czyli na 61. No i jeżeli o Warszawę chodzi, to oczywiście ulica Modlińska. W stolicy na S8 w kierunku zachodnim coraz więcej pojazdów. Między węzłem Głębocka na węzłem Łabiszyńska spowolnienia się zaczynają, a kończą się w okolicach Wisłostrady. Pod Krakowem też już wzmożony ruch i widać to na A4. Zwalniają ci, którzy jadą w stronę Katowic od zjazdu na Zakopiankę do okolic zjazdu na Tyniec. Dojazd do Krakowa od strony Tarnowa też ze spowolnieniem, to zwłaszcza w okolicach Podłęża i to też możemy uznać za taką klasykę poranną. Dojazd od północy do Krakowa, czyli 94, najpierw w Przeginii, a potem w okolicach miejscowości Biały Kościół i Wielka Wieś, trasa Olkusz-Kraków, tu też pojedyncze spowolnienia już są. 79, Jaworzno-Mysłowice, także musimy zredukować prędkość.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I gdyby brzmi, tak brzmi.
4: Tak, i w ogóle gdyby to było radio muzyczne sensu stricte, to byśmy zapytali, jaka to melodia, że to radio kierowców, to pytamy, jaka to pojemność.
1: I to było po jednym takcie. A wiecie, dlaczego nie odkręcił manetki?
4: No bo
1: nabywał przed 6:00.
4: No raczej, no przecież.
1: Świeżo przed programem, więc nie chcieliśmy nikogo jeszcze budzić, ale chyba za chwilę tutaj gości hotelowych obudzimy.
4: Myślisz?
1: Ja myślę, że i na zamku będzie słychać.
0: No dobry jest to pomysł. W takim razie, jaka to pojemność? Wyprawa motocyklowa Polskiego Radia Kierowców ruszyła. Przypominamy, że dzisiaj jesteśmy w Lublinie i cały czas tak obserwuję ulicę Solidarności, a widzę ją, Aleję Solidarności, a widzę ją przez okna hotelowe i no, zaskakująco, naprawdę, to jest bardzo dużo samochodów dzisiaj o poranku.
1: Zdecydowanie, ludzie po prostu już jadą do pracy.
0: Patrz, no.
1: Więc my wam machamy po motocyklowemu lewa w górę, a wy dajcie znać, dokąd jedziecie, trasę wam sprawdzimy i co u was w poniedziałek, skoro świt.

0: Apollo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. 22 minuty jeszcze zostały. No, 21 minut zostało nam do godziny 7. Po godzinie 7 oczywiście, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, no to tablice rejestracyjne się pojawią. Chociaż podpowiemy, że dzisiaj tablice rejestracyjne będą zaczynały się na literkę L.
2: Zdecydowanie tak, to województwo króluje, bo my dzisiaj jesteśmy w Lublinie, rozpoczęliśmy naszą wyprawę motocyklową. Ale, co tam w aplikacji?
1: No proszę bardzo, wyruszam ze Strzygomia Dolnośląskie. Proszę o informację, jak ścieżka do Katowic. Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Asia z Białego Golfa pisze do nas.
2: Asiu, to w takim razie piątką dostań się do Kostomłotów, czyli okolice Wrocławia, tak żeby wskoczyć na A4, bo potem, z tego co widzę, to masz czyściutko, dosłownie przed samym Śląskiem, właśnie na A4, tam w okolicach miejscowości Zimna Wódka, masz drogowców, ale to nie generuje żadnych problemów, więc szerokości przyczepności ci życzymy.
1: Witam, miło was gościć w Lublinie. Ja dziś z Włodawy do Rozkoszówki, to w stronę Chrubieszowa. Sytuacja na drodze to jest taka, że mgła i dodatkowo jeszcze 5 stopni, na szczęście na plusie oczywiście. Marcin z Volvo pozdrawia, bardzo dziękujemy za pozdrowienia. No to dzisiaj tutaj w Lublinie 7, samochody pokryte rosą, nasze motocykle pokryte rosą, ale wy schną.
2: Zdecydowanie tak, bo będzie dużo cieplej nawet niż wczoraj, słuchajcie. W wielu miejscach w kraju dzisiaj około 20 stopni Celsjusza, na zachodzie nawet 24 kreski powyżej zera. I tak myślę sobie, po co my w te kufry te wszystkie ciepłe rzeczy
1: pakować?
2: Po co te od deszczu? Jak to się prawdopodobnie w ogóle nie przyda? No ale cóż, to sprzyja motocyklistom, bo ja wczoraj liczyłem.
1: Co? Motocyklistów?
2: Przy 50 przestałem. Jechali grupami po 3, po 5, coś wspaniałego, ale naprawdę tych grup było mnóstwo. No, wszyscy pokazujemy, że jesień to jest idealna pora roku, też ze względu na terminy, żeby właśnie podróżować jednośladem, a w grupie raźniej.
1: No i co ciekawe, ja zaobserwowałem coś takiego, że coraz mniej jest motocyklistów, którzy jeżdżą po mieście, na przykład jakimiś sportowymi maszynami, tylko raczej właśnie wybieramy adwenturowe motocykle. Te motocykle, które potrafią więcej, które mogą więcej, w których pozycja za kierownicą jest zupełnie inna, bo kręgosłup jest bardziej wyprostowany, już nie leżymy na baku i tak tacy motocykliści właśnie korzystają do maksimum z jesieni.
2: I teraz słuchajcie, bo wiadomo, że jeżeli jedziemy drogą ekspresową, gdzie jest ograniczenie do 120 km/h, no to można, ja mogę się pochwalić, że mam tempomat, pierwszy raz testuję to rozwiązanie w motocyklu, zapiąć sobie te 120 i tak jechać, prawda? Ale czasami fajnie jest dyrektować się pogodą i troszeczkę z tej prędkości zejść. Nawet do 110, do 100 km/h. Coś fantastycznego, bo wczoraj na trasie spotkałem też tych, którzy klasą ADV jechali 125.
1: O proszę!
2: Pamiętajcie kierowcy, że mając kategorię B, wy możecie na takim motocyklu usiąść i nim pojechać, więc to też jest rozwiązanie dla tych, którzy myślą o kursie, ale i jeszcze się nie zdecydowali.
1: A to te kategorie B, wystarczy mieć 3 lata i można zasiadać za sterami właśnie 125, która jak się okazuje, jak pokazują statystyki sprzedażowe, jest coraz bardziej popularna w naszym kraju i te motocykle odkrywamy. To może następna wyprawa 125?
2: No ja bym był na tak, chociaż zdradzę, przy moich 900 centymetrach sześciennych ten motocykl ma potężny zapas mocy, aż chce się nim wjechać w teren.
1: Chociaż powiem ci, że jestem przyzwyczajony na co dzień do jeżdżenia V2, czyli układ V, natomiast tutaj mamy rzędowy układ cylindrów, no i trochę się musiałem przestawić, trochę musiałem się nauczyć i oswoić z tym silnikiem, bo V-ka ciągnie od razu z dołu, czyli możesz ruszyć naprawdę tak bardzo delikatnie, natomiast tutaj rzędówka już charakteryzuje się trochę inaczej, trochę czymś innym, bo trzeba jednak tego gazu na początku dodać odrobinę więcej, żeby nie było czkawki.
2: Szczerze?
1: Szczerze.
2: Ile razy ci zgasł? No, dostaliśmy motocykle czwartek, piątek.
1: Tak, no to dużo. Ja czwartek, piątek dużo.
2: Też przestałem liczyć, bo faktycznie na co dzień jeżdżę układem V i w rzędówce tego gazu trzeba troszeczkę więcej dać, ale będziemy wam o tych doświadczeniach opowiadać. Pamiętajcie, lewa w górę i teraz pytanie, a może ktoś z was dzisiaj postanowił pojechać motocyklem, skuterem do pracy?
1: Albo właśnie nie do pracy, tylko po prostu na wycieczkę.
2: Nie ma wolne?
1: A na przykład.
2: Tylko pozazdrościć. A to tak jak nam.
1: No więc właśnie. To czekamy na wiadomości, można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Pamiętajcie także o tej funkcjonalności, że można nagrywać wiadomości głosowe. No i 22 513 11 11. Lewa w górę przez cały ten tydzień.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: No to zaglądam ponownie do aplikacji Radia Kierowców. Na Lubelszczyźnie sami jeździmy na motocyklu i widzimy, że dużo tu jeździ motocykli. Poza miastem właśnie, lewa w górę, a motocyklem to jutro, bo dziś zabieram pracowników, Marcin z Volvo, no i proponuję rejestrację. Pięknie, bardzo dziękujemy. Rejestrację dzisiaj na literę L.
1: Mamy już komplet rejestracji po godzinie 7, ale co do tych motocykli, słuchajcie, bo my też pokazujemy wam, że można fajnie odkrywać Polskę jesienią. I ja powiem, że tych wszystkich motocyklistów, których wczoraj mijaliśmy na trasie, to tak naprawdę my do Lublina, a oni wracali prawdopodobnie do stolicy z Lublina, czyli na weekend postanowili zwiedzić tutaj właśnie te rejony Polski Wschodniej. I to jest bardzo fajny pomysł na najbliższy czas, na najbliższe tygodnie.
0: I od Adriana pojawiło się jeszcze jedno pytanie, ale do niego wrócę za chwilę,
1: tak,
0: bo to jest bardzo ważne pytanie związane z bezpieczeństwem na motocyklu.
1: Okej, a teraz najważniejsze sprawy, czyli informacje drogowe i Patryk Bedliński prosto z Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ja co prawda mówię z Warszawy, ale jeżeli chodzi o utrudnienia, to te między innymi pojawiły się w zachodniopomorskim. I właśnie na początek przyjrzymy się trasie Szczecin-Goleniów. To jest A6 i 24 km. W okolicach węzła Szczecin-Dąbie zderzyły się dwa pojazdy osobowe, w wyniku czego zablokowany jest pas zjazdowy w kierunku Świnoujścia. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Na ekspresowej piątce w okolicach Ostródy też są problemy, a to trasa, która przebiega razem z odcinkiem Iława-Olsztyn. Między węzłami Ostróda Zachód i Ostróda Południe zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba jest ranna. Mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Olsztyna i tylko lewym pasem można przejechać. Na S10 między Wałczem a Piłą również utrudnienia. Na 13 kilometrze zderzyły się dwie osobówki. Nikt na szczęście nie został ranny, no ale mamy utrudnienia. Zablokowany jeden pas w kierunku Piły. A co we wspomnianej Warszawie? S8 przede wszystkim korkuje się w kierunku Łodzi. Zaczyna się korkować między Głębocką a Łabiszyńską, a kończy się na wysokości Marymontu. Wjazd od północy do stolicy, czyli najpierw Dziekanów Leśny, a potem Łomianki, klasyka poranna, no i także Modlińska. Po drugiej stronie Wisły, wjazd od strony Jabłonny również nam się korkuje. Jeżeli o Małopolskę chodzi, to A4, trasa między Bochnią a Krakowem, okolice Targowiska i Podłęża, potem także obwodnica Krakowa, od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca. Jeżeli o Zakopiankę chodzi, to głównie na wysokości Libertowa trzeba będzie zwolnić, kierując się do Krakowa. Niełatwy przejazd przez Mszanę Dolną, właściwie małe spowolnienie, ale jednak jest. Trasa od Limanowej do Rabki Zdroju, no i właśnie wspomniana już Mszana Dolna w ciągu 28. Zwalniamy też pod Wrocławiem, to jest ekspresowa piątka, okolice węzła Kryniczno, dojazd do Wrocławia od strony północnej. Od zachodu też niełatwo do Wrocławia się wjeżdża, przez Wróblowice od Środy Śląskiej i od południowego zachodu 35, od Gniechowic przez Małuszów do Wrocławia też nie wjedziemy raczej płynnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy do tego pytania od Adriana. Adrian pyta, czy przypadkiem nie jest bezpieczniej pozdrawiać się po prostu nogą, prostując nogę?
1: A nie, nie, nie, nie, nie, nie,
0: jak to mają w zwyczaju na zachodzie, bo i kiedy

0: Kiedyś oglądał taki program na temat motocykli. Instruktorzy sami powiedzieli, że lewa w górę jest mniej bezpieczna niż noga w górę.
1: Tylko zobaczcie, no nie wiem. My w Polsce mamy pewną tradycję. Jeżeli ktoś jedzie z naprzeciwka i to jest droga krajowa.
0: Tak.
1: I my się już z daleka widzimy. To nawet nie trzeba do góry. Można lekko w bok ją wystawić i to jest ta lewa. Ale jeżeli my kogoś mijamy lewym pasem, a jedziemy w tym samym kierunku, to wtedy wystawiamy prawą nogę. I to też jest pozdrowienie, żeby pokazać, mijam cię, ale się ma, lewa w górę.
0: No więc właśnie, tak to działa.
1: Więc my mamy jedno i drugie.
2: Tak jest.
1: Ale czekaj.
0: Ale czy to jest faktycznie mniej bezpieczne? No nie, motocykl trzyma się pionu, jakby sam się prowadzi, więc...
1: Rozumiem na nakedach, rozumiem na sportowych motocyklach, gdzie ten opór powietrza jest dość duży, ale w naszej klasie ADV... Umówmy się, że owiewka daje taką przestrzeń, że wystawiacie lekko rękę i to powietrze nie zabiera wam tej
0: ręki. No i siedzisz jak na wersalce, więc...
1: A teraz słuchajcie. Ha! Już martwiłam się, że mój mąż, instruktor, zaśpi do pracy, a tu proszę. Właśnie powiedział, że zrobił sobie wolne do godziny 16, więc ja też biorę wolne. Dzieciaki do szkoły i odpalamy motocykle. Masa czasu przed nami. Tak można zaczynać poniedziałek, a nawet tydzień. Lewa w górę.
0: No to lewa w górę dla was.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To już prawie siódma na zegarze. Zaglądamy do aplikacji. No i Michał pisze z córką Michaliną.
1: No mamy pozdrowienia z Bydgoszczy. Wy też, bo to jest dla całego PRK i wszystkich słuchaczy. A przesyłają tradycyjnie Michał z córką Michaliną w drodze do szkoły. No i Michalina pisze PS. Cały tydzień sprawdzianów. Michalina, łączymy się z tobą w bólu, bo tak. My też jesteśmy sprawdzani, czy wytrzymamy na trasie, czy motocykle wytrzymają, czy damy radę, czy nie boimy się deszczu, czy nie boimy się chłodnego powietrza. Sprawdzian od dzisiaj do piątku.
0: No i sprawdzian komunikacji, i sprawdzian tego, jak ze sobą wytrzymamy przez cały tydzień 24 godziny na dobę, i to będzie chyba najtrudniejsze.
1: I czy was nie zamęczymy też sobą?
0: O właśnie,
1: bo codziennie od 6 do 10 łączymy się z innego miasta. Dzisiaj Lublin, stąd podglądamy prognozę pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piękna pogoda dla motocyklistów i nie tylko dla motocyklistów, dla wszystkich podróżujących. Dzisiaj niebo bezchmurne, ewentualnie zachmurzenie będzie małe. No jedynie na północy i na północnym zachodzie okresami umiarkowane. Rano na wschodzie i na południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Zgłaszaliście, że właśnie tutaj na Lubelszczyźnie te mgły występują. W Lublinie ich nie ma.
1: A jeżeli chodzi o temperaturę, Kozienice, najchłodniejsze miejsce w Polsce, o poranku 3,5 stopnia Celsjusza, w Świnoujściu niecałe 13 kresek powyżej zera. Na szczęście w ciągu dnia zrobi się dużo cieplej, bo maksymalnie zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 kresek powyżej zera w centrum. No i na zachodzie będzie najcieplej, 24 stopnie.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, na północy i na przedgórzu sudeckim okresami porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę, a tutaj w Lublinie 7 km na godzinę, proszę, na godzinę. Proszę bardzo.
1: A w tym momencie ciśnienie atmosferyczne od 1022 hektopaskali na północnym zachodzie do 1033 na północnym wschodzie Polski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i oczywiście lewa w górę dla wszystkich podróżujących. Wyprawa motocyklowa. Pierwszy punkt na naszej mapie, naszej wycieczki to właśnie Lublin. Tutaj jesteśmy. No i stąd dzisiaj dla was poranek do godziny 10.
1: Mamy też sporo konkursów i tych tradycyjnych, czyli z tablicami rejestracyjnymi związanych, ale też i nowych motocyklowych, więc liczymy, że zostaniecie z nami do 10. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 7 PRK Polskie Radio Kierowców. My oczywiście co 20 minut mamy dla was najświeższe informacje drogowe. Tym zajmuje się Patryk Bedliński dzisiaj i to on przygląda się tej drogowej sytuacji, czyli gdzie ruch zdecydowanie zwalnia. To ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie zwalnia, ale jest dość duży na Alei Solidarności tutaj w Lublinie.
1: Już za chwilę będziemy z wami lecieć do Malagi, ale o szczegółach za moment. Najpierw sprawdźmy trasy w Polsce i pamiętajcie, jeżeli wy też dzisiaj macie więcej kilometrów do pokonania, dajcie znać skąd dokąd, a my chętnie waszą dróżkę prześledzimy. A tymczasem serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nie ma co się dziwić, panowie, że w Alei Solidarności w Lublinie ruch jest spory, bo przecież to wylot w kierunku Warszawy z Lublina, więc musi tak być, ale na dojeździe do Lublina od strony Piask, czyli po drugiej stronie, od chociażby Krasnego Stawu, też według nawigacji nie do końca płynnie. Na A6 między Szczecinem a Goleniowem mamy utrudnienia. Na 24 kilometrze na wysokości węzła Szczecin-Dąbie zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Na szczęście nikomu nic się nie stało, no ale zablokowany mamy pas zjazdowy w kierunku Świnoujścia. Na ekspresowej piątce w okolicach Ostródy też są problemy. To trasa, która przebiega razem z drogą Iława-Olsztyn. Między węzłem Ostróda Zachód a węzłem Ostróda Południe zderzyły się dwie osobówki i tutaj poszkodowana została jedna osoba. Mamy zajęty jeden pas w kierunku Olsztyna. Tylko lewą stroną można tam przejechać. Na propos S5, powolna jazda w okolicach węzła Kryniczno, czyli dojazd do Wrocławia od północy, ponad 2 km korka. No i na dojazdach do Wrocławia nie wszędzie płynnie, bo także od Środy Śląskiej przez Wróblowice i od Gniechowic przez Małuszów także zwolnimy. S10 Wałcz-Piła, tutaj na 13 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i w wyniku tej kolizji mamy zajęty jeden pas w kierunku Piły. Przyjrzyjmy się dojazdom do Gdańska. Spowolniony ruch na trasie przez Arciszewo na drodze wojewódzkiej 222, niedaleko ekspresówki i na dojeździe od Tczewa do Gdańska przez Łęgowo, czyli na 91 trzeba będzie również zwolnić. Pod Krakowem spory ruch na A4 w kierunku zachodnim, czyli do Katowic, od węzła łączącego z Zakopianką, co najmniej do okolic Tyńca. Nie do końca płynnie wjeżdża się przez Kryspinów, drogą wojewódzką. Nie w pełni płynnie też na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, na Krajowej Siódemce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak brzmi jeden z naszych motocykli, którym wystartowaliśmy w wyprawie Polskiego Radia Kierowców. A zaglądając do aplikacji, to wy, no nie motocyklem, ale czymś zdecydowanie większym, a my lecimy z Makowa Podhalańskiego do Pyrzowic i lecimy do Malagi. Maciek i Wiktoria pozdrawiają.
1: Jak my wam zazdrościmy, od razu wam mówię, że na 28 nic złego się nie dzieje. Potem skakujecie na 781 wojewódzką, no i tutaj w okolicach Chrzanowa mamy drogowców, gdy będziecie wjeżdżać na czwórkę. To jest jedyne ewentualne spowolnienie, chociaż nie widzę tam większych problemów. Do Pyrzowic macie potem na S1 czyściutko. To trasa na lotnisko. Sprawdziłem wam też, jeżeli chodzi o drogę powietrzną. Też macie czysto. 3 godziny 50 minut potrwa lot.

0: pięknie. Natomiast my za chwilę sprawdzimy waszą wiedzę na temat tablic rejestracyjnych, czyli gdzie zarejestrowana jest dana tablica, jaki urząd wydał daną tablicę rejestracyjną, a przypominamy, że dodatkowo w naszym konkursie do zdobycia 300 zł taki voucher na przeżycia i doznania motoryzacyjne. O szczegółach już za kilka minut. Dodatkowo tym, którzy przed chwilą włączyli radio, przypominam, że jesteśmy w Lublinie, więc dzisiaj tablice zaczynają się na literkę L.
1: I na takie propozycje od was również czekamy.

0: Wiesz, o kim, a raczej o czym jest ta piosenka?
1: Że kiedyś cię znajdę, tak?
0: Tak, czyli...
1: Cel?
0: Tak.
1: Podróży?
0: No,
1: nie?
0: To nie, niekoniecznie.
1: Tańsze paliwo?
0: Nie, to nie.
1: Lepszy motocykl?
0: Jak będziesz wychodził z hotelu, to nie spoglądaj w prawo, proszę cię bardzo, bo tam jest taki pylon. Pylon grozy.
1: I powiem wam szczerze, że mnie wczoraj zmroziło, bo zatankowaliśmy się w piątek i to jeszcze nie było 8 zł za benzynę i nie było 9 zł za diesla.
0: Mm-hmm.
1: Tutaj w Lublinie i w ogóle na trasie widzieliśmy w Warszawie również, to już przekroczyło i to o 19 groszy.
0: Aj, spokój, to jakaś paranoja. Ale wracając do piosenki Reni Jusis, to Marek pisze, że to jest piosenka grzybiarzy.
1: A my dzisiaj z Lublina do Krosna, a jakby tam się na Podkarpaciu zatrzymać w lesie?
0: Genialny pomysł.
1: Ja odpocznę, a ty poszukasz?
0: Tak.
1: Kurek. A rano zrobisz nam jajecznicę.
0: No dobra.
1: Tak?
0: A masz patelnię i masz ten swój płomień?
1: Nie.
0: No,
1: ale ja w hotelu o wszystko umiem poprosić.
0: No dobrze. Słuchajcie, jak zawsze po godzinie 7 mamy dla was oczywiście tablice rejestracyjne. W takim razie, co byście powiedzieli na...
2: Konkurs.
0: Otóż to, do zdobycia 300 zł, taki voucher na przeżycia motoryzacyjne, czyli można poszaleć sobie, no, na dwóch kółkach też, można poszaleć na czterech kółkach, samochodami sportowymi niekoniecznie, terenowymi też, jakby wszystko jest, po prostu jest absolutnie wszystko.
1: Mamy to dla was.
0: Tak.
1: Za jedną tablicę płacimy stówkę, za trzy tablice rejestracyjne dostajecie 300 zł i oczywiście w goracing.pl możecie to wykorzystać. Tylko że do tych nagród dochodzi jeszcze szacun.
0: I owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia, szacun na dzielni, w miejscu pracy, w miejscu rekreacji, a także wieczna chwała i sława.
1: Tylko widzicie, w tym wszystkim najważniejsze jest, żebyście do nas zatelefonowali. 22 kierunkowy do Warszawy, 139, 29, 29. Kto pierwszy, ten lepszy. W studiu odbiera telefony Patryk Bedliński i on czeka już na wasze połączenie. 22 139 29 29 300 czekają.
0: A najlepsze jest to, że także w aplikacji pojawiają się wasze głosowe wiadomości, za które bardzo serdecznie dziękujemy, i są wśród nas także motocykliści.
3: W kontekście, panowie, wczorajszych motocyklistów na trasie w Lubelskiem, to trzeba pamiętać, że był zlot na zakończenie sezonu w Bełżycach, pewnie około 500-600 maszyn. Możliwe, że stąd zagęszczenie kierunku. Pozdrawiam z Lubelszczyzny, na co dzień jeżdżę BMW R18, lewa w górę.
0: Lewa w górę, zdecydowanie. Pozdrawiamy. No, szacun.
1: Szacun.
0: Na dzielni, w miejscu pracy i rekreacji.
1: My też doceniamy klasę ADV, a już za chwilę z Marcinem?
0: Mm-hmm.
1: Usłyszymy się, bo to on dodzwonił się jako pierwszy i to on dzisiaj będzie odgadywał trzy tablice rejestracyjne. Jeżeli macie jakąś propozycję, nawet i trudną, z literką L z przodu, L jak Lucyna, to my czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenie.

0: trzeba wiedzieć, co się dzieje na drodze. To w ogóle jest najważniejsza informacja dzisiaj o poranku, żeby wiedzieć, co przed wami, co hen gdzieś tam daleko się czai.
1: A my jesteśmy w stanie wam nawet podpowiedzieć na tej trasie. Już kilka sprawdziliśmy, więc mamy takie pytanie, dokąd dzisiaj zmierzacie. Chętnie i waszą dróżkę, ścieżkę sprawdzimy. Dajcie tylko znać, skąd, dokąd. A w tym momencie patrzę na zegar, jest 7:30.
0: To jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Uważajcie na problemy na autostradowej szóstce między Szczecinem a Goleniowem. Niedaleko węzła Szczecin-Dąbie pojawiły się utrudnienia po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe. To 24 kilometr, tam zablokowany jest pas zjazdowy w kierunku Świnoujścia. Na ekspresowej piątce problemy w okolicach Ostrudy. Ta droga przebiega razem z trasą Iława-Olsztyn. Między węzłem Ostruda-Zachód a węzłem Południowym miało miejsce zderzenie dwóch osobówek, poszkodowana jedna osoba i zajęty jeden pas w kierunku Olsztyna. Tylko lewą częścią jezdni można przejechać. Uwaga też, na trasie S10 utrudnienia pojawiły się między Wałczem a Piłą. Na 13 kilometrze po kolizji dwóch samochodów osobowych jeden pas w kierunku Piły jest zablokowany. Na S19 tymczasem utrudnienia między węzłem Łowisko a węzłem Sokołów Małopolski Północ. Na kilometrze 446 stoi samochód osobowy, który uległ awarii i blokuje lewy pas w stronę Rzeszowa. 76 Stoczek Łukowski Łuków. Tutaj z kolei przejazd naprzemienny. Taka sytuacja jest w miejscowości Chrusty na kilometrze 55. Pojazd osobowy wjechał do rowu. No i niestety bilans nieciekawy. Trzy osoby są poszkodowane. Trasa Stoczek Łukowski Łuków i ruch naprzemienny.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To co, już za chwileczkę, już za momencik, tablice od L zaczną się kręcić.
1: Czekamy na wasze propozycje, a Marcin już w blokach startowych.

0: A w nim do zdobycia fantastyczne nagrody 300 zł. Za każdą tablicę rejestracyjną płacimy wam stówkę.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
2: No to uwaga, uwaga, mamy, słuchajcie, przygotowane od was tablice rejestracyjne. Prosiliśmy o to,
0: pięknie,
2: żeby literką pierwszą była literka L jak Lucyna, L jak Lublin, bo to właśnie tu zaczynamy naszą wyprawę motocyklową.
3: No i teraz pytanie, jest z nami Marcin, halo, halo.
0: Dzień dobry, Marcinie.
4: No, witam serdecznie.
0: Witamy serdecznie, co u ciebie słychać, jak tam twoja podróż, opowiadaj.
4: W ogóle to jestem już zaszczycony, że udało mi się w końcu dodzwonić.
2: No widzi.
4: I wziąć w prestiżowym konkursie, a dosłownie mam 500 metrów do parkingu, aby stanąć z wami porozmawiać.
0: No, jak pięknie, bardzo
2: ale słuchaj, Marcin, ja chcę powiedzieć, że ty masz fantastyczny interkom w kasku, bo ciebie bardzo dobrze słychać. czy ty nie masz kasku i wybrałeś 4 koła? Nie, poważnie nie, mówisz? Jesteś motocyklem?
4: Jestem w tej chwili jadę ciężarówką, ale ogólnie mam zarąbisty interkom w motocyklu. Wczoraj sobie pojeździłem, ale niestety tylko do 19, bo już tak się silno mi zrobiło, że mówię, no nie chcę jechać w trasę do Włoch i przeziębiony.
0: No to prawda. Natomiast polecamy ciepłą odzież. My wyposażeni jesteśmy w merynosa, czyli w wełnę merino. Dodatkowo jeszcze mamy nawet, ja mam kamizelkę elektryczną. Brzmi to strasznie.
4: Słyszałem, słucham radia, tak.
0: Więc nawet jeśli się okaże, że zrobi nam się zimno, to będzie nam ciepło. Tak paradoksalnie.
2: Dobra, panowie, lewa w górę. Tak. Teraz, Marcin, przechodzimy do interesów, bo... Dokładnie. Ania Starnowa nie oszczędziła cię i powiem ci, że naprawdę nie są to proste tablice rejestracyjne. Zaczynamy od tablicy LKS, Lucyna, Konstanty, Sylwester. Jaki to powiat?
4: No na pewno przygotowałem się z lubelskiego, bo słyszałem wcześniej, że będzie literka L. LKS, tak? No to
2: LKS,
4: na pewno...
2: Tak. Nie ma tam morza, nie ma tam rzeki, podobno jakiś staw jest.
4: Tak. Krasny staw, krasny staw.
2: Bingo!
0: Dobrze, czyli jeden punkt jest zdobyty, czyli stówka już jest na twoim koncie, to teraz ja mam dla ciebie drugą stówkę. Ja. Co byś powiedział na tablicę LWL? Trochę jak... Lewa w górę, ale trochę inaczej.
4: Włodawa.
0: Pięknie, powiat włodawski. 200 wjechały na konto już.
2: Dobra, to słuchajcie, to będzie teraz motocyklowo, okej?
0: Okay? Dawaj.
2: Mam propozycję, to super. Również od Ani. LCH, Lucyna, Cecylia, Honorata.
0: Czemu motocyklowo?
2: A ja zaraz wam powiem, dlaczego motocyklowo.
4: Bo
2: na kask można powiedzieć orzeszek.
4: Albo hełm.
0: A to w wojsku.
4: To hełm.
2: Powiat hełmski, słuchaj. Zaraz, to była trzecia.
0: Tak, to była trzecia, więc 300 wyjechały na twoje konto. Brawa!
4: To było dla ciebie. Możecie to rzucić jeszcze sobie. Może zaryzykuję.
0: Dobra, proszę bardzo. Nie ma problemu. LLE.
4: LLE.
0: A, jedzisz. Już teraz będzie bez podpowiedzi, ale już nie będzie punktowane, więc na spokojnie.
4: Łęczyński, dobra.
2: Ale wiesz co? Nie, Marcin, to ode mnie coś mega trudnego, bo my wiadomo, że o 10 pakujemy się, siadamy na motocykle i lecimy w kierunku Podkarpacia. I będziemy mijać miejscowość, która ma tablicę rejestracyjną YR. Y jak Yeti, R jak Robert. Co to za miejscowość?
0: Boż ty.
2: No i co ty? Na YR. Spokojnie, mamy czas do 10. Nie spiesz się. Potrzebujesz koła ratunkowego? Mamy telefon do Huberta? No, wiesz czy nie?
4: A jest tablica w ogóle?
2: Jest. Słuchaj, to jest nowy wyróżnik tablic rejestracyjnych na Podkarpaciu. Będziemy mijali Rzeszów i w Rzeszowie już te YR się pojawiło.
0: Ty już odpowiedziałeś prawie.
2: A, rzeczywiście, ja powiedziałem, że to jest Rzeszów. Ale to było za konkursem.
0: Dobra, dokładnie. Słuchajcie, przechodzimy do...
2: konkurs, jak zwykle.
0: Przechodzimy do dalszej serii prezentów i nagród dla ciebie. Taron, na pozdrowienia. Proszę bardzo, wykorzystuj teraz na antenie Polskiego Radia Kierowców.
4: Super. Przede wszystkim to chciałem pozdrowić swoje wieczliczne wnuczynie, Marcysie i Antosie. No i oczywiście lewa w górę. Pozdrowienia wszystkich chłopaków kręcących na dwóch kółkach.
0: Wielkie dzięki. Pozdrowienia również dla nich oczywiście. No
4: oczywiście
0: i teraz tak.
4: Dla was
0: szacun. A dzięki za pamięć. Szacun na dzielni w miejscu pracy, w miejscu rekreacji dla ciebie. Wieczna chwała i sława również dla ciebie. To są wszystkie twoje nagrody, które zgarniasz. No i przypominam, 300 wygrałeś, więc wielkie gratulacje.
4: Bardzo dziękuję.
0: Trzymaj się do usłyszenia.

0: Przenia.
1: Do następnego. Tak jest, dziękuję. Będę ryzykował.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: Prowadzimy was bezpiecznie do celu, ale też nie chcemy, żebyście w poniedziałek spóźnili się do pracy. 10 minut pozostało do godziny 8, czas więc na serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czas też na dobre wieści z drogi, a właściwie z autostrady A6 między Szczecinem a Goleniowem. Zakończyły się problemy w okolicach węzła Szczecin-Dąbie po wcześniejszym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. A drogowe problemy wciąż możliwe na przykład na A4 pod Krakowem. Tłok w kierunku Katowic od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca. Nieco lepiej w kierunku przeciwnym, czyli w stronę Tarnowa, ale też zwolnicie, zwłaszcza między Balicami a Tyńcem. No i w Małopolskie spory ruch pojazdów, na przykład na dojazdach do Wadowic od strony Kalwarii Zebrzydowskiej, czy też od strony Zatora. Zwalniamy także bardzo wyraźnie między Nowym Sączem a Piwniczną Zdrojem na wysokości Starego Sącza, czy też na wjeździe do Nowego Sącza od północy, od strony miejscowości Wielogłowy. Uwaga też na spowolnienia pod Trójmiastem. To jest szczególnie widoczne na 91, którą od Tczewa dojeżdżamy do Gdańska. Zwalniamy w okolicach miejscowości Łęgowo, a potem przed węzłem Lipce, czyli przed połączeniem z drogą S7. Ci, którzy jadą od strony Egiertowa do Żukowa w Pomorskiem, również muszą przygotować się na spowolnienia. One występują zwłaszcza od miejscowości Borcz do Babiego Dołu. Na ekspresowej piątce problemy w okolicach Ostródy. To jest trasa, która przebiega równolegle właściwie i łącznie z trasą Iława-Olsztyn. Między węzłami Ostróda Zachód i Ostróda Południe zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowana jest jedna osoba. Mamy zajęty jeden z pasów do Olsztyna, więc tylko lewą częścią jezdni da się tam przejechać. Uwaga też na drogowe problemy na S10 między Wałczem a Piłą. Na 13 kilometrze po kolizji dwóch osobówek jeden z pasów do Piły jest zablokowany. S19 między węzłem Łowisko a węzłem Sokołów Małopolski Północ. Tutaj mamy zablokowany lewy pas do Rzeszowa, więc tylko prawym pasem można przejechać, ale na szczęście nie wypadek, nie kolizja, a jedynie awaria samochodu osobowego. 446 kilometr S19. No i jeszcze S76 między Stoczkiem Łukowskim a Łukowem. Na kilometrze 55 jedziemy naprzemiennie jednym pasem, bo samochód osobowy wjechał tam do rowu. Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku tego wypadku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To do tych wiadomości drogowych wrócimy jeszcze oczywiście po godzinie 8. Natomiast punktualnie o godzinie 8 informacje pogodowe. Na pogoda dla motocyklistów fantastyczna. W ogóle dla wszystkich, nie dość, że dużo słońca dzisiaj w całym kraju, to jeszcze bardzo przyjemne wartości na termometrach. O szczegółach już za kilka.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W tym momencie najcieplejszym miejscem w Polsce jest Świnoujście na północnym zachodzie kraju, prawie 13 stopni Celsjusza, najchłodniej w Jeleniej Górze 3 stopnie powyżej zera.
2: A dzisiaj, no po pierwsze, bezchmurne niebo, ewentualnie zachmurzenie małe i jedynie na północy i na północnym zachodzie. Okresami ono może wzrastać do umiarkowanego. Rano na wschodzie i na południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.
1: A temperatura maksymalna, oj cieplutko, będzie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 kresek powyżej zera w centrum, no i najcieplej dzisiaj na zachodzie, w ciągu dnia nawet 24 stopnie Celsjusza.
2: A wiatr dzisiaj na szczęście słaby, umiarkowany, chociaż na północy i na Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty, no i wysoko w Sudetach poryw wiatru do 60 km na godzinę.
1: No i całkiem wysokie ciśnienie w tym momencie w granicach 1025 hektopaskali.
2: Kowanego rano na wschodzie i na południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.
1: A temperatura maksymalna, oj cieplutko, będzie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 kresek powyżej zera w centrum, no i najcieplej dzisiaj na zachodzie, w ciągu dnia nawet 24 stopni Celsjusza.
2: A wiatr dzisiaj na szczęście słaby, umiarkowany, chociaż na północy i na Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty.

0: No i wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: No i całkiem wysokie ciśnienie w tym momencie w granicach 1025 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my oczywiście cały czas podróżujemy z wami. Nasza wyprawa motocyklowa dzisiaj wystartowała. Dzisiaj jesteśmy w Lublinie i stąd oczywiście was pozdrawiamy i stąd dzisiaj do godziny 10 będziemy nadawać. Będziemy, czyli Kuba Marcinowicz
1: i Patryk Kuliszewicz, i wspólnie mówimy wam
0: dzień dobry.

0: No to już prawie. 10 minut po godzinie 8 Polskie Radio Kierowców. Zaglądamy do aplikacji, a tam poza wiadomościami tekstowymi są także głosowe.
1: Znowu musiałem podnieść wartość swojego samochodu. Podjechałem pod instrybutor, włożyłem pistolet i od razu wartość mojego auta i się w górę drastycznie. Pozdrawiam, miłego dnia.
0: Genialne, naprawdę. Czyli wartość samochodu rośnie w tempie zastraszającym, tak. Ja w ogóle nie wiem, zawsze się zastanawiałem, czy ktoś rozumie, co mówi ten mistrz ceremonii. Mam wrażenie, że on sam chyba trochę tego nie ogarnia, ale naprawdę robi to wrażenie. Jeszcze pojawiło się takie pytanie o naszą wyprawę motocyklową. Macie swoje motocykle, czy sponsorowane motocykle jakiej marki? To już możemy spokojnie zdradzić, że jedziemy dwoma Kujejami. Kujej Motor, czyli chińskie motocykle 600 i 900.
2: Zgadza się, dlatego że chcemy sprawdzić klasę Adventure na różnych pojemnościach, a i one się różnią nie tylko pojemnością. Ja mam bardziej opony szosowe, jednak więcej mocy. Kuba jadąc 600 ma przystosowany motocykl do shooterku bardziej.
0: No i będziemy je testować, będziemy je sprawdzać. Myślę, że spokojnie dojedziemy w fantastyczny sposób i w fantastycznych warunkach do Torunia. A teraz dojeżdżamy właśnie do informacji drogowych, no bo przecież już 10 minut po godzinie 8.
2: 8:10, Patryk Bedliński i serwis drogowy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A my przyglądamy się autostradzie A4, bo spory ruch panuje w okolicach Krakowa w kierunku Katowic i widać spowolnienia, a nawet pełnoprawne korki od węzła Kraków-Łagiewniki do węzła w okolicach Tyńca. Niełatwo też w Małopolskie dojeżdża się do Wadowic od strony Makowa Podkalańskiego, od Zatora i od Kalwarii Zebrzydowskiej. Między Nowym Sączem a Piwniczną Zdrojem też zwolnicie i to w obie strony. Korki tworzą się w okolicach Starego Sącza. Tłoczno na wjeździe do Nowego Sącza od miejscowości Wielogłowy, czyli od północy. Na Śląskiem S86 nie gwarantuje nam płynnej jazdy. Trasa Sosnowiec-Katowice to właśnie droga, o której mówimy. Na DTS, czyli drogowej trasie średnicowej, zwolnicie na styku Chorzowa i Katowic w stronę stolicy województwa. Niełatwo też na 81 z Katowic do Mikołowa. Korkuje się też trasa Tychy-Katowice, czy też S1 w Brzęczkowicach w kierunku z Tychów do Mysłowic. Przypominamy, że dobra sytuacja już na A6 poprawiło się między Szczecinem a Goleniowem. Koniec kłopotów też na S5 w okolicach Ostródy, ale na S10 cały czas są niestety problemy. Między Wałczem a Piłą na 13 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Jeden z pasów do Piły mamy zablokowany. S19 już bez kłopotów między węzłem Łowisko a węzłem Sokołów Małopolski Północ. No i jeszcze 76, Stoczek Łukowski Łuków, 55 kilometr. Tam jedziemy tylko jednym pasem na zmianę, a to dlatego, że samochód osobowy wjechał do rowu. Trzy osoby zostały poszkodowane.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak właśnie brzmi ta 600, czyli Kujej Motor SRT 600 SX, tam jest chyba na końcu.
2: To ja wam w takim razie zademonstruję niebawem, jak brzmi Kujej Motor, ale 900, a dokładnie SRT 900 SX.
0: No więc właśnie. Tymi motocyklami podążamy i będziemy przemierzać Polskę. No tak, gdy liczyliśmy, to dużo tych kilometrów będzie. Ale właśnie, a propos liczenia kilometrów, to będzie wasze zadanie.
2: Otóż to. Już za chwilę będziemy was pytać o konkretne cyferki, o naszą trasę dokładnie, ale żeby nie było, że nie mamy nic w zamian, bo skoro tak staramy się troszeczkę was wyciągnąć. Tych, którzy mają kategorię B, można usiąść na 125. Jeżeli ktoś ma kategorię A, to spokojnie można większym motocyklem i jesienią podróżować po Polsce. Mamy dla was i rękawice, i gogle, no gdybyście chcieli zjechać z trasy i poczuć trochę offroadu.
0: No dobrze, to co trzeba zrobić, żeby zdobyć te nagrody, to o szczegółach już za kilka minut. Zostańcie z nami.

0: 20 minut już po godzinie 8. Wystartowaliśmy motocyklami wczoraj z Warszawy. Dotarliśmy do Lublina i tak każdego dnia, każdego poranka będziemy w innym miejscu. No i będziemy pokonywać kolejne kilometry, jadąc oczywiście z wami. Czyli wielka wyprawa motocyklowa Polskiego Rady Kierowców ruszyła.
1: Bardzo nam zależało, żebyście i wy coś z tego mieli, bo my mamy frajdę, że możemy klasą Adventure przemierzać Polskę. Was oczywiście mobilizujemy, aktywizujemy, bo jesień jest dla motocyklistów, którzy są dobrze ubrani, ale mamy też dla was coś, co może was zachęcić, bo to są i rękawice, i gogle, gdybyście chcieli ze zwykłej drogi zjechać na przykład na jakiś shooterek albo na offroad. Zatem czas na...
2: Konkurs.
0: Konkurs, w którym będziemy zliczać kilometry, które będziemy pokonywać. Tych kilometrów będzie, no już mogę podpowiedzieć, ponad 1000 przez Polskę.
1: A ile?
0: Co?
1: Dwa.
0: Ale to moja podpowiedź tylko taka. A, no co, no?
1: A, to ja bardziej podpowiem wam. Słuchajcie, dobra. My mamy zamiar zrobić każdy z nas 2000 kilometrów przez tydzień, ale będziemy was o konkretną trasę pytać. Skoro już wiecie, że wczoraj ruszyliśmy z Warszawy, spod siedziby Polskiego Radia,
0: mm-hmm,
1: i dotarliśmy do Lublina, ale celowo nie mówimy dokładnie, gdzie jesteśmy. Coś już Kuba wspomniał o Alei Solidarności. To teraz uwaga, uwaga. Ile dokładnie kilometrów razem pokonaliśmy? No bo skoro są dwa motocykle, to ten dystans trzeba pomnożyć przez dwa. Od razu mówię. Jechaliśmy na początku do południowej obwodnicy Warszawy, a potem skoczyliśmy...
0: Ale nie podpowiadaj, no!
1: W Góraszce na S17, już więcej nic nie mówię.
0: Dobra, w takim razie, ile wspólnie razem kilometrów pokonaliśmy na trasie Warszawa-Lublin? No dzisiaj to w miarę proste zadanie. Myślę, że z każdym kolejnym dniem... Dokładnie, z każdym kolejnym dniem będzie coraz trudniej, bo te kilometry będziemy sumować.
1: Tak, ale nas interesuje trasa dzisiaj. Warszawa, Lublin, dokładnie ile wczoraj kilometrów zrobił każdy z nas? Razy dwa, rzecz jasna. I żeby nie było, te rękawice i gogle dzisiaj za dosłownie kilkanaście minut trafią w czyjeś ręce. No bo skoro jest nagroda, to jest też sponsor.
2: Motocykle na wyprawę Polskiego Radia Kierowców udostępnił sponsor audycji Motorland w Dziekanowie Nowym. www.motorland.com.pl.
0: No to kombinujcie, liczcie, analizujcie i piszcie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Proszę tylko pamiętać, że w tej wiadomości warto byłoby wpisać również swój numer telefonu, tak żebyśmy później mogli do was zadzwonić. Więc ile kilometrów wspólnie razem pokonaliśmy na tej trasie Warszawa-Lublin? Dwóch motocyklistów, dwóch samotnych jeźdźców.
1: Nie można się nawet o kilometr pomylić. Mhm. Chyba, że nikt nie trafi, to wtedy zobaczymy, kto był najbliżej. No i już za niecałe 20 minut wyłonimy zwycięzcę.

0: 8:30 na zegarze, no i cały czas typujecie, cały czas dodajecie, kombinujecie, ile kilometrów już pokonaliśmy z Warszawy do Lublina. Są różne propozycje, między innymi 340 kilometrów razem w sumie. Pozdrawiam panowie. Dobrze, że jest ktoś, kto promuje jazdę na motocyklu. Marcin, instruktor, lewa w górę. Pozdrawiamy.
1: To teraz uwaga, bo jest też propozycja od ekipy senatorskiej, 342 km, czyli każdy z nas po 171. Ktoś jeszcze dorzucił te 340, jest 377, od razu mówię, więcej. Ale o szczegółach tej trasy za moment, tymczasem, no właśnie, 8:30 na zegarach, Patryk Bedliński i informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Trwa poranny szczyt komunikacyjny, który można odczuć m.in. jadąc A8 w okolicach Wrocławia. Tutaj korek w kierunku południowym, czyli do Kłodzka, utworzył nam się przed zjazdem Wrocław Stadion. Korek ma prawie 2 km. Korki także na wjazdach do Wrocławia, m.in. przez Partynicę na Krajowej Piątce od strony Bielan Wrocławskich, czy też na trasie 94, która prowadzi od Oławy i w tym przypadku to chociażby przejazd przez Siechnicę. Tutaj na wysokości Parku Wschodniego trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Tłoczno zrobiło się na A4 między Gliwicami a Strzelcami Opolskimi w obie strony. W Śląskiem spory ruch pojazdów na trasie Sosnowiec-Katowice na S86. Uwaga, bo nie do końca płynnie także między Chorzowem a Katowicami na DTS, czyli na drogowej trasie średnicowej. Na trasie z Katowic do Mikołowa, czyli na 81, także nie do końca płynnie. No i pod Krakowem cały czas tłok na A4 w kierunku Katowic od zjazdu na Łagiewniki do okolic Tyńca. Wjazd do Krakowa przez Libertów za Kopianką też z wyraźnym spowolnieniem. Przejazd między Nowym Sączem a Starym Sączem drogą 87 także nam zwalnia. W tym przypadku mieliśmy spowolnienia w obie strony. Teraz trochę się poprawiło i już głównie w kierunku Nowego Sącza ruch nam zwalnia. Zwalniamy też bardzo wyraźnie między Sochaczewem a Mszczonowem jadąc 50 na wysokości Żyrardowa. Tutaj w okolicach no właśnie zjazdu na autostradę A2, ale też na drogę wojewódzką 719 mamy spory ruch. Jeszcze nie wiemy, co tam się stało, no ale wiemy, że na pewno trzeba będzie poszukać trasy alternatywnej. Jeżeli o Warszawę chodzi, tłoczno na S2, na południowej obwodnicy Warszawy w kierunku zachodnim, na wysokości Ursynowa. Ten tłok się zaczyna i tak powoli jedziemy aż za węzeł, który łączy ekspresówkę ze zjazdem na lotnisko. Na S8, Janki i Raszyn, dojazd do Warszawy od strony południowej, tu też trudno mówić o płynnej jeździe, no i dojazd do Trójmiasta, od Pruszcza Gdańskiego 91, no właściwie nie tylko dojazd, ale też wyjazd do Pruszcza od Gdańska, czyli w obie strony 91 na południe od Trójmiasta nam się korkuje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my dodajemy, a raczej wy dodajecie naszą trasę z Warszawy do Lublina. Moja odpowiedź to 344 km. Obstawiam, że podróż zakończyliście pod pięknym zamkiem w Lublinie, z którego aktualnie wracam do moich rodzinnych Puław, zmęczony po nocnym dyżurze. Miło byłoby wygrać taką nagrodę. Miły taksimen Puławy pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy.
1: Ile?
0: 344.
1: Mało, ale podobnie Sylwia napisała. No skoro 170 na osobę, to 340 nam wychodzi. Obstawiam, że tyle właśnie było. Pozdrawiam serdecznie. Sylwio, no niestety powiem ci, też niestety mało.
0: 394 także pojawiła się taka odpowiedź. 358 to informacja od Piotra.
1: To tak, jeżeli chodzi Piotrek o 358, to od razu mówię za dużo troszeczkę. Kadas napisał poprawka, przejechaliście 340, to jest za mało, a 344 to również jest za mało. 394?
0: Wow.
1: Zdecydowanie za dużo. Typujcie, zobaczymy, czy ktoś trafi w punkt, albo kto będzie najbliżej. Ten oczywiście zgarnia od nas rękawice i gogle na fajną jazdę motocyklową jesienią.

0: 19 minut jeszcze. Do godziny 9 przez cały ten tydzień trwa wyprawa motocyklowa Polskiego Radia Kierowców i przez cały ten tydzień będziemy zliczać kilometry. No i z tymi kilometrami związany jest także...
1: konkurs.
0: Chodzi o to, aby napisać w wiadomości w naszej aplikacji, ile kilometrów wspólnie razem pokonaliśmy. Na razie pierwszy odcinek tej trasy, czyli Warszawa-Lublin.
2: To teraz uwaga, bo rozpiętość jest potężna. 337, 340, 344, 346, a nawet 398 znalazłem taką odpowiedź.
0: A widziałeś to? 351 i 6?
2: O, proszę bardzo. No ale wiecie co? Udało się Piotrkowi, on trafił w punkt. Halo Piotrze.
3: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy cię
2: to
0: bardzo serdecznie.
2: Ile tych kilometrów?
3: Znaczy ja miałem dwie odpowiedzi.
2: A to ja mówię o tej pierwszej.
0: Ta pierwsza.
3: Ta pierwsza 350.
2: No. Dokładnie. I to powiem ci szczerze, jak tylko ogłosiliśmy konkurs, to ty tak błyskawicznie napisałeś, trafiłeś, a my jesteśmy pod wielkim wrażeniem.
3: Tak strzelałem trochę w ciemno. Nie konsultowałem z niczym.
2: Dokładnie. 175 km każdy z motocykli daje nam 350 wynik. Teraz pytanie, czy ty masz prawo jazdy kategorii A, czy w ogóle jeździsz jednośladem?
3: Tak, mam.
0: O, pięknie. To w takim razie jak znalazł, będą nowe rękawice, a jeśli dodatkowo jeszcze masz taki kask... No więc właśnie, jeśli masz taki kask, w którym można zainstalować gogle, czyli taki półotwarty, no to fantastycznie, bo będziesz mógł jeździć w goglach motocyklowych. Super!
2: Cały ten zestaw trafia w twoje ręce. No i wiesz, my oprócz tego, że gratulujemy ci, mówimy oczywiście
0: lewa w górę!
3: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego dla ciebie.
3: Dobrego, pozdrawiam.
1: Motocykle na wyprawę Polskiego Radia Kierowców udostępnił sponsor audycji Motorland w Dziekanowie Nowym. www.motorland.com.pl

0: 8:50 na zegarze, czyli 10 minut zostało nam do godziny 9.
1: I wyobraźcie sobie, że my dzisiaj, szczególnie teraz, im bliżej 9, a tym bardziej 10, również przysłuchujemy się informacjom drogowym, bo za chwilę ruszamy razem z wami w trasie. No to sprawdźmy, gdzie to natężenie ruchu nie odpuszcza o poranku i gdzie są utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A4 dosyć spore natężenie ruchu między Strzelcami Opolskimi a Łanami i tutaj zwalniamy w obie strony. Pod Krakowem, głównie w kierunku Katowic, się korkuje od zjazdu na Łagiewniki do okolic Skawiny. A poza tym spowolnienie na A8, czyli na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tutaj przy zjeździe na stadion mamy korek w kierunku południowym, czyli na trasie prowadzącej do Kłodzka. I mamy już informacje od drogowców, co tam się wydarzyło. Między węzłem Wrocław Lotnisko, na węzłem Wrocław Stadion na 16 kilometrze ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym. Nikomu na szczęście nic się nie stało, natomiast jest informacja o utrudnieniu, zablokowany prawy pas w kierunku Kłodzka. Poza tym drogowe problemy na 50 między Wiskitkami a Mszczonowem. Na wysokości Żyrardowa na 8 kilometrze ciężarówka zderzyła się z pojazdem dostawczym. Tutaj jeden pas na trasie do Grójca mamy zablokowany. Tymczasem w Warszawie nie do końca płynna jazda na S2. Tłoczno robi się już na wysokości Wilanowa, potem od Ursynowa po zjazd na S79 i to wszystko na trasie w kierunku zachodnim. Gdybyście jechali na wschód, spowolnienie napotkacie między Opaczą a Lotniskiem. Dojazdy do Warszawy od strony południowej też nie wyglądają najlepiej. Zwalniamy na S8 między Jankami a Raszynem, zwalniamy też na 7 na wysokości Zamienia, no i korki na trasie od Piaseczna do stolicy. Od północy też niełatwo, zwłaszcza przejazd przez Łomianki jest zatłoczony. Dojazd A2 do stolicy od strony Łodzi także wyraźnie zwalnia, to zwłaszcza na wysokości Grodziska Mazowieckiego. Poprawia się za to sytuacja na trasie między Tczewem a Trójmiastem. Spowolnienia jeszcze się utrzymują, ale niewielkie, na wysokości miejscowości Łęgowo, a w drugą stronę z Gdańska do Pruszcza mamy spowolnienie po minięciu węzła Lipce, czyli zjazdu na ekspresówkę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i zobacz, zobacz, pisze do nas Marek.
1: Nie, tak pisze, się nie robi.
0: Że w sumie to mógłby krzyknąć, bo był pod wejściem nie. do hotelu i fotografował nasze motocykle. No Marek, to trzeba było wejść.
1: Ale
0: no.
1: Marek, jakbyś wszedł, to my jesteśmy tu za winklem. Tu,
0: dokładnie, no.
1: Mamy fajny stoliczek.
0: Słychać nas.
1: No, Marek, wracaj, przybij z nami pionę.
0: Mamy gadżety.

0: Jedziecie oczywiście z nami, z Polskim Radiem Kierowców. Na zegarze punktualnie godzina 9. Na termometrach powoli, powoli, nieśmiało.
1: No przecież, teraz o cieplej, pogodzie
0: ale
1: w Lublinie
0: pogoda to jest jedno,
1: opowie wam zupełnie kto inny. Tak, bo dopiero co Marek wysłał nam zdjęcie naszych motocykli, że był przed hotelem, widział. A teraz słuchajcie, przywołaliśmy go i co? Jest z nami. Cześć Marku.
0: I zawrócił.
2: Cześć, cześć, witajcie.
1: My się witamy lewa w górę, bo ty wiem, że też jeździsz na moto.
2: Tak, jeżdżę na moto, ale na czterokołowym.
0: O, proszę bardzo, czyli jest silnik, ale...
1: Motor pod maską. Okej, okay, żeby nie było.
0: Ale fajnie, że w ogóle do nas wpadłeś, naprawdę. Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo mamy dla ciebie prezenty. Tak kompletnie przypadkiem w ogóle i nasze gadżety.
1: I żeby nie było, na trasie też będziemy je rozdawać. No, więc Marek jest pierwszy. No to opowiadaj o pogodzie w Lublinie. Piękne słońce, bardzo dziękujemy.
2: No tak, słoneczko jest piękne, jest cieplutko. Ma być piękna pogoda, zwłaszcza dla was jako motocyklistów. Z tą mgłą troszkę się rano przestrzeliliście, bo w jednej części Lublina była mgła, ale jest elegancka teraz.
0: Marek, możesz zdradzić, czym zajmujesz się na co dzień i w jakich okolicznościach słuchasz Radia Kierowców?
2: No słucham ich, znaczy Radia Kierowców słucham, bo jestem kierowcą, jeżdżę taksówką na co dzień, dlatego was wyczaiłem tutaj pod
1: hotelem. Dlatego nam słuchalność rośnie, bo on wszystkim pasażerom puszcza i o to właśnie chodzi. Marku, piątka wielka.
0: Pięknie, bardzo ci też dziękujemy.
1: My przechodzimy do pogody, ty zostań z nami, chyba że chcesz kogoś pozdrowić.
2: No, chyba cały Lublin pozdrowię po prostu ogólnie i kolegów, was przede wszystkim i słuchaczy.
1: No pozdrowienia dla Lublina, au! A teraz prognoza pogody.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trzeba dodać, że bardzo dobra prognoza pogody. Dzisiaj niebo bezchmurne lub ewentualnie zachmurzenie będzie małe. No jedynie na północy i na północnym zachodzie okresami może się trafić umiarkowane. Rano jeszcze mogą lokalnie utrzymywać się mgły, o czym przed chwilą mówił Marek. No ale także te wartości na termometrach idą szybko w górę.
1: Lublin przywitał nas słońcem. Dzisiaj ma być tutaj nawet 21 stopni Celsjusza. A w ciągu dnia w kraju dzisiaj maksymalnie 17 na północnym wschodzie, 21 kresek powyżej zera w centrum i 24 stopnie Celsjusza na zachodzie kraju.
0: Czekaj, bo sobie zdjęcie z Markiem robiłem dobrze. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Ja też chcę.
0: No to proszę, to teraz ja o wietrze, a ty sobie robisz zdjęcie. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i na Przedgórzu Sudeckim okresami może być porywisty. No i wysoko w Sudetach porwy wiatru do 60 km na godzinę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
4: To była autopromocja.

0: na luz.
1: No można byłoby oczywiście, chociaż my stopą w dół, czyli jedynka, a później każdy kolejny bieg w górę.
2: Ja mam z tym mały problem.
1: Co się stało?
2: Bo u mnie jest tak, że z jedynki powinien luz bardzo fajnie wskoczyć na pół biegu w górę.
1: A, już wiem, no.
2: No nie
1: z dwójki musisz.
2: Muszę wrzucić na dwójkę i z dwójki zejść w dół, żeby właśnie był luz.
1: To się tak czasami zdarza. Oczywiście mówimy o skrzyni, która jest w naszych motocyklach, bo po godzinie 10 ruszymy dalej w trasę. Przypominamy, że dzisiaj z Lublina do Krosna to będzie kolejny punkt na naszej mapie i podczas naszej wyprawy motocyklowej.
2: A już teraz dla wszystkich nas. Informacje drogowe, jest 9:10.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A my przyglądamy się autostradzie A4, która nie gwarantuje nam w pełni płynnej jazdy pod Krakowem w kierunku Katowic. No i tłoczno jest tak naprawdę od okolic Łagiewnik do Tyńca. Nie do końca płynny ruch także na trasie między Kleszczowem a Strzelcami Opolskimi, zwłaszcza w kierunku Wrocławia. No i skoro Wrocław został do tablicy wywołany, to odnotujmy, że problemy cały czas możliwe są na A8 między węzłem Lotnisko a węzłem Wrocław Stadion. Na 16 kilometrze ciężarówka zderzyła się z osobowym pojazdem. Prawy pas w kierunku Kłodzka jest zablokowany, zatem jedziemy pasem środkowym i lewym. Między Suwałkami a Budziskiem problemy na S61. Na kilometrze 212 zderzyły się dwie ciężarówki, blokując w ten sposób jeden pas w kierunku Budziska. Nikt na szczęście nie został poważniej poszkodowany. Między Wiskitkami a Mszczonowem częściowo zablokowana jest krajowa 50. To dlatego, że na 8 kilometrze, czyli na wysokości Żyrardowa, zderzyły się ciężarówka i samochód dostawczy. Mamy zajęty pas w kierunku Grójca. A w Warszawie niełatwo na S2, zwłaszcza w kierunku zachodnim. Najpierw zwalniamy na wysokości Falenicy, no a potem już na Ursynowie. No i na wysokości Ursynowa wyraźnie większy korek. On zaczyna się jeszcze przed zjazdem na 79, czyli także ulicę Puławską. No i ciągnie się aż za zjazd Warszawa-Lotnisko. W drugą stronę, czyli gdybyście jechali w kierunku Lublina, no to między Opaczą a Lotniskiem także trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Niełatwo dojeżdża się 50 do Sochaczewa od strony A2. Cały czas korek też na 7 na wjeździe do stolicy od strony Łomianek, czyli od północy. Mieliśmy korek na 20 między Egiertowem a Żukowem, to już na szczęście przeszłość. W Śląskiem poprawiło się na trasie Sosnowiec-Katowice. Na wyjeździe z Tychów do Katowic jeszcze małe spowolnienie się utrzymuje i na A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi w kierunku Piekar jeszcze spowolnienie jest.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla naszego słuchacza Marka, który przyjechał tutaj do nas, do naszego plenerowego studia, z którego jesteśmy z wami do godziny 10 prowadzimy poranek.
2: I klientów pozdrawiamy, bo prawdopodobnie ktoś tam na tylnej kanapie teraz siedzi. Lewa w górę dla was, a motocykliści jeżdżą szybko, prawda?
1: No tak.
2: F1 jeździ szybciej.
1: A, zdecydowanie. Natomiast my po godzinie 10 startować będziemy w stronę Krosna, więc może się spotkamy.

20 minut po godzinie 9. My z wami codziennie od godziny 6 do godziny 10. Wyprawa motocyklowa Polskiego Radia Kierowców trwa w najlepsze, więc możecie nas słuchać właśnie

0: do godziny 10, ale przede wszystkim także namawiamy Was i zachęcamy do tego, żeby zaglądać w nasze media społecznościowe, bo tam możecie śledzić przebieg naszej wyprawy.
1: No i teraz wiem, że jesteśmy monotematyczni, tak będzie w tym tygodniu. Lewa w górę, ale spokojnie, nie zapominamy też o królowej motorsportu. Będą cztery kółka, już za chwilę bolidy F1, bo to był w ogóle wyjątkowy weekend. Wyobraźcie sobie, że

0: Ranowski, który nam to wszystko zrelacjonuje.
1: Jesteśmy już po wyścigu na ulicach stolicy Azerbejdżanu i podsumujemy sobie wydarzenia z minionego weekendu. A zaczniemy od piątkowych kwalifikacji. Tak, piątkowych, ponieważ wyścig został przełożony na sobotę ze względu na państwowe święto w Azerbejdżanie. W kwalifikacjach mieliśmy gigantyczne zaskoczenie. Lider klasyfikacji generalnej, Włoch Kimi Antonelli, rozbił się już w Q1, tym samym zajmując dopiero 16 miejsce. To zdecydowanie ułatwiło sprawę jego zespołowemu koledze, George Russell, któremu tak dobrze szło przecież w sesjach treningowych, w kwalifikacjach również był bezkonkurencyjny. Można by też powiedzieć, że w zasadzie był bez konkurencji, bo wszyscy jego główni rywale gdzieś podpadali. Tak jak mówiłem, Kimi Antonelli odpadł już w Q1, a Max Verstappen, który w wywiadach mówił nawet o szansie na zwycięstwo, musiał zadowolić się dopiero 8 miejscem. Holender całe kwalifikacje borykał się z problemami z jednostką napędową, którą do sobotniego wyścigu wymienił mu Red Bull. Odbyło się bez kary, ponieważ był to silnik już używany wcześniej w tym sezonie. George kwalifikacje wygrał aż o 0,8 sekundy przed Charlesem Leclerciem i teraz pozostaje pytanie, jak tu przy takiej przewadze wytłumaczyć to całe aduo? Czy naprawdę zespół, który ma tak ogromną przewagę nad rywalami, może nie mieć najlepszej jednostki w stawce? Po takich wynikach można zacząć rozumieć, o co tak naprawdę burzy się Red Bull. Od najmocniejszego silnika teraz przejdziemy sobie do tego najsłabszego, czyli do Hondy i zespołu Astona Martina. Mimo tego, że to Bottas ukończył kwalifikację na ostatnim miejscu, to uwagę przykuł właśnie Aston. Od początku sezonu jest bardzo źle, a Baku pokazało, że mimo na bieżąco wprowadzanych poprawek i tego pozytywnego Grand Prix Węgier, cały czas czegoś im brakuje. Stroll około 5 sekund gorszy niż Russell w kwalifikacjach, a Fernando Alonso o około 4. Prędkości przez nich notowane w treningach wolniejsze były od bolidów Formuły 2. A na deser prezes FIA, który przed Grand Prix Azerbejdżanu rzuca hasło, że chce pomóc Astonowi, aby Fernando Alonso mógł dłużej zostać w Formule 1. Za chwilę wracamy i opowiemy, dlaczego pierwszą połowę wyścigu można było przespać bez większych wyrzutów sumienia.

0: 29 minut po godzinie 9. Radek pisze do nas w aplikacji. Cześć, tu Radek. Wasza trasa jest związana bezpośrednio z torami żużlowymi. Będąc w Rybniku, no taki mamy plan, żeby właśnie odwiedzić Rybnik. Czy zamierzacie odwiedzić Świętochłowicę?
1: Czemu nie? Czemu nie? Słuchajcie, wy macie wpływ na naszą trasę. My tylko sobie obraliśmy cele jak Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski i Toruń, bo tam są tory żużlowe. Te miasta żużlem stoją, choć nie wszędzie jest ekstraklasa.
0: Czasami trochę mocniej, czasami trochę gorzej, czasami na początku tabeli, czasami na samym szarym końcu, ale różnie bywa.
1: To czemu nie? No. W takim razie sprawdzimy, zweryfikujemy. Widzę, że Norbert nas pozdrawia z przepięknej Kenii. Nie, do Kenii nie dojedziemy.
0: No nie ma szans. Nawet byśmy bardzo chcieli,
1: znaczy, czy chcieli, nie uda. Ale nie da rady.

0: ale na pewno poprowadzimy was po polskich drogach. No i też po godzinie 10 mamy nadzieję, że to wy będziecie również nas prowadzić i może się dzisiaj złapiemy S19. Dużo będziemy dzisiaj podróżować.
1: A teraz weź karteczkę i tak, notuj, co tak, ma Patryk Beliński do przekazania, bo my za pół godziny też ruszamy w trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeżeli chodzi o wyjazdy z Lublina, o tej porze powinno być całkiem dobrze, chyba że byłby to wyjazd do Warszawy, to małe spowolnienie na podkacie między Kurowem a Żyżynem, ale jak się domyślam, bardziej to S19, na niej zupełnie czysto. Nie wszędzie dobra sytuacja, bo na przykład na A6 między węzłami Szczecin-Dąbie i Kijewo mamy zwężenie w kierunku Kołbaskowa. Na 23 kilometrze trwa podnoszenie ciężarówki z rowu i dlatego prawy pas w kierunku Kołbaskowa mamy zamknięty. Na A8, czyli autostradowej obwodnicy Wrocławia, problemy między lotniskiem a węzłem Stadion. Na 16 kilometrze ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym. Całe szczęście nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas w kierunku Kłodzka. Zatem jedziemy pasami środkowym i lewym, bo to dość szeroki odcinek autostrady. S61, tutaj z kolei uważajcie na 212 kilometrze między Suwałkami a Budziskiem. Po tym jak zderzyły się dwie ciężarówki, zajęty jest jeden pas w kierunku Budziska. Droga 28 częściowo zablokowana między Krosnem a Rymanowem. Na wysokości Klimkówki na kilometrze 245 zderzyły się trzy auta osobowe, stąd właśnie problemy. Jedna osoba jest poszkodowana. Częściowo zajęta jest również 50 na odcinku Wiskitki Mszczonów. W Żyrardowie na 8 kilometrze miało miejsce zderzenie ciężarówki z samochodem dostawczym, no i dlatego zablokowany jest pas w kierunku Grójca.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To absolutnie nie jest przypadek, że my już zaczynamy rozmawiać, jak się dzisiaj ubieramy. Po godzinie 10 startujemy i ruszamy dalej w trasę, ale jeszcze się odezwiemy do was po 11.
1: I za moment Grand Prix Azerbejdżanu, podsumowanie.
0: Mm-hmm.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Lewa w górę, kochani. Cały tydzień trwa nasza wyprawa motocyklowa. My dzisiaj tak naprawdę ją rozpoczynamy. Dotarliśmy do Lublina i stąd właśnie nadajemy. I okazuje się, że mieszacie w naszej trasie. Bo teraz jeszcze Piotr z garażu pisze, Tarnów też ma historię związaną z Różem.
1: Tak, zdecydowanie.
0: To skros najadąc do Rybnika, może przez Tarnów, ale ktoś rzucił przed chwilą hasło, że jak będziemy w Rybniku, to i Świętochłowice warto.
1: No więc właśnie postanowiliśmy sprawdzić dlaczego. A okazuje się, że w tym kontekście historycznym, bo o tym mówiliśmy, najbardziej takim ikonicznym żużlowcem, który rozpoczynał swoją wielką karierę właśnie w Świętochłowicach, jest Paweł Waloszek. No i to jest wicemistrz 1970 roku, a w 1954 roku właśnie tam na tamtejszym stadionie stawiał swoje pierwsze żużlowe kroki.
0: Jaką ty masz rozległą wiedzę żużlową. I powiem, Kuba nawet na stadionie był i mecz obejrzał.
1: Przestań się nabijać.
0: Tak czy siak, myślimy o tym i bardzo dziękujemy za wasze propozycje. Jednak od motocykli musimy troszeczkę odejść. Chociaż kiedyś taki wyścig widziałem. Motocykl kontra bolid. I kto wygrał?
1: No bolid.
0: Nie no, motocykl.
1: To który? Jaki?
0: Nie no, poważnie.
1: Przecież nie twój.
0: Przedłużany, nie klasa Adventure. To był typowy ścigacz z wyciągniętym wahaczem. Po pierwsze miał odejście. Nieważne, że bolid go dogonił. Ale na starcie był szybszy. A my wracamy do Grand Prix Azerbejdżanu. Podsumowanie robi Kajetan Baranowski.
2: Wracamy i przechodzimy do wyścigu głównego, którego pierwsza połowa była po prostu nudna. Baku na przestrzeni poprzednich edycji rozpieszczało swoich kibiców. Rekordy w ilościach czerwonych flag, chaos w mocno zbitej stawce, no i oczywiście takie wyścigi jak 2021

lub 25, w których odpadają kandydaci do tytułu. Tutaj tego po prostu nie było, przynajmniej przez pierwszą połowę wyścigu. Start przebiegł bardzo spokojnie i szybko do przodu przebiły się dwa Red Bulle, co też pewnie nikogo nie zdziwi, a Jar dość szybko został poproszony o przepuszczenie Maxa, który miał poradzić sobie z Oscarem Piastrim. Miał na to ponad połowę wyścigu, ale czystym tempem tego nie osiągnął. Skarżył się za to na swoje pośrednie opony w momencie, w którym softy Ajara przeżywały swoją drugą młodość. No i właśnie Ajar w głowie inżynierów Red Bulla miał dużo szybciej zjechać po nowy komplet opon, dlatego też przepuścił Maxa. Gdy się tak nie stało, zaczęła się ciekawa wymiana słowna na Team Radio. Ajar mówił: słuchajcie, moje opony mają się świetnie, mogę jechać przynajmniej 2-3 sekundy szybciej. Problem jest jednak w tym, że Max już wielokrotnie pokazał, że przepuszczanie w tym zespole działa tylko i wyłącznie w jedną stronę i nic jego zdania nie zmieni. Ajar musiał uzbroić się w cierpliwość i czekać. Czekał do 31 krążenia i samochodu bezpieczeństwa spowodowanego wypadkiem Albona. Od tego momentu zaczął się chaos. Fala pitstopów akurat poszła całkiem gładko, stawka nie przetasowała się nam za bardzo. Kluczowy za to był restart, podczas którego Verstappen bardzo szybko poradził sobie z Oscarem Piastrim. Dużo gorzej poradził sobie Franco Colapinto. Argentyńczyk zblokował koła i na zasadzie domina wyeliminował z wyścigu Pierre'a Gasly'ego i Lando Norrisa. Alpine w ten sposób straciło świetną szansę na bardzo dobre punkty i zbliżenie się do Racing Bulls w walce o piąte miejsce wśród konstruktorów. U Racing Bulls podobnie nie było kolorowo, bo Lindblad trącił Lawsona, który obrócił się i stracił kilka pozycji. Tutaj o dziwo odbyło się bez kary dla Lindblada, a sam Arvid ukończył wyścig na 7 miejscu. Po wyścigu panowie się nawzajem przepraszali, chociaż nie zabrakło też wbitej szpilki. Lando Norris powiedział, że osoba, która powoduje tak bezmyślny wypadek, powinna od razu zostać wykluczona z kolejnego wyścigu. Rozumiem frustrację Brytyjczyka, powiedzmy, że w miarę rozumiem nieprzebieranie w słowach, jak się jest w takich emocjach, ale czy jemu naprawdę nigdy się to nie zdarzyło? Po serii neutralizacji mieliśmy znowu mały przestój, jeśli chodzi o intensywność ścigania. Duże emocje dostarczyły nam ostatnie okrążenia i wypadek Bottasa. Sędziowie podjęli wtedy bardzo dziwną decyzję o braku neutralizacji, mimo tego, że Bottas stał w podobnym miejscu na torze, co Alex Albon kilka okrążeń wcześniej. Bezpiecznie prowadzący George Russell, jak powiedział, nagle stracił doładowanie. Brytyjczyk więc musiał zacisnąć zęby i czekać, czy najpierw zobaczy linię mety, czy wyprzedzającego go Maxa Verstappena. Koniec końców to Russell wygrał wyścig o niecałe 0,2 sekundy. Tuż za nim był Max Verstappen, a na trzecim miejscu dojechał Isaac Ajar. Dziękuję za dziś i słyszymy się w piątek przed Grand Prix Bahrajnu, które odbędzie się na torze w Malezji.

0: czas. Ależ to pięknie brzmi, no i po godzinie 10 ruszymy dalej w trasę, ale zobacz, w aplikacji jest mnóstwo propozycji właśnie tym śladem żużlowym, no i oczywiście Wrocław się pojawił w waszych wiadomościach, pojawiło się to z Rybnika do Ostrowa przez Opole, no, proszę bardzo, no.
1: Znaczy, Zbyszku, w Opolu już byliśmy.
0: Tak.
1: Wrocław mijaliśmy podczas wyprawy, kiedy rozpoczynaliśmy sezon na wiosnę. To był przełom kwietnia i maja, więc te miejscowości są odhaczone, ale widzę, że dużo więcej propozycji macie. Na przykład wpadnijcie na wyprawie po torach do Grudziądza. Będziecie mieli blisko Storunia, a też jest tor ekstraligowy.
0: Kusi, no daj kusi. Spokój. Gdybyśmy tak wbijali te pineski, to nie tydzień, a dwa albo ale trzy nawet.
1: Nas jest dwóch.
0: A czy się rozdzielamy?
1: Nie. Razem się podróżuje dużo lepiej, szczególnie jak się ma podpięty interkom i można po drodze porozmawiać.
0: No i tak też będzie dzisiaj po godzinie 10. Jeszcze usłyszymy się po godzinie 11, także usłyszymy się po godzinie 15, tak abyście mogli śledzić nasze poczynania na wyprawie motocyklowej.
1: A teraz 9.50, informacje drogowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I wyjeżdżamy tym razem na śląski odcinek autostrady A4, bo pojawiły się problemy między węzłami Łany i Kleszczów na trasie do Wrocławia. Zepsuła się ciężarówka na 289 km w okolicach Pławniowic i mamy tam zajęty jeden z pasów. Na A6 tymczasem uważajcie wyjątkowo między węzłami Szczecin, Dąbie i Kijewo. Na kilometrze 23 pracują służby, które podnoszą ciężarówkę z rowu. Zamknięty jest pas prawy w kierunku Kołbaskowa. Dobre wieści z okolic Wrocławia, bo już zakończyły się problemy na A8 między węzłem Wrocław-Lotnisko na węzłem Wrocław-Stadion. Po wcześniejszym zderzeniu ciężarówki z pojazdem osobowym na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. S61, tutaj z kolei problemy między Suwałkami a Budziskiem. Na 212 km zablokowany jest jeden pas w kierunku Budziska, a to dlatego, że zderzyły się dwie ciężarówki. Droga 28 częściowo zablokowana między Krosnem a Rymanowem. Na 245 km w okolicach Klimku zderzyły się trzy auta osobowe, poszkodowana jest jedna osoba. Na trasie numer 50 między Mszczonowem a Wiskitkami w Żyrardowie auto ciężarowe zderzyło się z dostawczym, no i przez to na 8 kilometrze mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Grójca. Gdzie korki? Między innymi na dojeździe do Sochaczewa na 50 od strony Wiskitek, ale także na dojeździe przez Ożarów Mazowiecki do Stolicy od strony zachodniej. Pod Krakowem spowolnienie, już nie wielki korek, na A4 w kierunku Katowic od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca. Na samej Zakopiance zwolnimy w Libertowie, zwolnimy też na wysokości Szaflar. Dojazd do Krakowa przez Skawinę też nie do końca jest płynny. No i jeżeli o Małopolskę chodzi, to zwolnimy także na trasie numer 75, Nowy Sącz-Tylicz.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ale się porobiło.
1: 4 minuty jeszcze zostały nam do godziny 10.
2: O, widzę, że już zmiennicy czekają.
3: Jesteśmy.
0: No bo wiecie co, bo jak się włącza czerwone światło, to należy mówić. Jak się włączyło, to zaczęłam mówić.
3: Chociaż panowie, ja nie wiem, czy coś z tego będzie dzisiaj,
1: no,
3: bo u mnie...
1: się, ale my nie mamy czerwonego światła, a też mówimy i też u nas to działa, więc...
2: I wiecie co?
1: Wiesz, można się nauczyć.
2: Życzcie nam zielonego na trasie, bo
3: absolutnie
2: my ruszamy
3: tak.
2: do Krosna. Zresztą z wami się już za moment usłyszymy po 11.
0: Zapraszamy, zapraszamy. Przejedźcie kawałek i dajcie znać, jak jest na trasie na jednośladzie. Czy ciepło, czy zimno, jak było w pierwszym miejscu, jak daleko macie do drugiego. Będziemy czekać na wasze relacje.
1: Do usłyszenia.

0: Na zegarze zbliża się godzina 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poniedziałek zaczyna się bardzo spokojnie i przede wszystkim pogodnie. W większości kraju mamy dużo słońca, miejscami niebo jest bezchmurne. Wyjątkiem są przede wszystkim północne i północno-zachodnie regiony, gdzie od czasu do czasu pojawia się więcej chmur. Rano kierowcy na wschodzie i południu mogli albo jeszcze mogą doświadczać lokalnych mgieł, więc szczególnie na początku dnia uważamy, zdejmujemy nogę z gazu, bo tak się będzie działo przez najbliższe tygodnie.
2: I na światłach mijania przez całą...

0: okrągłą dobę, proszę Państwa, jeździmy. Pamiętajmy o tym, bo to już ten moment, kiedy zapominamy o dziennych i przejmujemy automatyczne sterowanie w samochodzie. Później, jeśli chodzi o pogodę, będzie zdecydowanie łatwiej. Temperatura będzie rosła. Na razie jest dość rzeźko, bo w tej chwili w Kłodzku 6 stopni, a w Lembroku 14,5, ale w tym najcieplejszym momencie dnia sięgnie ona 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, a 24 stopnie będą na zachodzie. Wiatr na ogół słaby, umiarkowany, choć na północy i w rejonie Przedgórza Sudeckiego chwilami może mocniej powiać. Będzie wiało głównie ze wschodu i z południowego wschodu. Zapowiada się spokojny, ciepły i szczególnie dzień, i szczególnie będzie to odczuwalne w zachodniej części kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy poniedziałek, tak zwany niemrawy poniedziałek, bo po weekendzie pewnie wszyscy trochę w innym rytmie, ale mam nadzieję, że ten rytm złapiemy wspólnie, razem. Zapraszamy w trasę.
0: Tak, to my. W duecie zaczynamy ten tydzień. Bardzo nam przyjemnie i miło. I słuchajcie, będziemy mieli dla was i zagadkę taką na rozgrzewkę, no bo jakby faktycznie kawa to nawet chyba nie chce za bardzo działać. Nie wiem, jak tobie się jechało do pracy. Mi się jechało nieźle.
2: Mnie też.
0: Ale na początku było ciut zimno, bo ja jestem jednośladowa w tym tygodniu. Wiesz, tak postanowiłam, że jak będzie tak ciepło przez cały tydzień, no wiadomo, rano chłodniej, to postanowiłam, że w tym tygodniu będę jednośladowa.
2: Moi drodzy, zaczynamy. Piotr Firan.
0: Dagmara Kowalska, dzień dobry.

0: Patryk Bedliński na miejscu. 10 minut po godzinie 10. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Wyraźny korek na autostradzie A4 w województwie śląskim w kierunku Wrocławia. Nie bez powodu.

0: Bo między węzłami Łany i Kleszczów na 289 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów. Przejechać można, ale tylko lewym oraz awaryjnym wyjątkowo pasem. Na A6 tymczasem problemy między węzłem Szczecin-Dąbie a węzłem Kijewo, bo tam trwa podnoszenie ciężarówki z rowu. 23 kilometr to miejsce z zamkniętym prawym pasem w kierunku Kołbaskowa. Przejeżdżamy teraz do Warszawy. Problemy na S8 między Modlińską a Wisłostradą. Na 15 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zajęty jest pas w kierunku Poznania. S61, tutaj z kolei zwężenie w kierunku Budziska na trasie od strony Suwałk. Na 212 kilometrze miało miejsce zderzenie dwóch ciężarówek i choć brzmi groźnie, to na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Między Krosnem a Rymanowem na trasie 28 jedziemy naprzemiennie. Chodzi o 245 kilometr. Tam zderzyły się trzy pojazdy osobowe, a bilans wypadku to jedna poszkodowana osoba. Na trasie Wiskitki-Mszczonów, czyli na odcinku 50, miało miejsce zderzenie ciężarówki z pojazdem dostawczym. Nikomu nic się nie stało, ale na wysokości Żyrardowa i zablokowany jest jeden pas w kierunku Grójca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zagadkę?
3: Tak, zaczynamy zgadywankę, moi drodzy. Nie ma na co czekać, rozgrzewamy się od rana. Jeśli chodzi o pierwszą podpowiedź, a w ogóle będzie tak, że my wam będziemy podawać podpowiedzi, wy będziecie zgadywać, komunikujemy się za pomocą naszej aplikacji. A pierwsza podpowiedź następująca.
2: Wygląd tej rzeczy zmieniał się przez lata razem z modą. No, niewątpliwie.
3: I oczywiście chodzi o motoryzację, samochody, motocykle. Trochę mniej dzisiaj.
2: Nie, motocykle prawie wcale.
3: To Kuba i Patryk.
2: Tak, to oni. Oni też zresztą połączą się z nami już za chwilę. Ja myślę, że są w trasie, że podsłuchują trochę, mają interkomy, takie nowoczesne podróżowanie motocyklem i od nich będziemy wyciągać informacje, ale na pewno nie będą podpowiadać, jaką zagadkę mamy dzisiaj na myśli. To wy macie odgadnąć.
3: Wygląd tej rzeczy zmieniał się przez lata razem z modą. Czekamy na ruch z waszej strony, odpowiedzi tekstowo albo głosowo w naszej aplikacji.

0: No i teraz wy odpowiadacie, a my mówimy, czy się zgadza, czy się nie zgadza. Możemy się tak mówić?
1: Tak. Pierwsza podpowiedź za nami. Wygląd tej rzeczy zmieniał się przez lata razem z modą i mamy propozycję od Pawła z Kii, który ochoczo bierze udział zawsze w zgadywance. Deska rozdzielcza, Dagmaro.
0: Nie, ale napisał też Małcin. Dzień dobry, PRK. Czyżby chodziło ogólnie o wygląd karoserii samochodu, jego kształt i stylistykę? Nie.
1: Jeżeli myślicie, że rozlegną się teraz brawa, oklaski i fanfary, to nie będzie to ten moment. Zgadujemy dalej. Druga podpowiedź może się przyda, Dagmara. Co ty na to?
0: No myślę, że tak, że to jest dobry moment, żeby tej podpowiedzi użyć, ale widzę, że jest jakaś głosowa wiadomość.
1: Tak, ja już się tym zajmuję, tak.
0: Dobrze, dobrze. No to słuchajcie, to tak. Pierwsza jest, wygląd tej rzeczy zmieniał się przez lata razem z modą. Musicie... skoncentrować uwagę na szczegółach, o tak powiem, podpowiem troszeczkę. Czasem im prostsze, tym bardziej zwraca na siebie uwagę. No ale są też inne, niezbyt proste konstrukcje tego czego.

coś. No i to jest ta druga podpowiedź. Czasem im prostsze, tym bardziej zwraca na siebie uwagę. Tych podpowiedzi będzie jeszcze kilka, natomiast te dwie pierwsze to te, o których wcześniej wspomniałam. Wygląd tej rzeczy zmieniał się przez lata razem z modą, no i czasem im prostsze, tym bardziej zwraca na siebie uwagę. Szukamy szczegółów,

0: Patryk Bedliński przed mikrofonem, czyli wyjeżdżamy na drogi, ale tak się jakoś bujałeś do Tiny Turner, no, Ajka.
1: Ewidentnie, nie będę się wypierał, tak było.
0: Czyli lubisz?
2: Lubię.
0: Takie starocie?
1: Lubię, zarówno starocie, jak i lata 90.
3: To była zdarta płyta, a teraz będzie aksamitny głos Patryka.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my wyjeżdżamy na autostradę A4 i ostrzegamy, że niełatwo jedzie się między węzłem Łany a węzłem Kleszczów, bo tam zepsuła się ciężarówka. Blokuje jeden z pasów w kierunku Wrocławia, zatem tylko lewy i awaryjny wyjątkowo pas jest dostępny. 289 km i autostrada A4 w kierunku Wrocławia. Na A6 tymczasem problemy między węzłami Szczecin, Dąbie i Kijewo. Na kilometrze 23 pracują służby, które podnoszą ciężarówkę z rowu. Zamknięty mamy pas prawy w kierunku Kołbaskowa. S8

0: i Warszawa. Tutaj z kolei problemy po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych. Do wypadku doszło między Modlińską a Wisłostradą i mamy zajęty jeden pas w kierunku Poznania. To 15 km stołecznego odcinka S8. Jednym pasem na zmianę jedziemy między Krosnem a Rymanowem. To jest droga 28 i jej 245 km, okolica Klimkówki. Po tym jak zderzyły się trzy pojazdy osobowe, mamy utrudnienia, a poszkodowana została jedna osoba. Na trasie Wiskitki-Mszczonów też problemy. Jedziemy naprzemiennie, bo ciężarówka zderzyła się z pojazdem dostawczym. Na 50, a konkretnie na 8 kilometrze może być tłoczno, może się korkować. Mamy zablokowany pas w kierunku Grójca. No i pojawiły się nowe informacje o utrudnieniach. Te występują między węzłami Międzyrzecz Południe i Jordanowo na ekspresowej Trójce. 138 km to jest miejsce, gdzie pojawiły się służby i usuwają plamę oleju z jednego z pasów. Zablokowaną mamy część jezdni w kierunku Zielonej Góry. Przejeżdżamy tylko pasem lewym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zagadka poniedziałkowa. Wygląd tej rzeczy zmieniał się przez lata razem z modą i czasem im prostsze, tym bardziej zwraca na siebie uwagę. Posłuchajmy.
3: Dzień dobry. Kłania się Bartek ze Skody. Myślę, że odpowiedzią na zagadkę może być karoseria samochodu. Pozdrawiam z S3.
4: Coś ci się tak przyczepili do tej karoserii samochodu. No ona też oczywiście zmienia się. Ostatnio miałam taką refleksję, że lekko się oprzesz o samochód i już jest w gniecenie. Co świadczy o wiadomo czym, o tym, że się po prostu oszczędza na pewnych elementach, które powinny być jednak mocniejsze.
2: No tak, człowiek z przyzwyczajenia chciałby przypozować albo po prostu mieć wsparcie.
4: A nawet jak chcesz się zdenerwować, to nie możesz w tę karoserię stuknąć. No
2: nie. Zostanie znak po prostu.
4: No dokładnie.
2: No i będziesz pamiętała, że wtedy się zdenerwowałam. Czasami im prostsze, tym bardziej zwraca na siebie uwagę. To była druga podpowiedź. Słuchamy dalej.
5: Dzień dobry, Darek z Toyotki. Ja sprawię zagadki. Czy chodzi o lusterko zewnętrzne w samochodzie?
4: Ale ono się tak zmieniało. Słuchaj, w tych starszych samochodach te lusterka były takie, jak nosisz w kieszeni. Takie malusieńkie, tam w ogóle nic nie było widać. A w tych w ogóle zabytkowych samochodach, no to tam to w ogóle tych albo lusterek nie było, albo były takie naprawdę maciubcie.
2: Nie sądziłem, że wrócisz do czasu karet.
4: Tak, ale jeździłam ostatnio taką karocą, także pamiętam.
2: To na razie wyeliminowaliśmy te odpowiedzi wasze. Trzecia podpowiedź, jakiś problem mam dzisiaj. Kształt tej rzeczy może zdradzać epokę, z której pochodzi samochód.
4: O, to zdecydowanie.
2: Jedziemy dalej.

0: Za 19 minut będzie godzina 11. Wracając do naszej zagadki poniedziałkowej, wygląd tej rzeczy zmieniał się przez lata razem z modą. Czasem im prostsze, tym bardziej zwraca na siebie uwagę. To coś i kształt tej rzeczy może zdradzać epokę, z której pochodzi samochód. Słuchamy dalej.
1: Dzień dobry, ja w sprawie zagadki. Według mnie to są światła. Kształt świateł przednich lub tylnych. Beata z Volvo, Volvo. To jakaś nowa odmiana Volvo. Dawno Volvo nie jeździłam, więc może. Ale mamy też, zaraz, chwila, kierownicę od Pawłowski i to już chyba po raz drugi, tak? Czy nie? Nie. Małcin, strzał numer 2, przednia atrapa pod maską, tak zwany grill. Pozdrawiam. Nie, to nie jest... To nie jest przednia atrapa, nie jest to grill, co tak za nim mówiłeś.
0: To jest kierowca, pozdrawiam, Artur z CHR-ki.
1: No,
0: czekaj, ale Arturze, to jest bardzo fajna odpowiedź. Kształt tej rzeczy może zdradzać epokę, z której pochodzi.
1: Patrz, że na to nie wpadliśmy wcześniej, nie? Ale faktycznie, dobrze kombinuję. Dobrze, w sumie kierowca tak. Dobra, słuchajcie, to nie to, a może to?
2: Witam PRK. Mam wrażenie, że tutaj chodzi o klamkę zewnętrzną drzwi. Pozdrawiam, Tomek Celik.
0: No nie. Jeszcze nie, ale jesteśmy już blisko, ale nie mówię tutaj o klamce, tylko mówię o tym, że część tej odpowiedzi już się pojawiła, można tak powiedzieć, na naszej
1: tak
0: antenie.
1: Tak.
0: Mamy jeszcze czwartą podpowiedź, więc na pewno wspólnymi siłami sobie poradzimy. Zadaniem tej rzeczy nie jest tylko dobrze wyglądać, musi też dobrze leżeć w dłoniach.
1: Mhm. Tyle tylko, że chodzi nam o konkretną.
0: Tak, o konkretną, no, tak.
1: Bo jakby raz już kiedyś było, więc musimy tutaj dorzucić podpowiedź, że ten jakby to powiedzieć.
0: Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że czekamy na wiadomości od was, a my sobie dzisiaj jeszcze opowiemy o pewnych badaniach i pytanie też, czy one mają odzwierciedlenie w warunkach polskich, bo część młodych Brytyjczyków boi się tankować. Dlaczego?
1: Nie tylko Brytyjczyków, też z Wielkiej Brytanii, Anglików na przykład i Francuzi też mają z tym problem młodzi, także to ciekawe są te badania.

0: Bedli.
1: Patryk Bedliński i jeszcze jeden serwis przed Patrykiem. Sprawdźmy od razu, co dzieje się na naszych drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Kierowcy, którzy jadą z województwa śląskiego w kierunku opolskiego, mierzą się z wyraźnym korkiem, bo na A4 pojawiły się utrudnienia związane z awarią ciężarówki. Uwaga, między węzłem Łany a węzłem Kleszczów na 289 km. Tam zajęty jest jeden z pasów w kierunku Wrocławia, a ruch odbywa się pasem lewym. Wyjątkowo dopuszczono też przejazd pasem awaryjnym. Na A6 problemy między węzłem Szczecin-Dąbie a węzłem Kijewo. Na 23 km pracują służby, które podnoszą ciężarówkę z rowu. Zamknięty jest pas prawy w kierunku Kołbaskowa. Uwaga też na S3 między węzłem Międzyrzecz Południe na węzłem Jordanowo. Jeżeli jedziecie w kierunku Zielonej Góry, napotkacie pracowników, którzy usuwają plamę oleju z pasa prawego. Zatem tylko pas lewy jest dostępny dla zmotoryzowanych na 138 km ekspresowej trójki między węzłem Międzyrzecz Południe na węzłem Jordanowo. Na S8 problemy w Warszawie między Modlińską a Wisłostradą na 15 km stołecznego odcinka zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Blokują jeden pas dla jadących na zachód, czyli między innymi do Poznania. Jednym pasem na zmianę przejeżdżamy między Krosnem a Rymanowem na trasie 28. W okolicach Klimkówki pojawiły się problemy po tym, jak zderzyły się trzy samochody osobowe, a poszkodowana w tym wypadku jest jedna osoba. No i na koniec 50 między Wiskitkami a Mszczonowem. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym zajęty jest pas w kierunku Grójca. To jest 8 km Żyrardów i Krajowa 50.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Za 7 minut 11. Zadaniem tej rzeczy nie jest tylko dobrze wyglądać, musi też dobrze leżeć w dłoniach. Kształt tej rzeczy może zdradzić epokę, z której pochodzi samochód. Czasem im prostsze, tym bardziej zwraca na siebie uwagę to coś i wygląd tej rzeczy zmieniał się przez lata razem z modą. Słuchamy.
4: A może chodzi o logo samochodu, które zmieniają się na przestrzeni lat. Pozdrawiam, Magda.
5: No my też pozdrawiamy Magdę, ale nie chodzi nam o logo. No to jest coś takiego z takim czymś, bez takiego czegoś. No właśnie, bez takiego czegoś.
1: Tak,
5: no
1: w nazwie tej rzeczy występuje nazwa części ciała.
5: O właśnie, czyli jest to
1: górnej,
5: takie coś.
1: Na górze.
5: No, o tak, górna część ciała, tam szukajcie i połączcie to z tym czymś, o czym już mówiliśmy. To bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bo to jest w sumie coś, co kiedyś miało więcej, teraz ma mniej. W niektórych modelach, ale nie we wszystkich. Czyli takie coś z takim czymś bez takiego.
1: Nie, no u mnie jest więcej niż mniej.
5: No ale to, no wiesz, no ale nie we wszystkich.
1: No tak.
5: U mnie jest mniej na przykład.
1: No tak.
5: A widzisz pan?
1: No, czasami mniej znaczy więcej.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Piosenka jest taka świetna, że nie mogę jej wyciszyć. No nie umiem, przepraszam was bardzo. Jesteśmy minutę i 15 sekund po pełnej, czyli po 11 godzinie jedziemy z wami razem z pogodą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i coraz bardziej pogoda przypomina tę letnią. Chcielibyśmy spędzić na zewnątrz cały dzień, ale mamy poniedziałek. W większości kraju dzisiaj pogodnie, chmur niewiele, poranne mgły ustępują, więc warunki na drogach będą się naprawdę poprawiać, a już w wielu miejscach są bardzo dobre. Warto pamiętać, że jednak gdzieniegdzie mogą te mgły jeszcze się utrzymywać, ale to tylko drobna kosmetyka.
0: A temperatura będzie nam dzisiaj wyraźnie sprzyjać. Spójrzmy na termometry. Już jest naprawdę cudownie, powiedziałabym, a będzie jeszcze cieplej. Na północnym wschodzie około 17 stopni, w tym najcieplejszym punkcie dnia. W centrum około 21, a najcieplej będzie na zachodzie. Tam termometry pokażą nawet 24 stopnie. No i na północy i na północnym zachodzie niebo będzie nieco bardziej zachmurzone, ale wszędzie będzie widać słońce i nie będzie większych problemów z pogodą. Ma nie padać dzisiaj, to na pewno. I ma to być spokojny i ciepły poniedziałek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zadaniem tej rzeczy nie jest tylko dobrze wyglądać, musi też dobrze leżeć w dłoniach. Kształt może zdradzać epokę, z której pochodzi samochód. I Dagmara jeszcze oczywiście nadbudowała podpowiedzi i dodała coś od siebie.
0: Takie coś z takim czymś, bez takiego czegoś, no i jakby mamy odpowiedź.
3: No to wiadomo, że to chodzi o to coś, bez tego czegoś, co miało to to, a teraz nie ma tego tego, a miało tamto tamto. No to wiadomo, że to jest to. To mówiłem ja, gruby.
0: Kocham.
2: No, pozdrawiamy, no. Moglibyśmy uznać, ale jednak nie.
0: Ale słuchaj, no przecież to jest moja logika, no to znaczy, że mam swojego człowieka.
2: Dagmaro, ja prawie codziennie z twoją logiką mam do czynienia, więc już.
0: No jakby nie wszedłeś tak głęboko jak gruby, no.
2: Nie należy wchodzić tak. Nie, tutaj... To już ale taka specyfika.
0: Nie mam pytań. Słuchajcie, jest jeszcze jedna podpowiedź, czy nie?
2: Jest.
0: No.
2: W nazwie tej rzeczy występuje nazwa części... A to już było.
0: Części ciała.
2: Części ciała, tak?
0: Czyli tam od góry, od pasa w górę, no szukajcie.
2: Przypominamy.
0: Co to może być?
2: Tak. Przyzwoicie.
0: Za chwilę rozwiązujemy naszą zagadkę, ale wcześniej... A, spotkamy się z Ewką, a co tam?
2: I Gotia będzie teraz już właśnie.
0: Tak, mówisz?
2: Pośpiewamy sobie, no. Ja wyciągnę.
0: Dobrze, zobaczycie. No to już dawaj.
2: No. Nie teraz, no dopiero się rozgrzewamy, spokojnie.
0: No, Dagmara. Dajcie włączę, no.
2: Dagmaro.
0: No co tam?
2: Proszę o wyłączenie mikrofonu.
0: Ale dawaj, no. Obiecałeś.
2: Przepraszam, bo piję kawę, nie mam czasu.
4: Like when you said you felt so happy you could die.

0: też się unosimy do chmury, zmieniamy stan, a tak naprawdę zmieniamy serwisanta. Nasza Ewa wróciła. Ewa Mierzyńska. Dzień dobry pani. Pani zna odpowiedź na nasze pytanie?
1: Mam pewne podejrzenia, ale nie podzielę się z nim
0: na
1: antenę.
0: To na ucho, to
1: dobrze,
0: na
1: antenie nie.
0: Ale głośno opowiesz o tym, co dzieje na drogach.
1: Oczywiście.
0: No to jedziemy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety dwa nowe utrudnienia są. To po pierwsze Krajowa 11, trasa Szczecinek-Okonek w pobliżu miejscowości Lotyń. Tu zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Niestety droga jest całkowicie zablokowana na 126 kilometrze. Policja kieruje ruchem na objazdy drogami lokalnymi. S3 teraz. Odcinek między węzłami Międzyrzecz Południe i Jordanowo w pobliżu miejscowości Nietoperek. Nadal trwa usuwanie plamy oleju z pasa prawego i zablokowany jest jeden pas w kierunku Zielonej Góry. 91 w Kujawsko-Pomorskim. Tutaj też nowe problemy z przejazdem na trasie Świecie Toruń w pobliżu Chełmna, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 144 kilometrze. Dla przeciwwagi dobre informacje z S8 z Warszawy między węzłami Modlińska i Wisłostrada. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych odblokowano przejazd w kierunku Poznania na 15, właściwie już prawie 16 kilometrze, co oznacza, że powinna się sytuacja stabilizować i powinno być luźniej, bo na razie niestety cały czas i to właśnie na tej jezdni jest korek. I teraz jeszcze A6 między węzłami Szczecin-Dąbie i Kijewo. Tu trwa podnoszenie samochodu ciężarowego z rowu. Zamknięty jest prawy pas w kierunku Kołbaskowa na 26 kilometrze. Na koniec jeszcze wieści za czwórki między węzłami Łany i Kleszczów. Przypominam, że na 289 kilometrze po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Wrocławia.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oj, słabo idzie zgadywanie. Właśnie. I tak, kratka na wiewu na desce rozdzielczej. Nie, kierownica, dokładnie jej wieniec. Blisko, ale nie. Gałka skrzyni biegów, Sylwia z BMW. Gałka skrzyni biegów, stolarz Adrian. Tak, Boże, i nawet ktoś postanowił odwołać się do ramię wycieraczek.
3: Małcin napisał.
2: Dzień dobry, czy to pas? Pozdrawiam, Krzysiek. I chyba już wiem, chodzi... No chodzi, prawie chodzi o to, ale już jak tak podpowiemy, to ktoś może się poczuć obrażony.
3: Tak? Na przykład kto?
2: No osoba, która już tak bardzo blisko jest i zgadywała, i od pierwszej podpowiedzi zgadywała, i naprawdę przeszperała swoją głowę w poszukiwaniu dobrej odpowiedzi.
3: No ale już jest ta dobra odpowiedź, bo ja nie widzę tego tutaj, czy nie?
2: No, pojawiły się te ramiona, tak? Ale, ale nam chodzi o to, ile tego ma być. Ile? No, konkretnie.
3: To. A może to jest to?
4: Witam serdecznie prowadzących PRK. Odpowiadam na pytanie. Tu pewnie chodzi o lewarek zmiany biegów. Z czasem on się zmieniał non-stop. Pozdrawiam, Grzegorz ze Skań z Cysterną.
3: No nie, też pozdrawiamy. Antena radiowa się pojawiła, wiesz, od DJ-a.
2: No bo też się zmieniała, od DJ-a. No, tylko o antenie.
3: No tak, dokładnie.
2: I o muzie. No nie, ale mam nadzieję, że to, co już ja tak powiedziałem, można powiedzieć, że puściłem farbę.
3: No trochę tak.
2: Ostro.
3: Brudno się zrobiło, bez serwisy sprzętające.
2: To teraz posłuchajmy muzyki.

0: No i z taką piosenką wyruszamy razem z chłopakami, czyli z Patrykiem Koniszewiczem i z Kubą Marcinowiczem.
1: Nie, Dagmara, to nie? Jest piosenka, która rozpoczyna swój sezon tak jak Mariah Carey o odpowiedniej porze, wtedy, aha, kiedy szyby marzną i wtedy jest...
0: Tak. No tak, ale chłopakom na szyby nie marzną, natomiast...
1: No nie. No, Polska złota jesień. Tak nam się rozpoczął tydzień. Patryk i Kuba w drodze, wyprawa motocyklowa. Panowie, dzień dobry, halo, halo, słyszymy się.
2: Dzień dobry,
3: halo, halo, olewa w górę.
2: Faktycznie. Nie ma mowy o żadnym szronie, nie ma mrozu, jest bardzo pięknie, ciepło, przyjemnie. I przyznam się szczerze, Patryk, że chyba nawet żeśmy się nie spodziewali, że będzie aż tak ciepło. Dzisiaj rano dyskutowaliśmy przy śniadaniu, jak mamy się dzisiaj ubrać, czy zakładamy my wełnę merino, czy zakładamy kalesony, czy zakładamy podgrzewaną kamizelkę. Nie, nic takiego, mamy tylko termobieliznę, no i już ruszyliśmy w trasę i przemierzamy tutaj Lublin jeszcze. Właśnie, o, widzę tabliczkę, Lublin przekreślony, czyli kalesony, wyjeżdżamy z Lublina.
0: Tak? Ale słuchajcie, ja to chyba jakoś przewidziałam, bo wczoraj napisałam do was, że nie sam takiego maila naszego radiowego, że to jest niesamowite, nie dość, że chłopaki wsiedli na motocykle i jadą w jesienną podróż i udowadniając tym samym, że motocykl to nie jest tylko sezonowy sprzęt, to jeszcze na dodatek zamówili sobie najlepszą pogodę, jeśli chodzi o przełom września i października. Jak to zrobiliście?
3: Ale wiecie co? Bo my to po prostu uwzględniliśmy w budżecie, jednak o jednym muszę wspomnieć. My mamy motocykle klasy Adventure, ADV, a więc mamy owiewki, one nas bardzo mocno chronią. Gdybym miał jechać motocyklem sportowym albo takim typowym miejskim nakedem, myślę, że jednak ten pęd po powietrza i chłodniejsze powietrze, jak się jedzie, byłoby bardziej odczuwalne. Więc pamiętajcie, my zachęcamy do jazdy, bo nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści, więc mimo, że świeci słońce i jest naprawdę bardzo fajnie, to warto jednak kilka warstw termicznych na sobie mieć.
1: Panowie,
2: tak,
1: jak trasa...
2: To jeszcze szybki raport taktyczny, bo nie włączyłem podgrzewanych manetek i nie włączyłem podgrzewanej kanapy. To jest istotna informacja.
0: No, czyli jest ciepło.
2: Tak.
1: Wystarczająco. Opowiadajcie o planach na dzisiaj. Co widzieliście i co przed wami?
3: No to tak. Odwiedził nas dzisiaj...
0: A, mów, nie mogę się dogadać.
2: Mów, mów. Patryk przodem.
3: To słuchajcie, odwiedził nas dzisiaj Marek, co było bardzo przyjemne, bo widział nasze motocykle zaparkowane przed hotelem, więc przybiliśmy piątkę. O, jemu już zdradziliśmy, wam też możemy powiedzieć, że szlakiem żużlowym podróżujemy, w związku z tym teraz nas czeka Krosno. Nie powiemy wam, ile nam kilometrów zostało, bo tak, mój licznik wskazuje coś innego niż Kuby, jak chyba nawigacja dwie różne trasy pokazała, ale te kilometry jutro będą też pytaniem konkursowym, więc warto z nami być od 6 do 10. Czyli dzisiaj jedziemy do Krosna.
2: Tak jest. I a propos tej nawigacji, to jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Ja muszę na stacji benzynowej poszukać taśmy, najlepiej izolacyjnej. PC wypada z ekranu nawigacji, bo mam dodatkową nawigację sprzężoną ze swoim smartfonem, czyli takiego iOS-a mam na motocyklu i co jakiś czas mi ta nawigacja gaśnie. Więc to są takie fajne przygody motocyklowe, że niby wszystko w porządku, a zawsze coś tutaj jest do poprawienia.
1: Jakiś chochlik.
3: A przy okazji, słuchajcie, ja zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. Nie tylko dla nas motocyklistów, ale również dla kierowców osobówek, może i nawet ciężarowych samochodów. Wyobraźcie sobie, że pierwsze co po odpaleniu motocykla, to dzisiaj był komunikat, że mam za mało powietrza w oponach. Słuchajcie, noce mamy chłodne, mimo że w ciągu dnia ta temperatura idzie w górę. Warto co jakiś czas sprawdzać ciśnienie w oponach, bo po pierwsze, to eco-driving przy tych cenach paliw. My po prostu wtedy mniej tego paliwa zużywamy, jeżeli ciśnienie jest właściwe. A więc tyle, ile podał producent.
0: A propos, ile będzie kosztowała ta podróż, jeśli możecie powiedzieć, bo dzisiaj paliwo jest dużo droższe niż w zeszłym roku. W zeszłym roku ta podróż była pewnie troszeczkę tańsza, ale i tak motocyklem jest taniej niż samochodem w tych czasach.
2: Zdecydowanie motocykle są oszczędne. Nasze motocykle palą około 4 litrów. No, ma... Właśnie traktujemy zgodnie z przepisami drogowego.
1: Panowie, skoro Kubę zrywa, kończy się zasięg, tak.
3: Nie. Słuchajcie, no skoro Kubę zrywa, to ja wam powiem, że tak. Jeden bak, żeby zatankować w motocyklu, no to jest

0: Mniej więcej 100-120 zł, do mojego wchodzi akurat 20 litrów, ale wiadomo, że ja na rezerwie nie jeżdżę. W związku z tym, no powiem szczerze, że co miastu musimy tankować w granicach stówy razy 5 dni. Myślę, że każdy z nas te 500-600 zł wyda, ale nie o pieniądze tutaj chodzi, tylko o przygodę.
1: No, właśnie. A kto prowadzi te przygody jeszcze, Patryku, powiedz w takim razie, jeśli Kuby z nami nie ma?
0: No, ja jadę pierwszy.
2: Jestem.
1: Jest, super.
3: Panowie,
1: super.
3: Czas nam się kończy, bo jeszcze sobie muzyki posłuchamy. Szerokości życzymy i na bieżąco będziemy się łączyć z wami i mam nadzieję, że o kolejnych podróżach jeszcze nieraz usłyszymy.
1: Ale wam
0: lewa w górę!
4: Dziękujemy na górę, oczywiście, że tak. Lecimy.
1: Trzymajcie się.

0: No tak, parzyste rzeczy, parzyste też, świecznik, prawda, konfiguracje, chociażby na przykład nasza Dagmaro konfiguracja, prawda?
1: Tak.
0: A jest też Ewa i tutaj wtedy mamy trzy osoby. A jeśli chodzi o kierownicę, to właśnie my pytamy dzisiaj o pewien rodzaj i wydaje nam się, że jesteśmy bardzo blisko.
1: Skrzyżowanie też może być
0: odpowiedzi. Ale też taki trójkąt jest, że ma to te dwie rzeczy, o które pytamy. Już za dużo odpowiedzi.
1: Dobra,
0: ale tak chciałem, dobrze. Sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogach trochę lepiej, trochę gorzej. Zacznijmy od tego, co lepiej. Odblokowano S3 między węzłami Międzyrzecz Południe i Jordanowo w pobliżu Nietoperka. Tu przypomnijmy, służby usuwały plamę oleju z pasa prawego. Było zwężenie w kierunku Zielonej Góry na 138 km. Tutaj przejazd jest już możliwy. Także 28 jest odblokowana na trasie Krosno-Rymanów. W pobliżu Klimkówki tutaj zderzyły się trzy samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i był ruch naprzemienny. Za to pojawiły

0: Pojawiły się problemy na A1 między Gliwicami a Przeszowicami w pobliżu węzła Gliwice-Sośnica. Tu zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowane są dwa pasy w kierunku Gorzyczek. Ruch odbywa się lewym pasem. No i tutaj niestety przy węźle Gliwice-Sośnica prowadzone są dodatkowo prace drogowe, więc tutaj ruch będzie spowalniał. A6 bez zmian między węzłami Szczecin-Dąbie i Kijewo. Tutaj trwa podnoszenie samochodu ciężarowego z rowu i zamknięty jest prawy pas w kierunku Kołbaskowa na 23 kilometrze. I jeszcze droga krajowa numer 50, trasa Wiskitki-Mszczon w Żyrardowie. Po zdarzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym jest zwężenie w kierunku Grójca, co oznacza, że kierowcy jadą naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W nazwie tej rzeczy występuje nazwa części ciała. Zadaniem tej rzeczy nie jest dobrze wyglądać. Musi też dobrze leżeć w dłoniach. Mm-hmm. Tak? Pani coś chciała dodać, przepraszam. Tak, się bardzo śmiała nawet.
3: Nawet się roześmiałam, bo Tomek, nasz stały słuchacz, napisał tak. No, to jeśli chodzi o pogodę, nie da się dwóch zdjęć dołączyć. To dwie wiadomości będzie chyba. Już się poddał, jeśli chodzi o zagadkę. I wysłał najpierw swoje zdjęcie, a potem wysłał to drugie zdjęcie załączam. Tak mam po dzisiejszej zagadce. Tak. Jest taki Tomek, tylko bardzo przerobiony. To jest jakiś kadr z jakiejś...
2: Nie wiem, Gwiezdne Wojny.
3: Chyba, nie? Czy coś takiego, tak, taki...
2: No, generalnie noże, kapitulacja i zdenerwowanie, bo no wiadomo, że jest to frustrujące,
3: kiedy
2: nie możemy rozwiązać. Ale mam nadzieję, że już tyle podpowiedziałem, że się pojawi ta dobra odpowiedź. A, i zaraz ruszamy autostopem także. Dzwońcie, bo pół godziny do 12. 22 139 29 29 to jest nasz specjalny numer telefonu. 200 zł do zgarnięcia na zakupy w sklepie internetowym. 22 139 29 29.
3: Dwie stówy mamy.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl. Konkurs.
1: Halo Darku, dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Dzwoniłeś się do Kunisza. Pozdrawiam.
2: Nie, do Do Kunisza nie, do nas, do Dagmary i do Piotrka.
1: A to Kunisz jest rzeczywiście. No, to taka sytuacja,
3: Dagmara,
1: że Darek...
3: lewa w górę. Jeżeli chcecie ode mnie cokolwiek, to pozdrawiam was z S19 w drodze do Krosna.
1: Przepraszam, Kunisz, to ja tobie mówiłem przed chwilą, że za szybko jedziesz?
3: Wiesz co, no bo jadę motocyklem i pęd powietrza przy 120 na godzinę może być nieznośny.
1: A ja miałem się dodzwonić do Darka. To dzwonię do Darka, Dagmaro. No to w takim razie opowiedzmy, co tu się wydarzyło. Dobrze, to
2: chwilkę,
1: Kunisz
2: chwilkę
1: tutaj
2: to
1: zajmuje
2: pewnie...
1: linię. Nie wiem, jak to zrobić, żeby chwilkę go to... rozłączyć. Dobrze, do widzenia, Kunisz.
2: Chwilkę to potrwa na pewno, a my... to ja może wam rzeczywiście opowiem o tym naszym, naszym konkursie. Nasz konkurs trwa już jakiś czas. Już parę osób w nim wygrało. Generalnie chodzi o to, że wy dzwonicie do nas na numer 22 139 29 29 i próbujecie zatrzymać kierowcę. Ten kierowca czasem, tym autostopem, jedzie, wyjeżdża z tego garażu, jest taki trochę zespany i nic mu się nie chce. Czasem trzeba go po prostu obudzić jakimś krzykiem, okrzykiem lub czymkolwiek innym. Natomiast w większości przypadków, tak od poniedziałku do piątku mniej więcej, daje sobie radę z każdą halo. Waszą odpowiedzią.
1: Halo, o, Darku, mamy Darka. Halo, co się stało po drodze? Ja ostatecznie zadzwoniłem do Kunisza, bo myślałem, że to ty się rozłączyłeś gdzieś po drodze. No,
4: nie tak, wspominałem las.
1: Tak, wspominałeś las, poplątały się kabelki, ale już się wyprostowały, na
2: super,
1: szczęście.
2: Super, fantastycznie, że jesteś. A gdzie jesteś? Na jakiej trasie? Gdzie tam tego zasięgu nie ma?
1: Nie słuchaj nas przez radio, tylko słuchaj nas przez telefon,
2: bo
1: duże opóźnienie i mam nadzieję, że uda się jakoś rozłączyć ten zestaw, tak żebyśmy rozmawiali przez telefon, a nie przez radio.
4: Już postaram się.
2: A, widzisz, bo tutaj, widzicie, to się wszystko dzieje na żywo.
1: No, tak,
2: teraz jest
1: ekstra. Teraz jest dobrze. No. Darku, to za chwilę puszczamy auto, będzie jechał nasz kierowca. Ty masz jakieś mniej więcej do 20 sekund na to, żeby powiedzieć mu taką historię, żeby on zdecydował się tak na to, żeby zatrzymać samochód. Jesteś gotowy?
4: No powiedzmy, że jestem.
1: No tak, to nie ma co czekać. Ruszamy, proszę bardzo, auto... I jedzie? Tak, auto odpaliło. No to teraz ty przekonujesz, Darku, naszego kierowcę, żeby się zatrzymał.
4: Mam do ciebie taką wielką, gorącą prośbę. Zobacz, jestem siódemką dzieci tutaj. To są dzieci sąsiadki, dzieci moich sąsiadów. I moje też, słuchaj, są bardzo głodne. I nie mamy się jak dostać teraz do miasta. W ogóle bardzo cię proszę, stań. Zobacz, jeszcze za nami jego psy biegną. Bardzo cię proszę.
2: Ciekawa jestem, czy będzie miejsce na psy.
4: Nie wzruszam.
1: No właśnie, one mają się nie zabrać, Dagmara. Darku, wygrywasz, dostajesz kupon na zakupy w sklepie Iparts, w sklepie internetowym, więc fajnie. Widzisz, były jakieś problemy, gdzieś tam zasięg zerwało, ale ostatecznie się udało.
2: A, widzisz?
4: No, cieszę. No to bardzo się cieszę, że się udało.
1: Kontynuuj podróż.
2: To jeszcze raz powiedz głośno, gdzie ten zasięg znika,
1: tak żeby...
2: Nieporęt.
4: Za Nieporętem, tak. Pojedziemy do Sopotu akurat tamtędy, ale tam akurat ta

0: A do soboty to tak powdychać trochę tlenu, tak? Czy jak?
1: Jodu.
2: Nie, no na cały tydzień.
0: Na wakacje?
2: Tak, dokładnie tak. W tydzień roboczy, bez ludzi, bez tłumu.
0: O, wspaniale. I poza sezonem, rewelacja. Już
2: no i z towarzyszką, małżonką jedziemy.
1: Pozdrawiamy żonę, jak ma na imię?
0: O, czekaj, bo...
1: Coś wypadło. No są to jakieś problemy, no, ale jadą na wakacje, więc są roztargnieni. Ja pytałem o imię żony. Halo.
3: Ania.
1: Anię pozdrawiamy. Anię.
3: Rocznicę ślubu.
1: O, kochani.
0: Wspaniale. No to rewelacja.
1: Bardzo
0: to
1: fajnie.
0: Słuchajcie, to jeszcze bym...
1: To już wam nie przeszkadzamy.
0: A ja bym jeszcze coś... A ja
1: tak?
0: bym jeszcze,
1: jeszcze
0: coś...
1: jakieś brawo i oklaski.
0: Tak, właśnie, tylko nie mogę tego znaleźć.
1: Dobrze, już...
0: Nie, dobra, mam. To słuchajcie, to brawa dla was. Super, wspaniale. Gratulujemy wam wszystkiego dobrego na kolejnych 30 lat i no zazdrościmy, że tak wspaniale ze sobą współdziałać.
1: Trzymajcie się. Do usłyszenia.
3: Cześć, pozdrawiam.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.iParts.pl.

0: Niechże państwo pamiętają o tym, że mamy jednak cały czas zagadkę do rozwiązania i cały czas nie ma jeszcze poprawnej odpowiedzi.
1: Ja już nie
2: Piotr
1: wiem,
2: się złapał już za głowę.
1: Powiedzieć.
2: Ale to wiecie, że to jest wasza wina.
0: No,
3: tak!
0: To nie moja, umówmy się. Wszystko jest
2: cieszę
0: moją winą.
2: Się,
1: tak, Mara, ale ja się też cieszę, że ty dzisiaj jesteś, bo ja naprawdę brakowało mi tej energii. I słuchajcie, na dobre i na złe, ale myślę, że jakoś rozwiążemy. No, nie ma co się przejmować.
0: No na pewno. Pawełski napisał tak. Ostatni raz i się nie bawię.
2: Nie podał odpowiedzi. Naprawdę, już, żeby jeszcze przy poniedziałku irytować słuchaczy, to już naprawdę trzeba to...
0: To trzeba być nami.
1: Ewa przyszła, przyniosła aloe, zaraz nas nasmaruje i wszystko pójdzie gładko.
2: Tak.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Mam nadzieję, że tym aloesem będą dwie dobre informacje, jakie mam dla słuchaczy. Po pierwsze z A6, która jest odblokowana już między węzłami Szczecin, Dąbie i Kijewo. A przypomnijmy, na 23 kilometrze podnoszono samochód ciężarowy z rowu i było zwężenie w kierunku granicy państwa. No a wiadomo, że w poniedziałek granica państwa przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec jest dość ważna. Akurat w Kołbaskowie zazwyczaj nie tworzą się utrudnienia i korki, bo to małe przejście, no ale jednak przejazd jest możliwy i to jest bardzo dobra informacja. Dobre kolejne informacje są także z drogi krajowej numer 91, którą odblokowano na trasie Świecie Toruń w pobliżu Chełmna. Na 144 kilometrze po zderzeniu dwóch samochodów osobowych kierowcy musieli jechać na przemian jednym pasem, stąd dobra informacja, że także przejazd możliwy jest tutaj już całą szerokością jezdni. No i też mamy objazd wyznaczony przez Turowo i Wilcze Laski na krajowej 11. To jest, przypomnijmy, trasa Szczecinek-Okonek w pobliżu Lotynia. Tutaj na 126 kilometrze zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. No i właśnie niestety po tym wypadku, a właściwie kolizji, ale no jednak z udziałem samochodu ciężarowego droga jest całkowicie zamknięta. Na

0: 126 km. No i właśnie trzeba jechać objazdem przez miejscowości Turowo i Wilcze Laski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kiedy oglądamy reklamy z jedzeniem, to chce nam się jeść, a kiedy słuchamy Patryka i Kuby jadących na motocyklach, to chce nam się na motocykl.
3: O tak, dokładnie tak.
4: Dzień dobry. Witam serdecznie Polskie Radio Kierowców oraz wszystkich słuchaczy, redakcji oraz naszych radosnych motocyklistów, którzy wykonują w tej chwili w tej pięknej pogodzie trasę, czego z całego serca zazdroszczę. Po 30 latach wracam do motocykla i no cóż, on wymagał pewnych korekt, napraw, serwisu, więc ostatnich kilka słonecznych dni musiałem odpuścić i nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie będę w siodle. Czekam na ten moment i póki co życzę przyczepności na obu kołach i powodzenia zarówno naszym radiowym motocyklistom, jak i wszystkim, którzy nas słuchają. Serdeczne pozdrowienia, Krzysztof z Tesli.
3: Bardzo dziękujemy. A widzisz, to jednak z elektryka ciągnie do tych koni, do tego motoru, do tego dźwięku. A jestem ciekawa, jak tam po tych 30 latach wsiada się z powrotem na motocykl. Bo nasi panowie są ekspertami w tej dziedzinie i naprawdę czapki z głów, bo świetnie prowadzą motocykle.
2: Jedziemy dalej.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Patrycja Kosiarkiewicz z Radosnym na naszej antenie, na antenie Polskiego Radia Kierowców, a teraz to przed nami już tylko pogoda, bo mamy minutę po godzinie 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I bardzo dobre wiadomości pogodowe, coraz więcej słońca i w zasadzie to wyczerpuje praktycznie wszystko. W wielu miejscach niebo niemal bezchmurne, poranne mgły, o nich już należy zapomnieć. Jeżeli ktoś rano ruszał w trasę, to widział, ale w większości kraju całkiem przyjemnie i z godziny na godzinę robi się coraz cieplej.
0: Najwyższych temperatur można spodziewać się dzisiaj na zachodzie. Tam nawet 24 stopnie, w centrum około 21.

0: 1, a na północnym wschodzie około 17. Na północy i na północnym zachodzie będzie trochę więcej chmur, ale nadal możemy liczyć na spokojną pogodę. I wiatr będzie z nami, ale przeważnie słaby, albo umiarkowany z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich. Na południowym zachodzie chwilami może powieć mocniej, czyli przed nami ciepłe, spokojne popołudnie, jak na końcówkę września całkiem przyjemne warunki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 2 minuty po godzinie 12:00. To jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie.

0: 10 minut po godzinie 12, czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od niestety nowych utrudnień. W Wielkopolsce droga krajowa nr 92 jest zablokowana na trasie Września-Słupca. W pobliżu Węgierek na 9 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe i 2 ciężarowe, więc tutaj wygląda na to, że co najmniej do 14 potrwają problemy z przejazdem i tutaj trzeba objeżdżać trasami lokalnymi. W miejscu tego poważnego zdarzenia jest policja, a także inne służby. Droga krajowa nr 88, trasa Gliwice-Kleszczów. W pobliżu Kleszczowa po pożarze na naczepy samochodu ciężarowego. Droga jest zablokowana w kierunku Wrocławia na 7 kilometrze, co oznacza, że przejazd możliwy jest tu jednym pasem na zmianę. I teraz mamy informację z dziewiątki, że jest ona odblokowana na trasie Opatów-Kolbuszowa w pobliżu Łoniowa. Tu zderzyły się 3 samochody osobowe i było zwężenie na 120 kilometrze, więc tutaj dobre wieści, że trasa jest już otwarta. No niestety cały czas jest częściowo zablokowana A1 na wysokości Gliwic przy węźle Sośnica. Tu przypomnijmy, zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowane są 2 pasy w kierunku Gorzyczek. No i cały czas także zablokowana jest 11 w Wielkopolsce na trasie Szczecinek-Okonek w pobliżu

0: Lotynia. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym trzeba jechać objazdem przez Turowo i Wilcze Laski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My cały czas pytamy was o to, co chodzi nam po głowie w dzisiejszej zagadce. Ona nie była łatwa, ona była taka trochę przekombinowana, chociaż było bardzo dużo podpowiedzi i w sumie już jesteście bardzo blisko.
3: Halo, halo, dzień dobry bardzo. A może to jest obręcz kierownicy w takim razie? Pozdrawiam.
4: Ewentualnie to może też chodzić o boczne drzwi, tapicerkę bocznych drzwi. Tam kiedyś i obecnie są przyciski do opuszczania i podnoszenia szyby. Musi dobrze leżeć w ręce, bo zamyka się drzwi. No i zmieniało się to z czasem i tam przybywało różnych tych przycisków i przełączników. Może to o to chodzi. Pozdrawiam szwagieru.
2: Ale kombinująco.
5: Ale jest już dobra odpowiedź i o niej za kilka minut rozwiążemy zagadkę.

0: No i czas na rozwiązanie naszej zagadki, moi
1: już?
0: Drodzy.
1: No co ty?
0: Tak, nie ma na co zwlekać. Zresztą ja już po drodze gdzieś tam powiedziałem, że nie będziemy rozwiązywać, bo nie ma dobrej odpowiedzi, ale ona się pojawiła wśród różnych innych i to taką odpowiedź wysłał nam słuchacz, który napisał 2-4-1-3 ramienna kierownica, Paweł Ski, który w pewnym momencie już porzucił nadzieję. I ja chciałbym tylko powiedzieć, że wśród tych kilku odpowiedzi jest jedna dobra, bo chodziło dzisiaj o dwuramienną kierownicę.
1: Pot z czoła otarłam, bo naprawdę nie było dzisiaj łatwo, ale wiecie co? Blisko byliście, bo często mówiliście o kierownicy, mówiliście o... Na przykład trójramienna kierownica pojawiła się w odpowiedzi Pawła z Toyoty, który jedzie teraz A18. No niestety chodziło nam właśnie o tą dwuramienną kierownicę, a tak. Tych podpowiedzi było już tak dużo, że... No zobaczcie, nawet Piotr
0: powiedział... Rączka do drzwi, kluczyki się pojawiły od Krzyśka ze Skody. Dagmara mówiła o wiadomości od Pawła z Toyoty. Ostatni raz i więcej już się nie bawię. To właśnie było, to była wiadomość od Pawła z Kii, ale jednak Paweł postanowił zagrać jeszcze raz. No i mamy też lakier samochodowy od Krzysztofa z Niemiec. Dużo było tych wiadomości. Tak naprawdę chodziło dzisiaj o kierownicę dwuramienną. Wygląd tej rzeczy zmieniał się przez lata. Czasem im prostsze, tym bardziej zwraca na siebie uwagę. To coś, kształt tej rzeczy może zdradzać epokę, z której pochodzi samochód. Zadaniem tej rzeczy nie jest tylko dobrze wyglądać, musi też dobrze leżeć w dłoniach i w nazwie tej rzeczy występuje nazwa części ciała.
1: Piotr,
0: i mówiliśmy też o parzystych, o konfiguracjach. Była Ewa, ja z Dagmarą,
1: ty
0: dwa,
1: już nawet powiedziałeś kierownica dwuramienna. O dwa ramiona chodziło. No tak, już wszystko powiedziałeś dzisiaj. To ja,
0: ale...
1: nawet, ja nie musiałam tutaj być tym dobrym policjantem jak zwykle.
0: No ja dzisiaj siedzę zazwyczaj w tym miejscu, w którym ty siedzisz, więc przeszło na mnie.
1: Aha, widzisz? Tak. Dobrze, dobrze, dobrze, niech przechodzi. To dobro musi się rozprzestrzeniać. Najlepiej wszędzie. Słuchajcie, ale taka prawda jest, że nie było dzisiaj łatwo, więc naprawdę gratulujemy. Przy poniedziałku wyszło nieźle. Natomiast Krzysztof napisał, wysłał nam wiadomość głosową wcześniej, że wraca do motocykla po 30 latach. I Krzysztof, uzupełniając odpowiedź, po prostu opowiedział o tym, jak to jest po tych 30 latach.
2: Nazywam się ponownie w nawiązaniu do poprzedniej wiadomości, jak to jest wracać do motocykla po 30 latach.

Otóż 30 lat temu byłem młody, piękny i głupi, a teraz po 30 latach, no cóż, nie jestem już młody.

0: motocykle. Co pozostało niezmienne, to miłość do motocykla i tego się będę trzymał. Wszystkiego dobrego, lewa w górę, Krzysztof Steigera.
1: A poczekaj, bo wcześniej był z Tesli. To czy to ten sam Krzysztof?
2: To tak, Tesla Tiger. W każdym razie...
1: Mój Tiger.
2: W każdym Tesla. Razie sobie jedziemy dalej, moi drodzy. I bardzo dziękujemy za ten głos. 23 minuty po godzinie 12. Jesteśmy razem w trasie.

0: I przyszedł ten czas, żeby sprawdzić, co na drogach. Ewa Mierzejewska na miejscu.
1: Jedziemy.
2: Jestem.
1: Dzień dobry pani jeszcze raz.
2: Dzień dobry.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pazdemon jest też, myślę, że piękny i dobry dla kierowców, bo pogoda na pewno nie utrudnia im dzisiaj jazdę. No ale utrudnień, jak to zazwyczaj w taki słoneczny dzień, jest dość sporo i no niestety przybywają nowe, chociaż w ciągu ostatnich 20 minut raczej sytuacja konstans, czyli nic nie przybyło, ale też nic nie ubyło. Sprawdźmy, jak o tej porze jeździ się po Warszawie. S8 tylko z niewielkimi spowolnieniami na jezdni w kierunku Białegostoku wokół węzła Marymącka. W przeciwną stronę od Marymąckiej za most Grota Roweckiego jest delikatny korek. Bez zmian prace na Wybrzeżu Gdyńskim, to jest fragment 7 na jezdni w kierunku Łomianek. Także jadąc od Łomianek do Warszawy tradycyjnie na wysokości Młocin ruch wyraźnie zwalnia. Poza tym bardzo dobra sytuacja na S2, na S79, także na 79. Oczywiście spory ruch na Puławskiej, ale korków nie ma. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, przejeżdżamy tutaj i tutaj spowolnienia są na jezdni w kierunku Katowic od mostu na Wiśle do węzła Kraków Południe i przy Balicach, tutaj w dwie strony spowolnienia. I jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, to na wysokości węzła Tyniec wygląda na to, że doszło do jakiejś stłuczki i ona komplikuje ruch w kierunku właśnie wschodnim, ale nie jakoś znacznie. Korek jest tylko wokół węzła Tyniec, poza tym jest spowolnienie. Korkuje się wjazd do Krakowa od strony Zakopanego między Gajem a Libertowem, to powodem tutaj są prace drogowe i podobna sytuacja przy zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Libertowa i Zakopanego, tutaj też spowolnienie. Jeśli chodzi o samą Zakopiankę, to wjazd do tunelu jadąc w kierunku Krakowa jest zakorkowany. No i przypominam też o wymianie nawierzchni przy Skomielnej Białej. Tutaj też jest spowolnienie, tym razem na jezdni w kierunku Zakopanego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak sobie myślę o Kubie i o Patryku, że pogoda im się udała i niech tak zostanie, niech sobie jadą i niech opowiadają o tym i zachęcają też kolejnych kierowców, być może albo tych motocyklistów, którzy od lat nie jeździli, żeby jednak skorzystali.
2: W tym roku im się udało, bo w zeszłym...
4: No i to jest taka nagroda.
2: Rekompensata, tak.
4: No właśnie, za zeszły rok. Nagrodę, bo w zeszłym roku zmarzli, zmokli, było beznadziejnie, a w tym roku jest pięknie. Aż im napisałam maila z tego tytułu wczoraj. Panowie, to chyba tę pogodę naprawdę sobie zamówiliście.
0: Ale albo... nie poznaję koleżanki.

0: Koleżanki, tak Mara Maila napisała.
1: Poczekaj, poczekaj, bo ja go nawet przeczytałam. No dobrze. Nie wiem, czy macie takie same problemy jak my tutaj w redakcji, ale...
0: mamy takie problemy właśnie. Takie śmiechostki.
1: Cichej.

0: No i Calvin Harris i Dua Lipa robią nam kolejny dobry nastrój, bo wy piszecie do nas też bardzo miłe rzeczy. W ogóle, słuchajcie, bardzo jest nam miło, że doceniacie to, ten nasz wspólny z Piotrkiem wysiłek. Dzięki za kolejną porcję świetnej zabawy, humoru i pozytywnej energii. Z wami nawet zwykły dzień nabiera zupełnie innego klimatu. Dzięki za konkurs i wspólne główkowanie, było super.
1: No tak, i działamy razem w drużynie wszyscy, moi drodzy, więc
0: to od Pawłowski.
1: Absolutnie jest to bardzo przyjemne, że się dogadujemy i niech tak pozostanie. Jeśli chodzi jeszcze o wyprawę motocyklową, w której uczestniczą Patryk i Kuba, i tymi swoimi przygodami dzielą się na naszej antenie.
0: Poczekaj, bo ja chciałam jeszcze jedno, bo Paweł nas pochwalił, ale żeby była równowaga, to Tomek wysyła nam pioruny. Znowu nam wysłał to takie przerażające zdjęcie i napisał, no to przecież pisałem, skoro nie wieniec, to ramiona kierownicy, ale nam chodziło o kierownicę dwuramienną. A na dodatek nie jest to utrzymanie w dłoniach ramion kierownicy. No tak. No jak niebezpieczne? No trzeba trzymać ramiona kierownicy, trzeba trzymać kierownicę. No? Mm-hmm. No dobrze, no to już ustaliliśmy, pioruny przyjęte od Tomka.
1: Kto trzyma kierownicę motocykla, ręka do góry?
0: No właśnie.
2: Siema, siema. Piniu z tej strony. Ja tu mam takie przesłanie do chłopaków w trasie. Słuchajcie, z Ostrowa można do Torunia z piątką przez Bydgoszcz. Także ten kawa czeka, wiecie gdzie mnie szukać, nie? No, to zapraszam.
0: Trzeba chłopakom przekazać, myślę, że...
1: Czy słuchają na pewno?
0: No na pewno słuchają. Nawet byli połączeni przez dłuższy czas. Taka sytuacja miała miejsce na ten.
1: No ja telefonistą nigdy nie będę, no. Już tak maraton. Musimy się pogodzić z tym, że nie wszystkie kariery są dla mnie przeznaczone.
0: Chociaż wiesz...
1: A dlaczego pogodynką nie przepraszam bardzo?
0: Nie wiem, jak się...
1: No, musimy porozmawiać teraz.
0: Dobrze, wysłuchać, a ja będę przyjmować baty.

0: No i mamy.
1: Serwis drogowy przed nami już za parę chwil, już za parę minut, bo nam się szybko skończyła piosenka. Ale moi drodzy, mamy za to dla was dużo dobrych wiadomości, mam nadzieję, z dróg.
0: Tak, a jeśli chodzi o towarzystwo, to dzisiaj jesteśmy w doborowym towarzystwie. Rzeczywiście pogoda dopisuje. Mam nadzieję, że w dużej liczbie jesteście po drugiej stronie i cieszycie się także właśnie tą wysoką temperaturą. I warto sobie popołudnie dobrze rozplanować, żeby skorzystać z tych promieni słońca. Tak. A teraz już sprawdzamy, jak się jeździ o tej porze. 10 minut, nieco ponad 10 minut pozostało do 13.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, no to właściwie tak jak wspominałam, sytuacja się nie zmienia w ostatnich minutach, czyli można powiedzieć, że jest stabilnie, chociaż utrudnień jest dość sporo. A1, odcinek przy węźle Gliwica-Sośnica, tu zablokowane są dwa pasy w kierunku Gorzyczek na początku tej trasy po awarii samochodu ciężarowego. Jedno nowe utrudnienie to Pomorze i S6, odcinek między węzłami Budy i Mopem Paprzyce w pobliżu Każniczki. Tutaj po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina na 22 kilometrze. Na A4 między węzłami Łany i Kleszczów bez zmian, co oznacza, że jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Na 289 kilometrze ruch odbywa się tutaj lewym pasem i pasem awaryjnym. Bez zmian także w Wielkopolsce w obu miejscach. Po pierwsze 92 to świeższa sprawa. Trasa Września-Słupca w pobliżu Węgierek. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i dwóch ciężarowych droga jest zablokowana. Na 9 kilometrze na miejscu jest policja, która kieruje ruch na objazd i jeszcze druga wielkopolska droga jest zablokowana całkowicie na 11 między Szczecinkiem a Okonkiem w pobliżu Lotynia. Tu przypomnijmy, zdarzyły się osobowy i ciężarowy i droga jest zablokowana i trzeba również jechać objazdem przez Turowo i Wilcze Laski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za chwilę wskoczymy na wysokie obroty, tymczasem cały czas jesteśmy w trasie, nieco ponad 8 minut pozostało do 13.

0: Robert Kilen.
1: Abrakadabra. Dzień dobry. Czarem
0: jestem.
2: Z kapelusza.
1: Jak królik. Super.
0: Co, zauważyłeś się...
1: Albo gołębie też z kapelusza czasem.
0: Nie, gołębiem to się wysyła wiadomości. Nie znasz.
2: Bo tak Mara wysyła, więc...
0: Dlatego tak
2: co one się tak dobijają do mnie tak przez szybę?
1: Halo. I co, otwierasz i otrzymujesz, tak? Wtedy...
0: A. Słuchaj, zauważyłeś też to, że jak Robert jest wypoczęty, bo właśnie wrócił z urlopu, to nie przygląda się naszej mapie?
1: Bo już wszędzie byłem.
0: Tak?
1: No nie. Naprawdę? A dlaczego? A jak jestem niewypoczęty, to się przygląda mapie?
0: To się przyglądasz,
1: mapie?
0: Tak. I tam, tak.
1: Fajna zależność, nie zauważyłem tego.
0: A ja zauważyłam.
2: I między innymi właśnie,
1: że zwracasz na mnie uwagę.
2: Kobiety po to zostały stworzone, żeby uzupełniać naszą percepcję.
1: Rozumiem.
0: Chyba za bardzo się rozgadaliśmy.
1: Musisz chyba spojrzeć na mapę.
2: Tak, bo właśnie przydałby się jakiś urlop, więc...
0: Tak, naprawdę.
2: Tak, nie patrz tak na mnie.
0: Nie, zakazuję.
2: Dobrze, jedziemy dalej. Dziękujemy za dziś.
0: To ja, Dagmara Kowalska.
2: I Piotr Firan, do usłyszenia.
0: To pa.

0: O 13 rozpoczynamy Wysokie Obroty w poniedziałek, 28 dzień września. 16 stopni na termometrach w Terespolu i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce, a najcieplej w Legnicy, 22 kreski powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę, bardzo, bardzo ciepło się zrobiło, jeżeli chodzi o weekend, i to ciągnie się, to ciepło, i bardzo dobrze. Mamy babie lato, nie ma co ukrywać, od 16 do 22 stopni, teraz pokazują termometry, będzie jeszcze cieplej, zdaniem synoptyków, do 24 na zachodzie powinniśmy dziś zobaczyć, w ciągu dnia bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy miejscami umiarkowane, chociaż żadnych opadów synoptycy nie przewidują, tylko po południu jakieś lokalne mgły mogą się pojawiać, ograniczające widzialność do 200 metrów. Ale jak się pojawią, to będziemy o tym oczywiście informować. Wiatr mamy słaby, bądź umiarkowany, a wieje z południowego wschodu i ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń, to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
1: To była autopromocja.
0: Ruszamy na Wysokich Obrotach, 2 minuty po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: Monika i Rafał z Wałcza pozdrawiają, z pięknego Wałcza, jak piszą, i 23 stopnie widzą nasi słuchacze w Wałczu na termometrach. Oficjalnie tyle nie ma w Wałczu, oficjalnie 21-22, natomiast w Legnicy, przypominam, no ale wierzę, że na waszych termometrach w samochodach mogą być jeszcze większe wartości. Fajna pogoda, mówią jak w poniedziałek, tak przez cały tydzień, oby tak było, zobaczymy, co z tego będzie. No w każdym razie babie lato trwa w najlepsze, a dziś mamy w kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Nie wiem, czy wiesz.
1: Tak. Nie, ale
0: mamy.
1: Teraz już wiem.
0: Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Zarówno ty, jak i ja nie możemy być tajniakami już.
1: Nie możemy?
0: Nie możemy.
1: Dlaczego?
0: No bo jak na przykład się przedstawisz, nie wiem, jako na przykład Monika Gniewaszewska, prawda, to nie, ty nie jesteś Monika Gniewaszewska, ty jesteś Ewa Mierzejewska, no tak. Więc wszyscy będą wiedzieli. Tak, dokładnie.
1: No chyba, że zmieniłabym głos, to wtedy.
0: To zmień. A widzisz, trudno być
1: nie
0: tajniakiem.
1: Nie jest to wcale takie proste.
0: Dokładnie, trudno być tajniakiem. No w każdym razie myślę, że bardzo łatwe pytanie na dzień dobry, ponieważ mamy poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia, po weekendzie jeszcze szare komórki nierozruszane, więc rozruszajmy sobie szare komórki. Teraz trzeba będzie rozpoznać dwóch tajniaków. Znanych, bardzo znanych tajniaków. Posłuchajcie, to jest moja podpowiedź. Dwóch tajniaków po tej muzyczce, mam nadzieję, rozpoznaliście już tych dwóch tajniaków, o których chodzi. Jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Rozruszajmy sobie szare komórki w wysokich obrotach. Dwóch tajniaków za chwileczkę, mam nadzieję, się pojawi w aplikacji. A teraz na antenie PRK Polskich Radia Kierowców pojawiają się najnowsze informacje drogowe.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: No i one oczywiście nie są tajne i dostępne dla wszystkich, a już szczególnie dla słuchaczy PRK Polskiego Radia Kierowców, i je

0: aktualizujemy co 20 minut na naszej antenie. Południowa obwodnica Krakowa cały czas z korkami na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa od węzła Kraków Południe za most na Wiśle. I to w przeciwną stronę też jest spowolnienie od mostu na Wiśle właśnie do węzła Kraków Południe, więc na tym samym odcinku w obie strony trudna sytuacja na południowej obwodnicy Krakowa. Dodatkowo wygląda na to, że na wysokości węzła Tyniec doszło do kolizji. Właściwie nie ma to żadnego znaczenia, na której jezdni, no bo kork jest na obu, więc tutaj utrudnienia są w obie strony. Jeśli chodzi o A4, to wciąż mamy informację o tym, że przy węźle między węzłami Kleszczów i Łany jest zepsuta ciężarówka, ale tutaj nie widać już większych utrudnień akurat w tym miejscu, więc być może udało się służbom odblokować przejazd, ale jeszcze o tym nie poinformowały. Więc podaję tylko właściwie dla formalności, że mamy informację, że na 289 kilometrze stoi jeszcze zepsuta ciężarówka na jezdni w kierunku Wrocławia i że jest zwężenie. Natomiast tutaj akurat problemów nie widać. Widać je natomiast na wysokości Opola. Tutaj przypominam o tych robotach drogowych, które trwają na jezdni w kierunku Katowic przy między siedliskami a Szydłowem. I tu ruch spowalnia. To jest mniej więcej na wysokości lotniska Opola Polska Nowa Wieś, czyli tam, gdzie się odbywa Master Track. I tutaj wyraźnie ruch zwalnia. Jeśli chodzi o A4, to jest też problem przy węźle Gliwice Sośnica. To jest akurat na skrzyżowaniu z A1 i tu na A1 mamy też awarię ciężarówki i zablokowane dwa pasy w kierunku Gorzyczek. I jeszcze S6, odcinek między węzłami Budy, Mopem, Paprzyce w pobliżu Karzniczki. Tu zepsuty samochód ciężarowy blokuje częściowo przejazd w kierunku Szczecina na 22 kilometrze. No i właśnie, ta A1 odblokowana dosłownie przed chwilą. Dostaliśmy informację, że w pobliżu węzła Gliwice Sośnica nie ma już utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Datek rozpoznał, widzę w aplikacji, już spływają pierwsze zgłoszenia. Rozpoznał jednego z tych agentów, ale trzeba rozpoznać dwóch. Panie i panowie, uwaga. Dwóch tajniaków, jeżeli wiecie, jak się nazywają ci tajniacy, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki.

No to jak to jest z tymi tajniakami? Międzynarodowy Dzień Tajniaka dzisiaj. W aplikacji możecie pisać, o jakich tajniaków pytam. Artgala na przykład pisze, że to James Bond i Janosik. Mam z tym problem. Nie mogę uznać tej odpowiedzi. To nie James Bond i nie Janosik, tylko znaczy dwóch agentów. No, tu nie trafiłeś z jednym. O, 50% skuteczności to niewystarczająca skuteczność. Trzeba rozpoznać dwóch agentów, a nie jednego. Bezbłędnie. Jak się nazywają ci agenci, ci tajniacy, jeżeli wiecie, czekam na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: No i wracamy do tajniaków. Tutaj Robi z Nastera pisze tak. To będzie Hans Kloss i Borewicz 007, zgłoś się. To nie będzie Borewicz 007, zgłoś się, zwłaszcza, że Borewicz był 07, a ten 007, no właśnie, no właśnie. I takie dziwne, powiedziałbym, błędy robicie z pośpiechu. Hans Kloss i Borewicz to jest zła odpowiedź, Robi, drogi, a jaka jest dobra?
1: Witam i pozdrawiam PRK, z tej strony Grzegorz ze Skani z Cysterną, odpowiadam szybko na pytanie. Aha. Pierwszy to jest agent 007, a drugi to jest J23, aha, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam i to jest dobra odpowiedź, 007 i J23, jakbyśmy takimi pseudonimami, a właściwie kryptonimami operowali, a jak się nazywali? Doris. Dziś bardzo łatwa zagadka, pisze Doris. Pierwszy to James Bond, czyli agent 007, a drugi to tajniak Hans Kloss i tu to Doris się pomyliła, bo 07. Nie, 07 to był Borewicz, a Hans Kloss był J23.
2: Pierwsze James Bond, drugie J23, Hans Kloss.

0: Highlander z tych.
1: Highlander, dobra odpowiedź. Andrew z Rybnika też, agent 007 i J23. Kasia z Kii też rozpoznała Klonsa i Bonda. Chris Lyon, bardzo dobra odpowiedź, Chrisie. Tomek z Passata, Lola, Jarek z Łomży, Grzegorz Siedlec, Krzysztof z Paserati, Wif Kociołek też wiedział, Hubert i 30 Online świetnie również odpowiedział w aplikacji. Kto jeszcze wiedział?
2: Cześć Berka.
1: Cześć.
2: Odpowiedź na pytanie to będzie Hans Kloss. Aha. I James Bond. Jaki błąd. Pozdrawiam Uciu Guciu z Norwegii. Aha. Dzisiaj u nas pochmurnie, 16,5 stopnia. O. Taki będzie chyba cały tydzień.
1: No proszę bardzo, u nas słonecznie, bezchmurnie i 22. W niektórych rejonach ma być 24. I chyba taki będzie cały tydzień, mam przynajmniej taką nadzieję. Kadas wiedział i powiedział w aplikacji, że to James Bond i... Hans Kloss, Alina, Wojtek, Martyna i pies Hiro. Bardzo dobra praca zespołowa. Też wiedzieli i napisali. Maria z taksi, świetna odpowiedź. Włodzimierz, Krzysiek, Szczaplinka, Pawełski, Jarek ze słynnych Malczyc i kto jeszcze?
3: Halo, halo, dzień dobry PRK, cześć Robercie.
1: Cześć.
3: Szeniaków. Pierwszy to będzie James Bond, agent 007, a kolejny to będzie Hans Kloss.
1: Tak.
3: Nasz Hans Kloss. Pozdrawiam, Małci.
1: No nasz, chociaż niektórzy pisali, że nie nasz, że obaj z importu. No, w każdym razie, Minus się zauważył natomiast, bardzo słusznie zresztą, ci tajniacy to jacyś mało tajni. Pierwszy Kloss, a drugi 007, czyli Bond. No właśnie, skoro wielu ich zna, to jacy tajniacy, prawda?
4: No pewnie.
1: No właśnie, Minus masz rację. Darek ze Złotej wiedział, Leszek Warlen 70, Aga Krapcowa, Piotr z domu, Jarek z Krakowa, Czupur z Durango, kto jeszcze? Ania Starnowa, Chris Hajka. Wszyscy wiedzieli, że to James Bond i Hans Kloss. Kto był najszybszy?
5: Agent 007 i agent J23, kapitan Kloss. Darek z Mercedesa.
1: Darek z Mercedesa był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy wiedzieli i nagrywali, natomiast Andrzejek z Anecią byli najszybsi, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Czyli Darek z Mercedesa i Andrzejek z Anecią. Brawa, brawa, brawa dla wszystkich. Oczywiście... tych, którzy wiedzieli, ale uprzedzałem, że to będzie łatwa zagadka.
4: W poniedziałek stwierdziłeś chyba, że łagodnie potraktujesz.
1: Tak, tak, ale zawsze jest jakieś ale. Za chwileczkę będzie trudniejsza. Nie tak trudna, żebyście nie poradzili sobie, ale trudniejsza. Wyszperałem takiego agenta, którego imię prawdopodobnie wielu zapomniało. Natomiast Ewa, tak?
4: Zgadza się.
1: Nie zapomniałem.
4: Nie Monika. Możesz też Justyna, tak mam na drugie.
1: Naprawdę? Mhm. To w takim razie mogłabyś być agentką, bo tego nie wiedziałem.
4: Widzisz?
1: Brawa dla Justyny! 13.30. Wracamy na drogi Ewa Mierzejewska.
6: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przepraszam, Ewa Justyna Mierzejewska.
4: No właśnie, tak lepiej. S8, odcinek między węzłami Wypędy i Opacz. Tutaj pojawiły się problemy z przejazdem. W pobliżu Michałowic wsi na 8 kilometrze zderzyły się dwa samochody dostawcze i mamy zwężenie w kierunku Warszawy. Nowe problemy z przejazdem to też S5, odcinek między węzłami Kościan Południe i Kościan Północ. Tutaj po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Poznania na 14 kilometrze. Dobre informacje dosłownie sprzed chwili. Z drogi krajowej numer 92 w Wielkopolsce. Tutaj przypominam, że między Wrześnią a Słupcą w pobliżu Węgierek było poważne zdarzenie drogowe. Zderzyły się dwa samochody osobowe, dwa ciężarowe i droga była zablokowana na 9 kilometrze. I właśnie stąd przed chwilą doszła dobra informacja, że trasa jest już przejezdna. Na szczęście tutaj nie było poszkodowanych. W Wielkopolsce cały czas objazd obowiązuje na krajowej 11 między Szczecinkiem a Okonkiem w pobliżu Lotynia. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym droga jest zamknięta na 126 kilometrze i dlatego trzeba jechać przez Turowo i Wilcze Laski. I jeszcze Krajowa 50 na trasie Wiskitki-Mszczonów też odblokowana w Żyrardowie po porannym zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym. Tutaj nie było poszkodowanych, ale ciężarówka dość długo blokowała częściowo przejazd w kierunku Grójca. No i właśnie stąd także dobra informacja, że trasa jest już przejezdna. Mamy jeszcze S6 między węzłami Budy, a także MOP-em Paprzyce tu w pobliżu miejscowości Każniczka. Po awarii samochodu ciężarowego mamy zamknięty jeden pas w kierunku Szczecina. To 22 kilometr tej trasy.
6: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nie wiem, czy wiecie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ale Ewa Justyna Mierzejewska jest również mistrzynią reklamy.
4: Wiadomości drogowe. Zawsze najświeższe tylko u nas.
7: Proszę.
4: To już będzie się ciągnęło za mną. Coś mi się wydaje, jak kiedyś są.
1: A gdzie Sztyrlic, Robercie, pyta się Tomasz. Mam nadzieję, że odszedł za

0: Za 21 minut będzie godzina 14, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców z Klosem i z Bondem. Świetnie wam poszło, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, z pętli, z małej pętli bieszczadzkiej. Andrzejek zanecią, takim się podoba ta mała pętla bieszczadzka, że nawet zapomnieli, że wygrali. No w każdym razie pozdrowienia czekają na zwycięzców, kolejne będą czekać już niedługo, jeżeli oczywiście odgadniecie, o jakiego tym razem tajniaka chodzi. Myślę, że niektórzy zapomnieli jego imię, ale nie uprzedzam faktów. Posłuchajcie, rusza ekspedycja z Krakowa. Nasza ekspedycja na motorach wyruszyła z Warszawy. Dzisiaj będziemy się łączyć z chłopakami, oczywiście dzisiaj w wysokich obrotach. Natomiast ta ekspedycja, o którą teraz pytam, wyruszyła z Krakowa.
1: Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja, ich śladem podąża Karamba, szpieg z krainy deszczowców.
0: No i oczywiście pytanie, jak się nazywał ten szpieg z krainy deszczowców? Pamiętacie, jak się nazywał szpieg z krainy deszczowców? Jeżeli tak, to zapraszam. Może być trudniej z tego prostego powodu, że wszyscy go znamy jako Karambę. Ale nazywał się nieco inaczej. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki.

0: No właśnie, jak się nazywał ten szpieg z krainy deszczowców? Tutaj Jarek oczywiście z Łomży, jak napisał, pisze szpieg z krainy deszczowców. No to już powiedziałem, Jarku, tak, to był szpieg z krainy deszczowców. Natomiast jak on się nazywał? Tak brzmi pytanie.
1: Szpieg z krainy deszczowców to był ZX-10. Pozdrawiam, szwagieru.
0: Pozdrawiam cię, szwagieru. Nie, jeżeli chodzi o kryptonim operacyjny, to miał trochę inny kryptonim operacyjny, ale nie nazywał się ZX-10, ani ZX Spectrum, bo to komputer. Dobrze, jak się nazywał?
2: Karamba. To byłem ja, Tom Konsternowa.
0: Tom Konsternowa twierdzi, że to był Karamba. Nie, on tylko mówił Karamba, natomiast nazywał się inaczej. Baltazar Gąbka, Robert Z30 tak napisał, Krzysiek też napisał tak i Kojczy Starnobrzega twierdzi, że też Baltazar Gąbka. Moi panowie, Baltazar Gąbka to on został porwany.
3: Jak to?
0: No, porwanie Baltazara Gąbki.
3: Tak, to prawda.
0: To był profesor, który badał latające żaby. I w związku z tym to była tak newralgiczna dziedzina, że go porwali. I wyruszył Smok Wawelski z Bartolini Bartłomiejem, czyli Herbuch Zielona Pietruszka kucharzem, na poszukiwanie. A szpieg nazywał się inaczej. Jak się nazywał ten szpieg?
4: Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja, ich śladem podąża Karamba. Szpieg z krainy deszczowców.
0: No właśnie, jak się nazywał ten szpieg? Był tajemniczy, dodam, jak to szpieg? Oczywiście, jak to tajniak? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, a Ewa czeka, żeby ujawnić, nie trzymać was dłużej w niepewności, jeżeli chodzi o sytuację na
3: wszystko,
0: drogach.
3: Wszystko, wszystko to.
0: Karamba! Tak jest?
3: No tak, jeszcze nie. Takie malutkie. Może.
0: Malutkie karamba.
3: No.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ty bardzo dobrze Karol podpowiedział, tak. Byle nie karambol.
3: Właśnie,
0: byle nie karambol.
3: Nie ma,
0: karamba
3: nie ma.
0: Może być.
3: Na szczęście nie ma i oby taka sytuacja się utrzymała jak najdłużej. Dobre informacje mamy z S6. Tu odblokowano przejazd między węzłami Budy i MOP-em Paprzyce w Pomorskiem. Tutaj mieliśmy zwężenie w kierunku Szczecina na 22 kilometrze. No i właśnie stąd dobre informacje, że trasa jest odblokowana. S8 za to pod Warszawą między węzłami Wypędy i Opacz korkuje się w pobliżu Michałowicy wsi, a to wszystko przez to, że zdarzyły się tam dwa samochody dostawcze i jest zwężenie w kierunku Warszawy na 8 kilometrze. Droga ekspresowa numer 5 w Wielkopolsce, tu między węzłami Kościan Południe i Kościan Północ po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Poznania na 14 kilometrze. To jest dość świeża sprawa. Niestety tutaj służby szacują, że do 18 potrwa blokada. Będziemy to oczywiście ustalać, dlaczego tak dużo i tak długo będzie tutaj ten czas przewidywany usunięcia, no ale miejmy nadzieję, że to nie będzie aż trwało tak długo. W każdym razie droga nie jest całkowicie zablokowana, jest zwężenie. W Wielkopolsce cały czas mamy także zablokowaną 11 na trasie Szczecinek-Okonek w pobliżu miejscowości Lotyń. Tu przypomnijmy, zdarzyły się samochód osobowy i ciężarowy i mieliśmy i mamy całkowitą blokadę na 126 kilometrze i mamy też objazd, który prowadzi przez Turowo i Wilcze Laski. Natomiast mieliśmy utrudnienia na 92 w Wielkopolsce między Wrześnią a Słupcą w pobliżu Węgierek, a tu przejazd za to jest już możliwy całą szerokością jezdni na 9 kilometrze.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to czekam na odpowiedzi, jak się nazywał ten tajemniczy szpieg, tajniak. A my jedziemy cały czas na wysokich obrotach. W stronę 14.

0: No to jak to jest z tym tajniakiem z Krainy Deszczowców? Cześć Robercie, pisze Hubert i 30 N-Line. Za drugim podejściem Bartłomiej Bartolini, herbu Zielona Pietruszka. No nie, to był kucharz, a nie tajniak. Naprawdę, on nie występował tam jako tajniak, tylko po prostu gotował temu smokowi wawelskiemu dobre potrawy. Jak się nazywał ten szpieg? Nie Bartolini, Bartłomiej, herbu Zielona Pietruszka. Karamba! Wiecie? Nie wiecie? Jak wiecie, piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe, za chwileczkę do tego wracamy. Tymczasem prawie 14, więc czas na wiadomości, jeżeli chodzi o pogodę, czyli pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cieplutko dziś, 17 stopni w Zakopanem i mimo, że 17 na Podhalu, to tam jest najchłodniej, najcieplej w Legnicy 23,3. Zmierzamy do 24, na zachodzie ma być dziś 24, aż, tak twierdzą synoptycy, lato wróciło, tak zwane babie lato mamy na całego. Po południu i wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy kraju miejscami umiarkowane. Nie będzie natomiast nigdzie padać, może wieczorem i nocą wrócą mgły, ale to jeszcze przed nami i o tym, jeżeli wrócą, będę informował. Wiatr słaby bądź umiarkowany. Na północy może być okresami porywisty, a wieje z południowego wschodu i ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minuta po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach. Robert Kilan. Come here, baby. You know you drive me up a wall. The way you make good for all the nasty tricks you pull.

Czas na koncert życzeń. Andrzejek z Anecią pozdrawiają redakcję wszystkich, którym ten wspaniały dzień umila najlepsze radio. Miłego popołudnia. Miłego popołudnia. W takim razie dla wszystkich gramy od Andrzejka z Anecią.

0: No nie przypuszczałem, że będzie tyle dziwnych odpowiedzi. Szpieg z Krainy Deszczowców. Monia ze Skody napisała. Riddick to samo dokładnie. To był szpieg z Krainy Deszczowców. Ja mówię od dłuższego czasu. Tak, to był szpieg z Krainy Deszczowców. Tylko jak on się nazywał, ten szpieg z Krainy Deszczowców? To był prawdziwy tajniak, bo jak się okazuje, nie wszyscy go znają.
1: Tak, dokładnie. Tak często.
0: Dokładnie. Ale przedstawiali go na początku każdego odcinka. Więc dziwne, tak przypuszczałem, wiesz, naprawdę. Przypuszczałem, że będzie trudniej, bo że zapominamy jego imię, bo wszyscy pamiętają, że to szpieg z Krainy Deszczowców.
1: I że Karamba.
0: Że Karamba, dokładnie. Jak miał na imię ten szpieg z Krainy Deszczowców?
2: Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja, ich śladem podąża Karamba. Szpieg z Krainy Deszczowców.
0: Jak miał na imię, jak nawet niektórzy wiedzieli, jaki miał pseudonim operacyjny. Nie był to ZX-10, tylko nieco inny. Za chwileczkę do tego wracamy, a teraz wracamy na polskie drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A w ostatnich tygodniach mamy sporo utrudnień, do których dochodzi na A4 na remontowanym odcinku na wysokości Opola przy miejscowości Ochodze. No i niestety kolejna taka sytuacja między węzłami Opole Zachód, Opole Południe, na jezdnie w kierunku Katowic, kolizja z udziałem samochodu osobowego, 227 km. No i właśnie, zablokowany jeden pas i niestety na remontowanym odcinku, więc korek jest dość pokaźny, a był już wcześniej z powodu robót drogowych. S8 w pobliżu Warszawy bez zmian między węzłami Wypędy i Opacz. To oznacza, że w pobliżu Michałowic wsi po zdarzeniu dwóch samochodów dostawczych jest zwężenie w kierunku Warszawy na 8 kilometrze. Dobre informacje po wielu godzinach. Z 11 z odcinka Szczecinek-Okonek w pobliżu Lotynia można przejechać już bez utrudnień. Tam wcześniej zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Droga była zablokowana na 128 kilometrze. W województwie śląskim za to bez zmian na drodze krajowej nr 88 między Gliwicami a Kleszczowem w pobliżu Kleszczowa. Przypomnijmy, zapaliła się naczepa samochodu ciężarowego i droga jest zablokowana częściowo na jezdni w kierunku Wrocławia, co oznacza, że tutaj trzeba jechać na przemian jednym pasem na 7 kilometrze. I jeszcze jedno utrudnienie to jest S5 między węzłami Kościan Południe i Kościan Północ. Tutaj po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. I teraz jeszcze sprawdzamy właśnie ten korek na granicy województwa opolskiego i śląskiego. Tu między węzłami Łany i Kleszczów na wysokości Pławniowic. Wcześniej mieliśmy informację o awarii samochodu ciężarowego, ale tutaj ta awaria została usunięta, a korek nadal jest do węzła Łany i od strony Wrocławia i od strony Katowic. Tu niestety remontowany jest ten fragment A4 i dlatego właśnie ten korek w każdą ze stron ma około 8 km. Tutaj można pojechać drogą krajową nr 94.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chyba to był tajemniczy Don Pedro alias Szpic Bródka. Tomek śmigający po Francji tak napisał. No miał brodę Szpic, to prawda, ale Szpic Bródka to był król kasiarzy. Natomiast czy on nazywał się Don Pedro, ten tajniak?
4: Tajemniczy Don Pedro. Pozdrowieniu.
0: Pozdro piniu mnie, tajemniczy Don Pedro.
5: Ten szpieg to tajemniczy Don Pedro. Pozdrawiam, Ula z Elantry.
0: Ula z Elantry, bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście.

0: Niektórzy dodawali, na przykład jak Jarek z Krakowa, ten szpieg, to Don Pedro de Pomidore, Caramba mówił. Dokładnie tak, de Pomidory. Andrzej Strzewa też wiedział, że to szpieg z Krainy Deszczowców, Don Pedro. I Ewa tak napisała Don Pomidore, Don Pedro de Pomidore, Don Pedro de Pomidore, Ania Starnowa. Dokładnie, niektórzy pisali Pomodore, ale on nazywał się Pomidore. Bo wtedy nikt w Polsce nie mówił Pomodore, tak
1: po nowo. Pomidore.
0: Dokładnie, Pomidore, oczywiście, że tak, a nie nowobogacko. Paweł z Forda, Adam z Mielca, Monia ze Skody, poprawiona, bardzo dobra odpowiedź. Radek z Suzuki, Tomek z Passata, Miłosz, Fufon z Kozienic, Krzysiek z Sułkowic, Tode, Marcin z Superba, wszyscy wiedzieli.
2: Pieks z Krainy Deszczowców nazywał się Don Pedro. Pozdrawiam, Darek z Hyundai'a.
0: Darek też wiedział z Hyundai'a. Kto jeszcze?
3: Tak, mi się przypomina, że chyba tajemniczy Don Pedro. Pozdrawiam słuchaczy wszystkich Sato.
0: Pozdrawiam Sato. Albor pozdrawia z dużego białego merca i też wiedział. Alina ze Skody, świetna odpowiedź, Alino. Adam, Michał z Belki, Don Pedro de Pomidore, kryptonim X54, Adam z Hondy. Świetnie, Adam, przygotowany, oczywiście, że tak. X54, a nie ZX. Tomek z X5 też wiedział, że Don Pedro. Iza z Jarocinia, świetna odpowiedź, Izo. Piotr z Karoka, pozdrawiamy z Volkswagena Turana, Monika i Rafał i też wiedzieli.
4: Pozdrawiam Karla Perka, Don Pedro, Pomidoro, De Pomidore, kryptonim X54.
0: Świetnie.
4: Bo taki miał kryptonim ten szpieg.
0: Świetnie. Słuchaczu, szkoda, że się nie przedstawiłeś, bo bym ci bił brawo. Bardzo dobra, pełna odpowiedź oczywiście. Beata z Hawranki, Skody też wiedziała. Czupur z Durango, Direx, Łukasz z Volvo, Iru z Bytomia, Andy DWR, Ania, Dorota. Świetne odpowiedzi, dziewczyny. Tomek, zazwyczaj Sportage, dziś komunikacją miejską podróżuje i też słucha PRK Polskiego Radia Kierowców. A co? Robert z I30, Adrian z Mowano, instruktor Przemek, Paweł, Adam z Mielca, Darek z Gielce. Kto jeszcze? Halo?
5: Don Pedro, Mariusz z Zamościa.
0: Pozdrawiam, Mariuszu z Zamościa. Ekipa senatorskie, Małcin, Darek z Mazdy, Marcin z Fokusa, Alina i rodzina z Kupry też słuchają i wiedzieli, że to Don Pedro. Zbyszek z Q8, Arturek 79, Kasia z Citroena, Tomasz, Jarek ze Słynnych Małczyc, Danka z Rapida, Ciupul, a Don Pedro, pisze Monika z Mandarynki. Dobra, nie wymienię was wszystkich, ale wielkie brawa będą dla wszystkich. Na razie najważniejsza informacja, kto był najszybszy.
6: Witam, bieg z Krainy Deszczowców, nazywał się Don Pedro. Pozdrawiam, Paweł ze Skody.
0: Paweł ze Skody był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Darek ze Złotej Karamba był najszybszy spośród tych, którzy pisali, czyli Paweł ze Skody i Darku. Możecie pozdrawiać kogo chcecie, wykorzystajcie aplikację, żeby nagrać albo napisać pozdrowienia, dołączymy do waszych pozdrowień piosenkę. Dla wszystkich, jak opowiedziałem, brawa, brawa, brawa. Świetnie sobie rozgrzeliśmy szare komórki. Uważam, przydadzą się rozgrzane szare komórki, bo dziś jeszcze do zdobycia oczywiście wycieraczki. Jak codziennie od poniedziałku do piątku w wysokich obrotach. Teraz jedziemy oczywiście. Jedziemy oczywiście na wysokich obrotach, ale żeby nie być gołosłownym, to uważajcie. Teraz dowód na to, że to był Don Pedro.
7: Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja. Ich śladem podąża tajemniczy Don Pedro.
8: Karamba!
7: Szpieg z Krainy Deszczowców.
0: Tajemniczy Don Pedro. Dziś dzień tajniaka i dlatego te zagadki. Teraz już jedziemy.

Dy? Chińczycy tymczasem zdobyli pokaźny kawałek tortu, jeżeli chodzi o rynek samochodów nowych w Polsce. A jak to jest z używanymi? Czy rzeczywiście chińskie samochody tak dużo tracą na wartości, jak ktoś by chciał odsprzedać używany, czy też nie? O tym wszystkim dziś w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Za jakiś czas.

0: No i doczekała się kora, wiatr rozgonił te ciemne zasłony i staliśmy dziś rano i teraz też stoimy ze słońcem twarzą w twarz, bez chmurne niebo nad nami. Super ta pogoda, oby się utrzymała do końca tygodnia.
1: Tak ma być.
0: Żeby nam chłopcy nie zmarzli i nie zmoczyło ich w czasie wyprawy motocyklowej.
1: Tutaj ustaliliśmy, że to jest rekompensata za zeszły rok i tak musi być.
0: Tak?
1: W zeszłym roku im padało i wiało i było zimno i zmarzli. I
0: to teraz będzie odwrotnie. Teraz będą się pocić.
1: Nie pomogła.
0: No dobrze, połączymy się z nimi dziś w czasie wysokich obrotów, to mogę obiecać. 14.30, teraz wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe problemy w ruchu są na Krajowej 15. To jest odcinek między Toruniem i Inowrocławiem, a więc województwo kujawsko-pomorskie w Michałowie. Niestety bardzo poważny wypadek. Autobus zjechał z drogi, jedna osoba zginęła. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 218 km i tutaj utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 17. Ta najważniejsza dla kierowców informacja jest taka, że droga nie jest całkowicie zablokowana, tylko przejazd jest uruchomiony na 218 km, także kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. Na czwórce między węzłami Opole Zachód, Opole Południe, w pobliżu miejscowości Siedliska i Ochodze po kolizji z udziałem samochodu osobowego jest zwężenie w kierunku Katowic na 227 km i nawet nie muszę patrzeć na mapę, żeby wiedzieć, że tam jest korek, bo on już był wcześniej ze względu na prowadzone roboty drogowe, a teraz dodatkowo jeszcze mamy blokadę jednego pasa ze względu właśnie na te kolizje, w związku z tym ten korek już go mierzy na jezdni w kierunku Katowic, przypominam, bo na tej jezdni także prowadzone są te prace drogowe, ma prawie 7 km. Tu można pojechać drogą krajową numer 46 przez Opole. No i właśnie, mamy jeszcze bardzo długi korek przy węźle Łany w obie strony, to jest dokładnie na granicy województw śląskiego i opolskiego. I tutaj powód jest taki, że prowadzone są roboty drogowe. Na jezdni w kierunku Katowic ten korek ma około 6-7 km, ale na jezdni w kierunku Wrocławia. Niestety ten korek jest dużo dłuższy i ma około 12-13 km. Dodatkowo jeszcze za węzeł Kleszczów ten korek jest. I dodatkowo mamy zamkniętą 88 przy Kleszczowie właśnie. A to wszystko dlatego, że na tym odcinku doszło do pożaru naczepy samochodu ciężarowego. Droga jest zablokowana w kierunku Wrocławia właśnie na 7 km. I to jest przy zjeździe na węzeł, przy wjeździe na węzeł Kleszczów na czwórce. Jak można to miejsce objechać? No trzeba w Gliwicach pojechać 78, następnie A1 i 94. No długi objazd, ale tak będzie najbezpieczniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Darek ze Złotej Karamba napisał pozdrowienia, więc mamy koncert życzeń. Z okazji Dnia Tajniaka pozdrawiam wszystkich tajnych tajniaków, tych mniej tajnych również. Pozdrawiam też moją ciężko pracującą żonę Anię, wiernych słuchaczy, wszystkich słuchaczy oraz całą ekipę. Dziękujemy dla Ani, przede wszystkim dla żony Darka, już teraz

Girl, you done something so bad to me.

0: O motoryzacji będziemy rozmawiać w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Teraz z naciskiem na chińską motoryzację, która tak naprawdę szturmem zdobywa polski rynek. Na zachodzie Europy tak chyba różowo nie jest, ale u nas jakoś te samochody chińskie bardzo się przyjęły. Darek Balcerzyk z Samaru jest ze mną w studiu. Dzień dobry, Darku.
1: Dzień dobry.
0: Samar to instytut, który bada i te badania udostępnia również nam w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dobrze powiedziałem, Darku, że jakoś tak przyjęliśmy z entuzjazmem chińskie samochody na polskim rynku?
1: Powiedziałbym, że przyjęliśmy je. Nie wiem, czy z entuzjazmem, no, ale na pewno wypełniły liczne luki, które na naszym rynku pozostawiły po sobie
0: inne
1: koncerny.
0: To jaki mają udział w rynku teraz?
1: Jeśli chodzi o sam sierpień, bo to jest ostatni miesiąc, który możemy policzyć, to już jest prawie 16%.
0: No to z entuzjazmem.
1: To jest bardzo dobrze. Oczywiście, że tak.
0: Czyli natomiast pewnie mają więcej udziału w rynku niż Koreańczycy na przykład? Już czy nie?
1: Około.
0: Około.
1: Około. To, natomiast jeśli chodzi o jakby skumulowane te 8 miesięcy, no to jest troszkę słabiej, ale poniżej 14%. Co, biorąc pod uwagę, że jeszcze 2-3 lata temu to było w zasadzie 0 przecinek i jeszcze kilka zer i jedynka.
0: No właśnie dlatego powiedziałem o entuzjazmie. Od
1: ale
0: zera
1: czy to
0: do
1: jest entuzjazm, czy to jest po prostu zauważenie czegoś ciekawego na rynku, co w dużej mierze wywróciło stolik tradycyjnej motoryzacji. Mówisz o entuzjazmie w przeciwieństwie do na przykład krajów Europy Zachodniej, ale pamiętajmy, że w krajach Europy Zachodniej każdy, większość przynajmniej krajów ma swoje, powiedzmy, nazwijmy je narodowe marki.
0: Rozumiem.
1: Prawda? U nas czegoś takiego nie ma, więc my cały czas tak czy inaczej kupujemy samochody, które do nas skądś przyjeżdżają.
0: No niemniej jednak przyznasz, że jeżeli przyjeżdżają one z Europy, z Francji, z Niemiec, to te marki znamy doskonale, prawda?
1: Absolutnie.
0: Mamy jakieś
1: tak.
0: Nawet stereotypowe wyobrażenie, że ta to jest dobra, ta gorsza, tutaj to się psuje, tam, nie wiem, rdzewieje albo coś i tak dalej, a tutaj nagle od 0 do 14%, czy w ostatnim miesiącu powiedziałeś 16% nawet, kupujemy samochody, które są nam nieznane. Czyli tak naprawdę kupujemy oczami, bo one są ładne, dobrze, ładnie wykonane, prawda? Jeszcze parę lat temu te chińskie samochody nie były dobrze wykonane, a teraz proszę bardzo, jaki postęp. I uwierzyliśmy tak naprawdę w tą chińską motoryzację, nie ma co ukrywać. Ja zadam teraz pytanie słuchaczom, jeżeli pozwolisz. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jeździcie chińskim samochodem produkcji chińskiej, kupiliście ten samochód, dlaczego? Co was w nim ujęło? Czy cena, która czyni cuda, czy jednak nie cena, a na przykład coś innego. Dlaczego zdecydowaliście się na ten samochód? To jest pytanie do was, do tych, którzy jeżdżą z chińskimi samochodami. A teraz wracam do rozmowy z Darkiem, czyli według ciebie to nie entuzjazm, tylko wypełnienie luk, tak powiedziałeś.
1: Myślę, że w dużej mierze, tak.
0: Jakich luk?
1: Na przykład luk.

0: które zostawiły europejskie czy inne
1: azjatyckie. Dlaczego zostawiły?
0: Dlatego, że na przykład była pandemia i motoryzacja ciężko przeżyła pandemię i trzeba było szybko nadrobić te straty, które poniosła.
1: Czyli wtedy był taki czas windowania ceny, kupuj pan, kupuj, bo będzie drożej.
0: Oczywiście i na dodatek szybciej, oczywiście większe pieniądze firmy zarabiały na samochodach większych z tych górnych segmentów, wobec tego ograniczały ofertę małych samochodów z segmentu A, B, czasami C. I tutaj w którymś momencie weszły właśnie chińskie firmy, które na dodatek nie dość, że zagospodarowały te segmenty, to jeszcze oferowały samochody tańsze niż konkurencyjne europejskie, te, które były jeszcze na rynku w tych segmentach, z wyposażeniem bardzo dobrym, pozostawiając na boku tę możliwość, do której pewnie każdy jest przyzwyczajony w Europie, że po prostu cena podstawowa nie gwarantuje wiele w samochodzie. Trzeba dopiero dokupić wyposażenie.
1: A tu nie trzeba.
0: A tu nie trzeba. Albo było wszystko, albo góra były dwa do kupienia, dwie różne.
1: Albo wszystko, albo wszystko i trochę.
0: Dokładnie. Albo wybieraliśmy po prostu kolor lakieru, często w tej samej cenie.
1: Dokładnie. Często bez dopłaty, oczywiście. Ja mam wrażenie tak naprawdę, że to był błąd europejskich, japońskich i koreańskich koncernów, że to windowanie cen, że musimy sobie szybko uzupełnić pieniążki z pandemii i ludzie po prostu zobaczyli to jak to. Przepraszam. Jeszcze rok temu twierdziliście, że taniej się nie da, windowaliście ceny, a teraz jakoś taniej się da?
0: To jest właśnie też ciekawy aspekt tej sprawy, dlatego że nie dość, że firmy chińskie zaoferowały auta, tak jak powiedzieliśmy, taniej. Też wkrótce potem okazało się, że firmy europejskie, czy też właśnie azjatyckie, także potrafią zejść z własnych cen, a do tej pory wmawiano nam bardzo często, że to jest w ogóle na granicy opłacalności i kupmy teraz ten samochód, bo on i tak będzie droższy. Okazuje się, że nie, że teraz przeceny tych aut sięgają kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
1: No właśnie, czyli nie dość, że nie jest drożej, to może być jeszcze taniej. I dlatego ten rynek motoryzacyjny wygląda tak ciekawy. Dla klientów nie ma co ukrywać to, że chińska motoryzacja weszła do Europy. To dobry sygnał, przynajmniej jeżeli chodzi o cenę. Dlaczego przyjęliśmy te chińskie auta? Jeździcie samochodami produkowanymi w Chinach? Dlaczego je kupiliście? Takie pytanie mam do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Chętnie porozmawiamy o tym.

0: Za 10 minut będzie godzina 15, za chwileczkę nasze wiadomości, ale najpierw od was wiadomość. Halo, halo.
1: Szanowni kierowcy jadący z siódemką w Warszawie przed Alejami Jerozolimskimi, dwie kolizje i korkuje się bardzo mocno, bo jedna kolizja jest na lewym pasie, tam są cztery samochody, właśnie teraz straże dojeżdżały, a dalej może pół kilometra macie na prawym pasie też kolizję, tam już służby sprzątają, także przygotujcie się na korki. Próbujcie to objechać jakoś inaczej. Pozdrawiam, Grzesiek ze Skody.
0: Dziękujemy, Grześku. A co się dzieje na pozostałych polskich drogach? O tym już teraz Ewa Mierzejewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: To zacznijmy od okolic Warszawy. Pod Warszawą między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu Michałowic wsi nadal jest zwężenie w kierunku Warszawy. W okolicy dwóch samochodów dostawczych na 8 kilometrze i rzeczywiście tutaj nadal widać, że to zwężenie jest, bo utworzył się spory korek. On w tej chwili ma około 4 kilometrów. Tutaj ta ważna informacja jest taka, że przejazd nie jest całkowicie zablokowany, tylko właśnie jest zwężenie. Ale no, po prostu natężenie ruchu jest na tyle duże, że to ten korek na wysokości Janek ma ponad 2 km. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to niestety na S8 jest też nowe problemy z przejazdem, są między węzłami Siestrzeń i Młochów. To też Mazowsze w pobliżu miejscowości Urzut. Tam zdarzyły się samochód osobowy z ciężarowym i także zwężenie w kierunku Warszawy jest na 436 km. Na Krajowej 15 bez zmian na trasie Toruń-Inowrocław, to oznacza, że w pobliżu Michałowa, po tym jak autobus zjechał z drogi, jest zwężenie i kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 218 km. Niestety w tym wypadku zginęła jedna osoba. Dobre informacje dostaliśmy z A4 między węzłami Opole Zachód i Opole Południe. W pobliżu siedlisk Ochodzy odblokowano przejazd w kierunku Katowic na 227 km. Przynajmniej ten przejazd, który był zablokowany po kolizji z udziałem samochodu osobowego. Niestety na tym odcinku trwa remont, no i on powoduje korek, który ma około 7 kilometrów i ten korek się nie zmniejsza. Dobre informacje z S5 na koniec i tu akurat nie ma już problemów z przejazdem między węzłami Kościan Południe, Kościan Północ. Po awarii samochodu ciężarowego odblokowano przejazd w kierunku Poznania na 14 kilometrze i po tym utrudnieniu nie ma już na tej trasie śladu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tutaj Marcin pisze o tym, o czym już mówiliśmy. Z Darkiem kupiłem Chińczyka Bike 3, dlatego że europejskie marki kroiły nas przez lata, mówiąc, że się nie da, jeżeli chodzi o rabaty. Po roku stwierdzam, że podstawowa jednostka benzynowa służy dobrze, a dziś odebrałem go z dodatkowej konserwacji, zapłaciłem, ale i tak kalkulacyjnie się opłaca, pisze Marcin. Wyposażenie całkiem niezłe.

0: Mr. of America Lombard na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a po godzinie 15 wracamy do rozmowy na temat chińskiej motoryzacji, a nie amerykańskiej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Ciepło się zrobiło i bezchmurnie i ładną pogodę mamy w całej Polsce, praktycznie 18 stopni na Podhalu. W Zakopanem pokazują tyle termometry właśnie i tam jest mimo wszystko najchłodniej. 18 stopni to najzimniejsze miejsce w Polsce. Najcieplejsze Legnica 23,7, ma być tych stopni 24. Dzisiaj na zachodzie przewidywali synoptycy. Po południu wieczorem bezchmurnie, zachmurzenie małe, czasem może zdarzyć się trochę chmurek na północy kraju, ale nigdzie nie będzie padać. Wiatr pozostaje słaby bądź umiarkowany. Na Przedgórzu Sudeckim może być okresami porywisty. Wieje z południowego wschodu i ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: With or without you, you too. Już teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jedziemy na wysokich obrotach, minutę po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: jeszcze nie wiemy, ale za chwileczkę się dowiemy, co się dzieje na drogach. 9 minut po godzinie 15. Ewa już jest w studio PRK Polskiego Radia Kierowców, więc mamy informacje drogowe dla Was.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety trudna sytuacja na S8 pod Warszawą, bo tutaj w odległości 2 km są 2 zdarzenia drogowe. Zacznijmy od tego nowszego. To jest odcinek między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu miejscowości Puchały. Zderzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 6 km. I tutaj świeża sprawa. Natomiast cały czas trwa sprzątanie 2 km dalej między węzłami także Wypędy i Opacz w pobliżu Michałowic wsi. Tu zderzyły się z kolei 2 samochody osobowe i także jest zwężenie w kierunku Warszawy. Na razie korek w tym miejscu nie jest bardzo długi, bo ma w sumie około 2 km, ale ta sytuacja może się zmienić. Teraz jeszcze raz S8, tylko przeciwległy jej koniec na Mazowszu, czyli odcinek między węzłami Siestrzeń i Młochów w pobliżu Urzutu. Tu po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 436 km. Dobre informacje z Krajowej 15, którą odblokowano na trasie Toruń i Inowrocław w pobliżu Michałowa. Tam przypomnijmy, autobus zjechał z drogi, wprowadzony został ruch na przemian jednym pasem na 218 km. Jeśli chodzi o popołudniowy szczyt komunikacyjny, to ten zbliża się już wielkimi krokami i sprawdźmy, co to oznacza w tej chwili w Trójmieście. 89 jest już bardzo poważnie zakorkowana na całym odcinku od Letnice aż do zjazdu na S7. To jest, przypomnijmy, ta trasa, która prowadzi w Gdańsku do tunelu pod Martwą Wisłą. Droga krajowa numer 91 w Śródmieściu Gdańska także już spore korki i spowolnienia. S6 i S7 za to, mimo tego, że prowadzone są prace drogowe na odcinku na przykład na wysokości Otomina albo Jankowa Gdańskiego między Kowalami a Borkowem. Tutaj sytuacja na razie wygląda dość dobrze. Jedyny wyjątek to węzeł Gdańsk-Matarnia na jezdni w kierunku Gdyni. Są delikatne spowolnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Darek Balcerzyk z Samaru jest ze mną w studiu PRK Polskiego Rady Kierowców. Rozmawiamy o chińskiej motoryzacji. Miłosz pisze, że samochody chińskie spowodowały jeszcze jedną rzecz. Europejscy i dalekowschodni producenci zaczęli obniżać cenę, ale obyło się to kosztem wielu elementów, na przykład wyciszenia tych samochodów, czyli tak naprawdę no, trochę mniej w tych samochodach jest niż było. Zabezpieczenia antykorozyjnego, jak pisze Miłosz, co widać w wielu markach. I to niestety powoduje, że my, będąc przyzwyczajeni do wysokich standardów, zaczynamy być troszeczkę przez producentów przyzwyczajeni do niższych standardów. Płacimy za to duże pieniądze, a producenci troszkę nas zaczynają oszukiwać, tak twierdzi Miłosz. I dlatego być może zwracamy się w stronę chińskiej motoryzacji. Jeszcze jeden przykład, dlaczego ktoś kupił samochód produkcji chińskiej. Halo, halo.
1: Cześć redaktorze i słuchacze Polskiego Radia Kierowców. Dlaczego jestem od ponad roku szczęśliwym posiadaczem z marki chińskiej BYD. Jest to model Silio z dwoma silnikami elektrycznymi i silnikiem benzynowym 1.5 turbo, który działa wyłącznie jak generator prądu, doładowując baterie. Baterie się nigdy nie wyczerpują do zera. Jak silnik naładuje baterię, to się rozłącza. I w salonie sprzedaży reklamowali ten model, powiedzieli, że właściwie jeździ jak elektryk. Zdecydowałem się nabyć ten samochód, ponieważ zaciekawiła mnie ta technologia.
0: Proszę bardzo, więc nie tylko cena, ale również technologia superhybryd, jak to nazywają Chińczycy, również ciekawi naszych słuchaczy. To kolejne powody, dla których kupujemy samochody chińskie, czyli prawdę mówiąc, no jesteśmy ciekawi, prawda? Interesujemy się motoryzacją, chyba tak można to skomentować.
2: Zdecydowanie interesujemy się, ale też zawsze będę powtarzał, że jest to bardzo racjonalny wybór. Mhm. Kierujemy się w dużej części rozumem, doświadczeniem, nie tylko emocją, więc tutaj rzeczywiście technologia też ma swoje znaczenie.
0: I co, sądzisz, że na przykład producenci chińscy są w takiej czołówce technologicznej, w sensie typu odkrywają różne inne rozwiązania, europejscy tak zastygli w tym, co produkowali i produkują to samo?
2: Myślę, że producenci chińscy przede wszystkim mają jedną jeszcze przewagę, aha, o której rzadko kiedy mówimy. To jest przewaga organizacyjna ich koncernów. Ja mam taki w ogóle przykład bardzo prosty w zasadzie. Ich centra R&D, czyli rozwojowe, są rozsiane po całym świecie. I co to daje? To daje to, że na przykład pracująca ekipa w Pekinie, aha, kończy pracę, powiedzmy, o godzinie 19 czy 20, jak tam im wychodzi. Przed zakończeniem pracy przekazuje wszystko, co zrobiła, do na przykład centrum w Szwajcarii,
0: rozumiem,
2: które właśnie zaczyna pracę.
0: A potem ci z Ameryki Południowej kończą.
2: Gdzieś tam idą
0: i
2: dalej.
0: Tak naprawdę tak, 24 godziny na dobę
2: prawie
0: pracują.
2: Prawie 24, wychodzi średnio powyżej 20 godzin pracy nad projektem. Dlatego oni tak szybko potrafią zmodernizować auto, przystosować się do wymogów rynku. Także to jest też kwestia organizacji pracy. Czasami mam wrażenie, że dużo lepszej organizacji niż europejska.
0: Rozmawiam o motoryzacji chińskiej. Dlaczego, jeżeli macie chiński samochód, dlaczego zdecydowaliście się na ten chiński samochód? Czekam na wasze wypowiedzi, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Do rozmowy z Darkiem wracamy już za parę minut, ale najpierw będziemy śledzić naszą ekipę na motocyklach.

0: Śladem żużlowych miast w Polsce, Lublin, Krosno dzisiaj. Taka trasa, prawda? Do Krosna już dojechaliście?
1: Dokładnie. No nie, ale do Krosna już, ci czekaj, sprawdzę, zostało nam 8 kilometrów, więc
0: proszę,
1: za chwilę my dojeżdżać, więc jedziemy błyskawicznie, cudownie, fantastycznie, a teraz akurat wjechaliśmy na taki odcinek i cieszę się, że zjechaliśmy z S19, bo wjechaliśmy na fantastyczne, kręte drogi, chcieliśmy winkli, wreszcie mamy winkle, więc tak jedziemy, ja Patryka widzę właśnie w lusterku, teraz ja prowadzę nasz dwuosobowy konwój, dwuosobowy peleton.
0: Chcielibyśmy usłyszeć Patryka, ale jakoś nie odbiera telefonu. Nie,
1: zobaczcie, właśnie...
0: Może chociaż pomacha w takim razie.
1: Macha.
0: Macha, macha, dobrze, że macha.
1: Niedługo zobaczycie te zdjęcia na naszym Instagramie, a jest naprawdę na co popatrzeć, bo widoki są obłędne. Więc jeszcze 8 kilometrów do Krosna, no i tutaj się właśnie dzisiaj zakończy na podróż. Pięknie, jest fantastyczna, jest bardzo ciepło, przepiękne słońce. Jednej chmury na niebie, więc jest po prostu idealnie. Zastanawialiśmy się dzisiaj rano z Patrykiem, czy ubieramy się ciepło, czy musimy zakładać merynosy, czy musimy zakładać kamizelki grzewcze. Nie, absolutnie, nic takiego nie trzeba. Co prawda, trochę, przyznam się wam szczerze, że liczyliśmy trochę, że jednak trochę popada. Czyli jednak złapiemy tych ekstremalnych warunków motocyklowo-pogodowo-drogowych, ale na deszcz absolutnie się nie zanosi.
0: No dziś nie będzie padać na pewno, może jutro, ale no nie wiem, czy tego wam życzyć, czy nie. Lepiej, jak tutaj mówiliśmy w Wysokich Obrotach, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, żebyście mieli tą ładną pogodę, bo poprzednio jakoś was wymroziło. No to może teraz, żeby było ciepło i fajnie, co? Nie chcielibyście tak?
1: To tak właśnie jest. Faktycznie przypominam sobie naszą wiosenną trasę, kiedy jechali temperatura odczuwalna była około 4 stopni. Młodsze się... 27. Jest po prostu piękny... Niesamowitego, słuchajcie. No, ja się rozkoszuję tą jazdą.
0: Zrozumiałem tak, że jest... Posłuchaj mnie, Kuba, zrozumiałem tak.
1: Koncentruję się na drodze.
0: Trochę znikasz, ale zrozumiałem, że masz piękny... I rozkoszujesz się jazdą.
1: Zrozumiałeś wszystko, co miałem ci do przekazania i naszym słuchaczom.
0: Oczywiście.
1: No niestety, to jest... To są góry, więc takie są warunki. W polskich górach zdecydowanie zwolniłem, żeby ten zasięg...
0: Ale niestety...
1: ...się pojawiał na horyzoncie, jest...
0: Coś się pojawia na horyzoncie, no w każdym razie nasza ekipa, jak słyszycie, w drodze, kilka kilometrów przed Krosnem, tam dziś zostają, a jutro od rana, oczywiście znów na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, lewa w górę, jedziemy motocyklami, Patryk Kuniszewicz, który machał teraz, no i Kuba Marcinowicz, który starał się z nami połączyć, jak słyszycie, wszystko na żywo, góry, trochę zasięg znika, ale jutro od rana na pewno nic nie zniknie i będzie na 100%.

0: No i tanecznym krokiem, bo dziewczyny lubią tańczyć, oczywiście weszła do studia PLK Polskiej Rady Kierowców Ewa Mierzejewska, która...
1: Nie wszystkie, to jakaś jest generalizacja.
0: Nie lubisz tańczyć?
1: Ja lubię, ale to nie znaczy, że wszystkie dziewczyny lubią tańczyć.
0: Dziewczyny lubicie tańczyć? Dajcie znać w aplikacji PLK Polskiej Rady Kierowców. Kto lubi, kto nie lubi tańczyć. 15.30, lubimy o tej porze informować was o tym, co się dzieje na polskich drogach. Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na polskich drogach już coraz bliżej popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Sprawdzaliśmy ostatnią sytuację w Trójmieście. Teraz sprawdźmy, jak jeździ się o tej porze we Wrocławiu. Długi korek jest przy wjeździe do Wrocławia od strony Katowic i Bielan Wrocławski, a wcześniej oczywiście także i Opola. Tutaj także z drugiej strony, czyli jadąc od strony Legnicy, od Kostomłotów aż do Nowej Wsi Wrocławskiej, także spowolnienie. Jeśli chodzi o, jezdę A8, to tutaj akurat bez problemów można się poruszać. Na 8 z kolei przy wyjeździe z Wrocławia w kierunku Kobierzyc jest już korek, no i także duży ruch na 5 na wysokości Partynic, także Grabiszyna, Popowic, Gaju i Krzyków, to już z kolei fragment drogi krajowej nr 94, korkują się także obie jezdnie przy Parku Wschodnim, ale na razie sytuacja nie wygląda jeszcze jakoś najgorzej. A propos A4, to przypominam także o korku na wysokości miejscowości Siedliska Ochodze. Tutaj prowadzone są prace drogowe i to chodzi o jezdnię w kierunku Katowic. Niestety ten korek ma około 7 km i powiększa się. Tutaj jest zwężenie wywołane robotami drogowymi i kolejna taka sytuacja na wysokości węzła Łany i tu w obie strony także spowolnienie. W tej chwili nieco skrócił się korek na jezdnię w kierunku Katowic, bo ma około 2-3 km, ale w przeciwną stronę niestety jest dużo gorzej. Na wysokości Chechła ten korek się zaczyna, a kończy dopiero za węzłem Kleszczów, co oznacza, że ciągnie się prawie na odcinku 20 km. Jak można tu objechać? Można pojechać przez Gliwice, A1, a później 94 i na pewno na jezdnię w kierunku Wrocławia będzie to szybsze rozwiązanie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O proszę, Ania Starnowa lubi tańczyć i śpiewać, tak jak ty. Znaczy, nie wiem, czy ty lubisz śpiewać.
1: Śpiewać też lubię.
0: Też
1: tak.
0: Lubisz. No, no to te...
1: Czyli na próbie dwóch, że wszystkie dziewczyny uznałeś, lubią tańczyć i śpiewać.
0: Czy jesteś,
1: ja i
0: tak
1: Ania
0: jak
1: Starnowa.
0: Ania, jesteś BFF.
1: Można za nią. Powiedzieć.
0: Dobra, no to śpiewajcie dziewczyny i tańczcie.
3: Let's go.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominamy, Darek Balcerzyk z Samaru jest z nami w wysokich obrotach. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, rozmawiamy o chińskiej motoryzacji, o tym, jak ona się sprzedaje. Słyszeliśmy, że coraz lepiej się sprzedają samochody produkcji chińskiej. W sierpniu 16% udziału w rynku. W dłuższym okresie około 14%. Zera zrobili już, no powiedzmy, 15% udziału w rynku. To o czymś świadczy. Mam Chińczyka, pisze Aleksandr, nasz słuchacz. Fajna cena, dobra jakość. Tak argumentują nasi słuchacze. Myślisz, że większość klientów właśnie takimi kryteriami się kieruje, kupując samochód chiński?
1: To jest to, co powiedziałem. To jest bardzo racjonalny wybór. Po prostu ocena jakości, ceny, wzajemnych doświadczeń. Nie, to jest absolutnie typowy powód, dla którego się kupuje taki, a nie inny samochód. Tutaj nie szukajmy jakichś innych podziemnych jakichś...
0: No dobrze, to
1: jest absolutnie tajnych.
0: To
1: są... Dokładnie kiedyś wybieraliśmy inne samochody z tych samych powodów.
0: Chociaż są inne zdania również. Sep Wawa, nasz słuchacz, pisze: przyjęliśmy chińskie auta przez silny i skuteczny marketing. Społeczeństwo podatne jest na reklamę, zauważa nasz słuchacz. Eksperci opłacani przez te koncerny też dużo mówią o chińskiej motoryzacji, twierdzi nasz słuchacz. No i skoro są zasypywani informacjami, że to takie fajne, no to ludzie próbują.
1: To bym zwrócił uwagę, że po pierwsze nie tylko Chińczycy mają silny marketing i pozostałe koncerny tak samo mocno nas atakują. Co do opłacania ekspertów, nie mam takich doświadczeń, więc się nie będę wypowiadał.
0: No to posłuchajmy kolejnego głosu a propos.
2: Witajcie, drodzy słuchacze oraz redaktorzy Lwia Kierowców. Ja jestem użytkownikiem samochodu od kilku lat elektrycznego z emblematem z Bawarii. Natomiast wszystkie elementy w tym samochodzie są klejone klejkami ich producenta, czyli wszystkie są z Chin. Pominąwszy to samochód przypłynął z Szanghaju, więc być może będzie tak, że wkrótce będziemy kupować samochód, a w salonie będzie wiadro z emblematami. Będziemy kupowali jakiś tam samochód, a będziemy sobie wybierać emblemat, nie wiem, Volvo, Mercedesa i będą nam to przyklejać już w salonie tutaj w Europie. To pozdrawiam, Robert z Meganki.
0: Pozdrawiamy, Robercie. No cóż mogę powiedzieć, no jeżeli chodzi o Volvo, to niektóre są już produkowane w Chinach. Oczywiście, że tak. Zresztą chiński koncern ma większościowy pakiet tej firmy. No ale tu chodzi o coś innego. Nam w tej dyskusji chodzi o marki chińskie, prawda? A nie to, co, znaczy nie części, które są montowane potem w europejskich czy japońskich samochodach. Notabene, to wyraźny trend nasz słuchacz zauważył, bo ostatnie niby japońskie Mazdy elektryczne też tak naprawdę są zapożyczonymi chińskimi samochodami, prawda? Z naklejką Mazdy.
1: Zdecydowanie tak. I pamiętałem, że ten proceder

0: pożyczania od siebie technologii i naklejania własnych znaczków, no to już bardzo, to jest bardzo długi proceder. Mhm. Tutaj nie odkrywamy niczego nowego i Chińczycy także nie odkrywają niczego nowego, ale z drugiej strony może to być także sygnał, że te nasze tradycyjne firmy, koncerny motoryzacyjne oceniły te konkurencyjne firmy z Chin, są już na takim poziomie, że, można korzystać z ich technologii.
1: No w takim razie na zakończenie, Darku, dyskusji obawą niektórych klientów prawdopodobnie jest to, że taki samochód chiński przy odsprzedaży będzie znacznie, znacznie tańszy niż, dziś za niego zapłacimy. Jak wygląda rynek używanych samochodów chińskich?
0: No na razie jest dość mały, więc tutaj raczej bym jeszcze poczekał z jakimikolwiek opiniami. Jednak jeśli tak jak na początku naszej rozmowy wspomnieliśmy, że obecność chińskich marek to jest 2, góra 3 lata ostatnie, to dopiero możemy mówić za parę lat, jak te auta się zachowują w dłuższym okresie, jak będą wyceniane przy odsprzedaży. Też tutaj jest bardzo istotne, jak będą postrzegane przez firmy polskie, bo pamiętajmy, że rynek nowych samochodów to rynek firmowy. Mhm. I te firmy, jak wejdą w chińską motoryzację, będą kupować chińskie samochody, to one właśnie po 3 do 4 do 5 lat będą odsprzedawać te auta.
1: Ja to rozumiem. Czyli co, 15% rynku teraz, jeżeli już Chińczycy mają taki procent rynku, to tak naprawdę indywidualni klienci to zagospodarowali?
0: W dużej części tak. Oczywiście to nie jest jedyny klient. Właśnie w tej części rynku prywatnego udział marek chińskich to jest prawie 20% już. Zresztą one rzeczywiście jakby startowały od klientów indywidualnych. Więc
1: i teraz będą wchodzić dopiero stopniowo i odbierając część tortu Japończykom czy Europejczykom z rynku firmowego.
0: Może tak być.
1: No, w każdym razie zdaje się, że ten argument, jeżeli chodzi o odsprzedaż samochodów chińskich, na razie nie działa, bo to na razie nowe samochody i czytałem o tym również, że eksperci są zdziwieni, że te samochody nie są tak tanie na rynku wtórnym, jak przypuszczali.
0: I to może być potwierdzenie właśnie dobrej opinii klientów o tych autach.
1: No to będziemy do tematu wracać. Dziękujemy, że byliście z nami, jeżeli chodzi o aplikacje i dzieliliście się z nami tym, że macie samochody produkcji chińskiej i dlaczego je kupowaliśmy. Darek Balcerzyk z Samaru był z nami w Wysokich Obrotach. Darku, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: sobie pomyślałem, rozruszajmy sobie szare komórki. Po tej rozmowie motoryzacyjnej nie będzie chodzić o chińskie samochody teraz. Uwaga, to jest taka pierwsza podpowiedź. Zagrajmy w samochody, a ponieważ mamy poniedziałek, dziś takie było podwójne pytanie na początek o tajniaków. Pytałem i trafnie odgadliście i Klosa, i Bonda. Natomiast teraz będzie chodziło o dwa samochody. W jednej zagadce, wyobraźcie sobie, dwa samochody. Trzeba będzie odgadnąć o jakich samochodach mowa. Od razu mówię, że chodzi o jedną markę i o jeden model. Więc tak, marka i model.
1: Właśnie.
0: Marka i model. Chodzi o dwa samochody, jeden ciężarowy, drugi osobowy. W tym ciężarowym, już to jest podpowiedź, zamieniamy Z z nazwy ciężarowego na RO i z ciężarówki nam się robi szybki samochód osobowy. O jakie samochody chodzi? Zamieniamy Z z ciężarówki na RO i z ciężarówki robi nam się szybki samochód osobowy. No, jakie dwa samochody chodzi? Pogłówkujcie trochę, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. A co? Sprawdzę jeszcze przed wiadomościami drogowymi, czy już ktoś na to, na coś wpadł. Jeszcze nie, więc powtarzam raz jeszcze zagadkę. Zamieniamy Z na RO. W rebusie to by było Z równa się RO. I z ciężarówki robi nam się szybki samochód osobowy. O jakie samochody chodzi? Czekam, trzymam kciuki, a Ewa już nie czeka, bo już nie może dłużej czekać, bo teraz mamy wiadomości. Właśnie, potwierdziła, słyszeliście, nie może dłużej czekać.
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i niestety, tak jak przewidywałam, zakorkowała się S8 i tutaj na obu jezdniach niestety są problemy z przejazdem pod Warszawą między Sękocinem a węzłem Opacz. Na jezdni w kierunku Warszawy korek jest od miejscowości Puchały aż za węzeł Janki, a to wszystko przez to, że zderzyły się ze sobą tutaj trzy samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Warszawy. Z kolei na S8 na przeciwległej jezdni jest korek między też węzłami Wypędy i Opacz. Tylko, że właśnie tu była informacja, że na jezdni w kierunku Warszawy, ale teraz ten korek jest zdecydowanie na jezdni w kierunku Nadarzyna i dalej jadąc Mszczonowa i oczywiście S8 zupełnie dalej jadąc Wrocławia. Więc tutaj niestety trudna sytuacja w obie strony korki i spowolnienia. Można pojechać drogą wojewódzką 665 oczywiście i ominąć przez Raszyn te spowolnienia i trzeba zjechać z S8 na wysokości węzła Warszawa-Janki. To jest dobry pomysł, żeby to zrobić, albo w ogóle nie wjeżdżać na S8 jadąc przez Warszawę i pojechać właśnie tą drogą wojewódzką przez Raszyn. Na S2 zresztą też już duże problemy. Na jezdni w kierunku Terespola korkuje się przy węźle Lotnisko, a na jezdni w kierunku A2 przy węźle Warszawa-Południe. Duży ruch na 79 między Ursynowym a Piasecznym i właściwie i w jedną i w drugą stronę są takie same spowolnienia. No i też już duży korek na S8 na jezdni w kierunku Marek Białegostoku. Tu od Bemowa po Marymont jest ten korek, a w przeciwną stronę od Marymontu i kończy się spowolnienie tuż za mostem. I jeszcze jedna S8, tym razem między węzłami Siestrzeń i Młochów. Tu w pobliżu Urzutu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym jest zwężenie w kierunku Warszawy na 436 kilometrze i tutaj także jest na szczęście niewielki, ale jednak korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominam, chodzi o dwa samochody. Dwa samochody trzeba wymienić w aplikacji. Zamieniamy Z na RO i z ciężarówki nam się robi szybki samochód sportowy. O jakie samochody chodzi? Jedna marka i jeden model samochodu. Dwa samochody. Czekam.

0: Ale zasłuchałem się Kim Wilde. Kto się w niej nie kochał? 16 minęła, czas na informacje pogodowe. Oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców na wysokich obrotach. Ileż to mamy tych stopni? Synoptycy zapowiadali, przypominam, na dzień dzisiejszy 24 i mamy nawet więcej, 24,2 kreseczki powyżej zera na zachodzie, tak jak twierdzili specjaliści od pogody w Słubicach. A jeżeli chodzi o najchłodniejszy rejon Polski, no to zmieniło się. W Zakopanem 18,6, ale 18,4 w Elblągu, na Półwyspie Helskim i w Mikołajkach i w Kętrzynie. I te cztery rejony to najchłodniejszy rejon Polski w tym momencie po godzinie 16. Po południu i wieczorem bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe. Na północy kraju miejscami umiarkowane, trochę chmur się pojawi, ale nigdzie nie będzie padać. Od 17 do 24 stopni przewidywali synoptycy. Prawie się udało, trochę i cieplej w najchłodniejszym miejscu w Polsce i trochę cieplej w najcieplejszym miejscu w Polsce. Wiatr południowo-wschodni, wschodni i słaby bądź umiarkowany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minuta po godzinie 16, cały czas na wysokich obrotach jedziemy. Proszę bardzo, do Australii teraz. In Excess, przynajmniej muzycznie. In Excess w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Za chwileczkę będą śpiewać, ale jeszcze przypomnę zagadkę. Zamieniamy Z na RO i z ciężarówki robi nam się szybki samochód osobowy. O jakie samochody chodzi? Dwa trzeba wymienić. I tą ciężarówkę trzeba odgadnąć, i ten samochód osobowy szybki też trzeba wymienić w aplikacji, jeżeli chcecie się bawić w wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Kilen.

0: Ja rozumiem, że jak wpadliście na tą drugą nazwę, to znaczy ten samochód osobowy, szybki, to też wiecie, z czego ona się wzięła, ale poprosiłem o dwie nazwy, o nazwę ciężarówki, która przekształciła się w szybki samochód osobowy po zmianie literek. Oczywiście najpierw Z zamieniamy na RO i z ciężarówki robi nam się szybki samochód osobowy. O jakie dwa samochody chodzi? Tak brzmi pytanie. Do tego wracamy za parę minut. Natomiast teraz wracamy z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 79 na Mazowszu między Piasecznym a Górą Kalwarią w pobliżu Pilawy zderzyło się 5 samochodów i niestety droga jest całkowicie zablokowana na 16 kilometrze. I tutaj utrudnienia mają potrwać około 2 godzin. Dodatkowo oczywiście mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny, to powoduje, że jest korek. Tutaj można jechać trasami lokalnymi, chociażby przez Łubną, Szymanów i Czarnów, jadąc w kierunku Warszawy, a w przeciwną stronę przez Żabieniec i Chojnów i Orzeszyn będzie chyba najlepiej. W każdym razie tutaj niestety to utrudnienie potrwa dość długo, więc koniecznie trzeba objeżdżać. Można oczywiście też przez Jazgarzew drogą wojewódzką 873, a następnie 722 i wyjeżdżamy w Piasecznie, omijając ten już dość długi korek. Na 79 wyżej, czyli bliżej Warszawy, mamy też spowolnienia i korki między Piasecznym a Ursynowem. No i bardzo też zła sytuacja jest na S8C, ale nie na tym odcinku co zwykle, bo tam oczywiście jest korek, ale między węzłem Opacz a Wypędy, bo tu niestety na obu jezdniach są utrudnienia po kolizjach. Na jezdni w kierunku Warszawy od miejscowości Puchały aż za Janki. Tutaj jest korek po zdarzeniu 3 samochodów osobowych, a w przeciwną stronę od miejscowości Puchały aż do węzła Opacz jest korek. A to wszystko przez to, że na wysokości Michałowic wsi zderzyły się 2 samochody osobowe. Dodatkowo mamy oczywiście popołudniowy szczyt komunikacyjny i to powoduje, że korki są w obie strony. Tu można objeżdżać drogą wojewódzką 665 przez Janki i przez Raszyn. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to tutaj wielu utrudnień na szczęście nie ma, chociaż są takie, które powodują przez remonty drogowe spore spowolnienia i zwłaszcza taka sytuacja jest na A4 między węzłami Łany i Kleszczów. Tu jest zwężenie w kierunku Wrocławia i długi korek z powodu robót drogowych. I podobna sytuacja, ale korek nieco krótszy między węzłami Opole Zachód, Opole Południe na wysokości miejscowości siedliska Ochodze. Tam też prowadzone są prace i jest zwężenie w kierunku Katowic. I korek także dość pokaźny, około 7-kilometrowy, więc tutaj warto objeżdżać drogą krajową nr 46, a wcześniej jechać przez Opole.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Zamieniamy Z na RO i z ciężarówki robi nam się szybki samochód osobowy. O jaki samochód chodzi i ten osobowy i tą ciężarówkę? O co chodzi?
1: Ja tą waszą zagadkę to bym chyba jeszcze bardziej skomplikował, bym powiedział, że literkę 3 należy zamienić na RO i co to za dwa samochody? Marek z Superba.
0: Pozdrawiam, Marku z Superba. Literkę 3, no, ładne. No ale to trzeba cyrylizę wtedy znać, Marku, a nie każdy zna, w związku z tym byłoby chyba za trudno. Więc tak naprawdę rzeczywiście ta ciężarówka, którą chodzi, ja też jak byłem mały, to myślałem, że to jest ciężarówka, która nazywa się Kama 3. Ale tak się nie nazywa.

0: Dobra, o co chodzi? Kokos ze Skody wiedział. Myślę, że chodzi o samochód ciężarowy Kamaz, a jak zamienimy Z na Ero, to otrzymamy Chevroleta Camaro. Pozdrawiam. Kokos ze Skody ma rację?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Obstawiam, że chodzi o Kamaz, Camaro, natomiast nie jestem dokładnie pewny. Pozdrawiam, Marcin Steski.
0: Pozdrawiam, Marcin Steski. Dlaczego nie jesteś dokładnie pewny? Robert Zucato na przykład jest dokładnie pewny. Mówi w marce Kamaz, zamieniamy Z na Ero i mamy Camaro. Oczywiście, że tak. A ktoś napisał, nie podpisał się niestety, że to moje marzenie z dzieciństwa, odkąd pierwszy raz był w Transformers. Żółte Camaro. Dokładnie Bumblebee się nazywał ten Camaro w Transformers. I Kamaz oczywiście, ta ciężarówka.
2: Dzień dobry, kłania się Bartek ze Skody.
0: Cześć, Bartku.
2: Odpowiedział na zagadkę jest Kamaz. Pozdrawiam.
0: No nie tylko Kamaz, no właśnie takich odpowiedzi starałem się uniknąć, bo Kamaz, z tego Kamaza powstało właśnie to Camaro.
3: Robercie, melduję, że Kamaz równa się Camaro.
0: Aha.
3: Czyli z Kamaza robimy Camaro i pędzimy. Pozdrawiam, Daniel.
0: I to jest bardzo dobra odpowiedź, oczywiście, Danielu. Todę też wiedział, że Kamaz, Camaro. Marcin ze Skody, Rafał z Kodiaka, Paweł z Pożoga, Justyna z Kijim, Rafał z Tychów, Rafał Tychy 77, tak się podpisał. Kryspin, kto jeszcze?
4: Odpowiadając na zagadkę, jest to Camaro. Zamieniamy z samochodu Kamaz na Ero i wychodzi tam Camaro.
0: Tak jest.
4: Pozdrawiam, Damian ze Skody.
0: Pozdrawiam, Damianie ze Skody. Zbigniew też myśli, że ruski Kamaz, jak napisał Zbigniew, bardziej radziecki wtedy. Nie wiem, czy teraz jest produkowany jeszcze, bo jak jest, no to teraz jest rosyjski. Na Camaro, fonetycznie pasuje, oczywiście, że tak. Grzesiek Złotystok, bardzo dobra odpowiedź. Andrzej Strzewa, to samo. Łukasz z Elbląga, Paweł z szybkiego BMW. Admiral też wiedział, Jarek ze Skani, Grzegorz z Renaty, Darek, Rafał ze Sprintera. Kto jeszcze?
5: Dzień dobry, z dobry. Tej strony Magda. Czy będzie chodziło o Kamaz, czyli Camaro? Pozdrawiam ze Skody.
0: Bardzo dobra odpowiedź, oczywiście, że tak. Adrian, a także Alina, Wojtek, Martyna i pies Hiro podróżujący wspólnie. Powiedziałem już dzisiaj, że wspólne zastanawianie się przynosi efekty, jak widać. Iza i Karol z BMW, Kacper z Radomia, Fufon, Krzysztof, Jarek ze Skanni, Ola z Jarocina, Litka z Tesli, Direk, Stobo 123, Paweł Ski, kto jeszcze?
6: Halo Polskie Radio Kierowców, Mariusz Zelbląga. Czy tu nie chodzi o Kamaza i Camaro? Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, dokładnie tu chodzi o Kamaza i Camaro.
7: Cześć, w sprawie zagadki. Może chodzi o Kamaza, jak zamienimy, później będzie Camaro. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek Zakroczy.
0: Pozdrawiam, Piotrze z Zakroczymia, Seb Wawam, Bartek, Inowrocław, Grzesiek z Audi, pomarańczowego Audi, Czupur z Durango, Michał z Belgii. Wszyscy wiedzieli, kto był najszybszy.
8: Halo, halo, cześć, Robercie, Małci z tej strony.
0: Cześć, Małcinie.
8: Dla mnie to będzie Kamaz i Camaro. Pozdrawiam.
0: Dla mnie też. I dla Rafała z Dastera, który był najszybszy spośród tych, którzy pisali też. Czyli Małcin i Rafał z Dastera. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Możecie pisać, możecie nagrać swoje pozdrowienia, a my dołączymy piosenkę oczywiście do waszych pozdrowień. Dla wszystkich brawa, brawa, brawa. I gramy. Rozgrzani jesteśmy, prawda? Rozgrzani, rozgrzane szare komórki w poniedziałek, więc już możecie zgłaszać się do konkursu o wycieraczki. Jeżeli na przykład wasze wycieraczki nie działają już za dobrze, nie zbierają już za dobrze z szyby, no to zapraszam. Nowy komplecik oferujemy. Już niedługo gramy. Trzeba będzie odpowiedzieć na jedno pytanie, ale najpierw trzeba się zgłosić. Jak się zgłosić? W bardzo prosty sposób. Piszecie swoje imię albo pseudonim artystyczny, jak wolicie, i numer telefonu, pod który odzwaniamy. Odzwaniamy, odpowiadacie na pytanie. Jak nie potraficie odpowiedzieć, no to może podpowiedź pomoże. Jak pomoże, no to wszyscy się cieszymy. Ktoś wygra na pewno dziś wycieraczki. Raz jeszcze przypominam, jak się zgłosić. Imię i numer telefonu poproszę w aplikacji.

0: 16.30, czas na najnowsze wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oczywiście tutaj wiadomości drogowe rządzą się o tej porze własnymi prawami, a te prawa nazywają się popołudniowy szczyt komunikacyjny. Sprawdzaliśmy ostatnio sytuację w Warszawie i w okolicach. Ona nie jest zbyt dobra, zwłaszcza na S8 przy wjeździe do Warszawy od strony południowej, ale teraz zajrzyjmy na południową obwodnicę Krakowa. Tutaj też bardzo duży ruch w obie strony. Na jezdni w kierunku Katowic korek jest od mostu na Wiśle aż za węzeł Kraków Południe w przeciwną stronę. Taka sama sytuacja, tylko odwrotnie, czyli od mostu na Wiśle do Balic, więc trudna sytuacja tutaj. Korki i spowolnienia w obie strony. Mamy też korek przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego między Gajem a Libertowem. Tu jest remontowany fragment trasy, a także wjazd do Krakowa od strony Skawiny i Siedziny, czyli fragment drogi krajowej nr 44 też jest zakorkowany. Jeśli chodzi o pozostałe trasy krakowskie, no to oczywiście mamy dość duży ruch na 79, czyli na tej starej obwodnicy Krakowa Północnej. Na wysokości Bronowic korkuje się poważnie przy Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym. Tutaj wygląda na to, że przy Alei 29 listopada na rondzie doszło do stłuczki, więc tutaj też trudna sytuacja. A jeśli chodzi o 94, to ona korkuje się przy pracach drogowych na styku z S52 przy Modlniczce. Tutaj na jezdni w kierunku A4 też są duże problemy z przejazdem. Jeśli chodzi o S7, to przy wjeździe do, jadąc w kierunku Krakowa, mamy też spowolnienie na wysokości miejscowości Lubień, czyli po wyjeździe z tunelu, i tutaj też prowadzone są prace drogowe. I przy Skomielnej Białej taka sama sytuacja, tylko w przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Zakopanego. W samym Zakopanem też duże korki, zwłaszcza na trasie Zakopane-Poronin. Tu powalnia ruch w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas na koncert życzeń. I co? I za chwileczkę usłyszymy. Uwaga, uwaga, koncert życzeń. Rafał Zastera, zwycięzca, chciał pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Kierowców, przede wszystkim wszystkich taksówkarzy, bo jestem jednym z nich, pisze Rafał Zastera. No to niech będzie. Rafale, pozdrawiam ciebie i wszystkich taksówkarzy słuchających PRK Polskiego Radia Kierowców. Dla was gramy.
3: Love.

0: Zaczynamy grę o wycieraczki. Z kim? Za chwileczkę się tego dowiemy.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: Maciek z nami. Dzień dobry, Macieju. Witam serdecznie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Jedziesz, stoisz, przyjechałeś, odpoczywasz. Co robisz?
2: W końcu już w domu.

0: Także zaraz, za chwilę będzie pełny odpoczynek po...
1: W końcu w domu. Czyli co, cały dzień jeździłeś i teraz postanowiłeś już poleżeć trochę, tak?
0: Nie, jeszcze tak dobrze nie będzie, ale wiesz, no może okay. za jakieś godzinę, dwie może się uda.
1: Dobrze, to w takim razie trzymamy kciuki za ciebie i za te wycieraczki. Jaki samochód będzie się cieszył, że będzie miał nowe wycieraczki?
0: Na pewno któreś BMW, chyba prawdopodobnie mojej żony.
1: O, a które żona ma, a które ty masz?
0: Żona ma X3, uh-huh. M50, uh-huh. Ja mam swojego małego klasyka, może nie małego, E38.
1: Okej, okay. Także... czyli ty trójeczkę, ona jednak wyżej zawieszona.
0: Tak, ja lubię nisko zawieszona.
1: Rozumiem, dobra. No to w takim razie, Macieju, walczymy o te wycieraczki dla żony, będzie usatysfakcjonowana, jeżeli mężowi się uda, oczywiście. Chociaż powiem ci, według mnie nie będzie łatwo. Ale pamiętaj, zawsze, jak nie będziesz pewny, będziesz mógł skorzystać z wycieraczek, czyli przetrzemy szybę i po mojej podpowiedzi mam nadzieję, że wszystko będzie jasne. Przynajmniej tak myślę. Gotowy?
0: Gotowy.
1: Znasz się na zwierzętach?
0: Średnio.
1: Ale byłeś kiedyś w zoo?
0: W zoo, tak.
1: Okay. Wiesz co, samochody czasem są jak niedźwiedzie. Takie motto dzisiejszego konkursu. Na przykład Skoda Kodiak, nie wiem czy wiesz, ale to jest nazwa wzięta od niedźwiedzia. Obok niedźwiedzia polarnego, niedźwiedź kodiacki tak zwany, czyli Kodiak, to największy żyjący drapieżnik lądowy. Wiedziałeś o tym?
0: Nie.
1: No to teraz pytam o mniejszego niedźwiedzia. Tak zwany niedźwiedź bambusowy. To jest też gatunek drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych, ale w rzeczywistości tak naprawdę ten niedźwiedź, skoro jest bambusowy, odżywia się pędami roślin, głównie bambusa. No ale jak się domyślasz, nie chodzi mi o zwierzę, tylko o samochód. Jak się nazywa ten samochód, o który pytam? Tak samo się nazywa jak ten niedźwiedź bambusowy.
0: Czy to będzie Fiat Panda?
1: Nie chciałeś podpowiedzi?
0: Chyba nie, no już aż tyle, to chyba może jest bambus, no chyba raczej pandy jedzą, z tego co ja kojarzę.
1: Pandy jedzą, oczywiście, że tak. Brawo, brawo, brawo! Szkoda, my miałem taką fajną podpowiedź. Za chwileczkę usłyszysz brawa, mam nadzieję, na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców już słyszysz z fanfarami oczywiście. A ja miałem podpowiedzieć ci, że biało-czarny jest ten niedźwiedź. A wiesz, że w samochodzie, w tym nowym Grande Panda, bo tak naprawdę ten niedźwiedź nazywa się Wielka Panda, czyli Grande Panda, to żeby podkreślić związek ze zwierzętami, to są bambusowe elementy wykończenia w wyższych wersjach w Fiacie Grande Panda. Wiedziałeś o tym, czy nie?
0: Nie, ale to ciekawe.
1: No widzisz, czyli PRK, Polskie Radio Kierowców w wysokich obrotach uczy, bawi, wychowuje. Brawo, wycieraczki dla twojej żony, żona cię pewnie uściska. Kupon właściwie pewnie na wycieraczki tak. Należy do ciebie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
0: Dzięki bardzo.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych, Wize.pl.
1: A jutro ktoś kolejny nasz słuchacz, albo słuchaczka oczywiście, które też zapraszam do konkursu, będą wycieraczki, będzie wygrana.

0: Za 10 minut będzie godzina 17, cały czas na wysokich obrotach i cały czas co 20 minut wracamy z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak nieśmiało i z niepokojem patrzę na S8 pod Warszawą, czy już tutaj poprawiła się sytuacja między węzłami Wypędy i Opacz, bo tutaj mieliśmy dwa zdarzenia drogowe na dwóch jezdniach i niestety nie jest lepiej. Jest cały czas tak samo, chociaż ten korek nie rośnie, to może to jest dobra informacja. W każdym razie w każdą stronę ma około 5 km i chodzi o to, że na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Puchały, czyli właśnie między węzłami Wypędy i Opacz, zderzyły się 3 samochody osobowe i tutaj jest zwężenie. Na przeciwległej jezdni podobna sytuacja, tylko zderzyły się 2 samochody osobowe i tutaj przy miejscowości Michałowice Wieś doszło do tego zdarzenia i niestety korek i kończy się dopiero przy węźle Opacz. Mamy też sporo nowych utrudnień. To jest droga krajowa nr 94 na Opolszczyźnie, odcinek Walii Drogi Izbicko w pobliżu Nakła. Tu samochód osobowy uderzył w latarnię i droga jest całkowicie zablokowana na 201 kilometrze. Wracamy na Mazowsze, teraz krajowa 12, odcinek Radom-Zwoleń w pobliżu miejscowości Gust po zdarzeniu 3 samochodów ciężarowych, wskutek którego 2 osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana, tutaj policja kieruje ruchem. I jeszcze raz Mazowsze, droga krajowa nr 79, trasa Piaseczno-Góra Kalwaria w pobliżu Pilawy po zderzeniu 5 samochodów. Droga jest zablokowana także w obu kierunkach. Tutaj trzeba jechać drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: kraju najchłodniej. Już mówię, o co chodzi. Na Półwyspie Helskim 18 stopni i na Podhalu też 18 stopni pokazują termometry, czyli Zakopane i Hel to najchłodniejsze rejony Polski. Na zachodzie z kolei najcieplej, w Słubicach. Niestety na wschodzie, w Terespolu nie jest tak ciepło jak w Słubicach. 24 stopnie pokazują termometry w Słubicach. Jeżeli chodzi o dzisiejszy późny wieczór i noc, no to bezchmurne niebo nad nami lub zachmurzenie małe, gdzieniegdzie na północy kraju synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane. W drugiej połowie nocy dopiero silne zamgleja i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, dopiero w drugiej połowie nocy, czyli po północy na pewno. Jeżeli chodzi o temperaturę, to nawet całkiem ciepła ta noc. Od 7 do 11 stopni pokażą termometry dzisiejszej nocy. Chłodniej jedynie w Dolinach Karpackich. Jeżeli chodzi natomiast o wiatr, to tak jak teraz będzie słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po godzinie 17, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jak to zwykle bywa w poniedziałki, będziemy jechać na zielonym. O elektromobilności już niedługo będziemy rozmawiać. Dziś o strachu przed tym, że zabraknie nam prądu. Zapraszam, Robert Kira.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i kryzysowana żona na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i studiu PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Kryzysowa Emilia po prostu.
0: Nie, no, chciałem powiedzieć, też narzeczona.
1: Jesteś
0: narzeczona, czy nie?
1: Nie
0: jest narzeczona. Czyli a w studiu PRK Polskiego Rady Kierowców nie narzeczona i nie kryzysowa Emilia Kleszczewska.
1: Z tyłu tam mówią, że dobrze wiedzieć.
0: No to my...
1: Na drogi.
0: No dokładnie, na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy na trasy, tym bardziej, że sporo się dzieje właśnie już po południu. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 94, to województwo opolskie, miejscowość Nakło, 201 km. Samochód osobowy

0: Bowy uderzył w latarnię. Jeżeli chodzi o przejazd, to prowadzeni jesteście naprzemiennie jednym pasem. Tak jest od 16. I jak informują służby, utrudnienia na drodze krajowej nr 94 mogą potrwać do godziny 19. Mamy też wiadomość z autostradowej czwórki od węzła Chojnów do węzła Lubiatów, czyli województwo dolnośląskie na 78 kilometrze. Tam tak naprawdę już przed 16, 15.30 mniej więcej, samochód ciężarowy uderzył w bariery i cały czas zablokowany mamy jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. No i tam trzeba się uzbroić w cierpliwość. Najlepiej z autostradowej czwórki zjechać w najbliższym czasie, bo mogą jeszcze te utrudnienia być do godziny 19. To z najnowszych wiadomości. Powtarzamy, że jest sporo utrudnień na drogach krajowych, między innymi w województwie mazowieckim, w pobliżu miejscowości Gust. To odcinek Radom-Zwoleń, gdzie zderzyły się 3 samochody ciężarowe. Tam 2 osoby są ranne. No i już od godziny zablokowany jest przejazd w obu kierunkach. I droga krajowa nr 79, również Mazowsze. Chodzi o Pilawę, 16 kilometr, gdzie mamy karambol. Kolizja 5 samochodów osobowych i także droga zablokowana jest w obu kierunkach, także w najbliższym czasie nie przejedziecie zarówno do Piaseczna, jak i w kierunku Góry Kalwarii. Czekamy też na Wasze wiadomości cały czas. 22 513 11 11 to jest nasz numer do Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to jedziemy na zielonym. Rozmowy o elektromobilności w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: Jazda na zielonym.
0: Dziś o strachu, bo Paweł przeżył nieraz taki strach.
2: Paweł Kacperek.
0: Robert Killen. Będziemy rozmawiać o tym, czy jak mamy kilka procent baterii, jeżeli samochód nam wyświetla komunikaty, że jeszcze 60, jeszcze 40, jeszcze 20 kilometrów, no w końcu naładuj tę baterię. To się stresujemy bardziej, czy się stresujemy mniej niż jadąc samochodem spalinowym?
2: Ja obecnie staram się nie doprowadzać do takiej sytuacji, bym musiał się stresować.
0: Stresowałeś się wcześniej i dlatego dlatego chcesz tego uniknąć.
2: Tak, to mogę przytoczyć taką historię. Aha. Bardzo dawno temu, czy bardzo dawno temu, jak to brzmi, no zaledwie kilka lat temu, bo elektromobilność w obecnym wydaniu to dość nowe zjawisko.
0: Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, no mów.
2: Tak, miałem taką sytuację, że jechałem autem koreańskiej chyba marki, jeżeli dobrze pamiętam, która bardzo przekłamywała.
0: Rozumiem.
2: To znaczy, ja widziałem...
0: Wsiadłeś, miałeś 400 km zasięgu,
2: się,
0: za 10 minut miałeś 200, potem 100,
2: było 200.
0: A w końcu 5.
2: I strasznie rzeczywiście ten zasięg zaczął uciekać. Ja sobie wymyśliłem, że pamiętam, tam była taka szybka stacja ładowania w Jankach, że do tych Janek dojadę. Dojechałem, ale wyłączone miałem wszystko, klimatyzację, multimedia, po prostu tam mi zostały kilka kilometrów. Aha. I ja wtedy po raz pierwszy zacząłem się obawiać, bo ja tej stacji nie mogłem znaleźć. Co się okazało? Rzeczywiście była stacja ładowania, z tym tylko, że na terenie zamkniętym był szlaban. I w ogóle...
0: Ja staranowałeś szlaban?
2: I dlaczego teraz czasami mówię o tym, że warto korzystać z aplikacji społecznościowych, bo jak sobie w jednej z nich sprawdziłem, gdzie ta stacja dokładnie się znajduje, to wszystko było opisane, że trzeba podjechać pod ten szlaban, wyjdzie pan ochroniarz, trzeba mu powiedzieć, że do stacji ładowania, on wtedy wpuści. Ale zanim to przeczytałem, jak już okrążyłem kilka razy ten obiekt i widziałem, że następna stacja jest za tyle kilometrów, że ja tam na bank nie dojadę, naprawdę pojawił mi się strach w oczach.
0: Mm-hmm. I wtedy Paweł się spocił i pomyślał sobie, że dlaczego producenci aut elektrycznych nie montują dwóch baterii, jednej głównej i takiej mniejszej na rezerwę.
1: Jazda na zielonym.
0: No ale poważnie, czy według ciebie rzeczywiście bardziej się stresują nowi posiadacze samochodów elektrycznych tym zasięgiem niż posiadacze samochodów spalinowych, jakim się zapala lampka na pomarańczową?
2: Wydaje mi się, że na początku tak, ale to wynika z faktu, tak jak przytoczyłem przed momentem tę historię, no ten samochód trzeba poznać, trzeba wiedzieć, na ile nam pozwala, ile przejedziemy kilometrów w danych warunkach atmosferycznych i po prostu do tego nie doprowadzać, nie dopuszczać, bo jeżeli to wszystko wiemy, no to tak sobie planujemy trasę, by na tej przysłowiowej rezerwie nie jeździć. Ale nowi posiadacze samochodów elektrycznych, nowi kierowcy w ogóle elektryków, no ten lęk...

0: mogą jednak mieć.
1: No, czyli jak macie lęk tak naprawdę, no to oczywiście nie doprowadzajmy do takiej sytuacji. Zawsze zostawiajmy sobie, nie wiem, 100 kilometrów zasięgu, prawda?
0: Bo to jest bezpieczne.
1: Bo to jest bezpieczne, oczywiście, zwłaszcza, że no nie wiem, czy teraz się zdarzają, czy się nie zdarzają już samochody elektryczne, które tak bardzo przekłamują, jak ten twój samochód, o którym opowiadałeś.
0: Który przekłamywał, zdarzają się, ale coraz rzadziej. Rzeczywiście coraz rzadziej. Poza tym te nowe auta elektryczne, które mam przyjemność testować, to często już mają coraz większe zasięgi i też niejednokrotnie o tym mówiliśmy, coraz niższe zużycie. W związku z tym ten lęk właśnie odnośnie zasięgu gdzieś już schodzi na dalszy plan. Ale pamiętajmy przy tym, że coraz popularniejszy robi się rynek wtórny, gdzie z kolei pojawiają się samochody z mniejszym zasięgiem i postępującą degradacją baterii, i tutaj już tak kolorowo wcale nie musi być.
1: No właśnie, ale czy ten algorytm, który oblicza zasięg i potem wyświetla na ekranie, prawda, że mamy jeszcze, nie wiem, 130, 120, 110 kilometrów zasięgu, on się dostosowuje do tej zdegradowanej baterii?
0: Algorytm powinien dostosowywać się przede wszystkim do naszego stylu jazdy. I jeżeli jeździmy w niektórych samochodach...
1: Ale jeżeli jest zaprogramowane, że ma na przykład, no nie wiem, powiedzmy 70 kWh, jeżeli chodzi o tą baterię, prawda? I ta bateria już nie trzyma tej pojemności, czyli ma mniej. To on automatycznie odczytuje, że ma mniejszą pojemność ta
0: bateria? Ale słusznie powiedziałeś, że powinien tak wskazywać. Powinien wskazywać na tą mniejszą. Powinien dokładnie wyliczać, ile mamy prądu w stosunku do stylu naszej jazdy i ile w takim systemie pokonamy kilometrów. No niestety to jest świat idealny, który nie we wszystkich markach istnieje. I teraz odpowiadając na twoje pytanie, tak, w niektórych będzie funkcjonowało to bardzo dobrze, a w niektórych będzie tak tragicznie, że najlepiej wysiąść z tego auta.
1: Czyli strach jednak pozostaje.
2: Jazda na zielonym.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Już 17.30, czas na wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O tej porze więcej utrudnień mamy na pewno na Mazowszu. Chodzi zarówno o centrum Warszawy, S8, którą dojeżdżacie wolniej na pewno w kierunku Marek czy w stronę Wyszkowa i Białegostoku. Największy korek właśnie jest od Blizny Łaszczyńskiego do praktycznie samego mostu Grotaroweckiego, chociaż w odwrotną stronę, w drugim kierunku też ustawia się więcej samochodów. Jeżeli chodzi o dojazd do stolicy, to też jest ciasno na wysokości Janek

0: Iraszyna. Chodzi o S8, gdzie no rzeczywiście tam już ten korek ma ponad 6 km, także warto albo uzbroić się w cierpliwość, albo przejechać do Warszawy na przykład drogą wojewódzką numer 788, no albo przez Grójec też S7. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy jeszcze na Mazowszu, to wyjeżdżając ze stolicy i kierując się w stronę Lublina, mamy prace drogowe przed samym Garwolinem. No to jest oczywiście ta S17, na której dość ciasno jest na odcinku też około 6 km. Ten korek zaczyna się na wysokości miejscowości Lipówki, a kończy za Michałówką. To właśnie o Mazowszu. Jeżeli chodzi natomiast o trasę z Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego, to też mamy przewężenie trasy na wysokości Radomska, ale też w drugą stronę, jeżeli z Piotrkowa próbujecie dostać się do Częstochowy, czy też dalej do Katowic, to trzeba rzeczywiście albo zjechać na drogi lokalne i przejechać przez samo Radomsko, albo no, rzeczywiście poczekać tutaj dłużej w korku. Jeżeli chodzi o tą trasę, to korek ma mniej więcej 3 km. To jeszcze południowe trasy. Na pewno o tej porze zwalnia autostradowa czwórka od węzła Kraków Południe do węzła w Balicach i to w obu kierunkach, czyli jeżeli próbujecie dostać się do, na przykład do Katowic, ale też jeżeli planujecie trasę w kierunku Tarnowa. To jeszcze Dolny Śląsk, autostradowa czwórka, wjazd do Wrocławia od południowej strony. Większy ruch jest przed węzłem Wrocław Południe, ale tam nie ma jakichś większych utrudnień. Korek nie jest aż tak bardzo długi, także tam trzeba doliczyć sobie kilka minut więcej na przejazd. Czekamy cały czas na Wasze wiadomości. 22 513 11 11.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Słychać was również w Kenii, wiemy już to. Norbert pozdrawiam z okolic Mombasy. Norbert Hakuna Matata. Dziękujemy Norbercie. Mam nadzieję, że w Kenii też istnieje elektromobilność, bo o niej właśnie rozmawiamy.
1: Jazda na zielonym.
0: Wracamy do strachu, który towarzyszy nowym użytkownikom aut elektrycznych z pewnością i dlatego, tak sobie myślę, przed rozładowaniem, przed tym, że my stracimy cały

0: prąd w akumulatorze i nie będziemy mogli jechać. Nie wiem, skąd to się bierze, ale to taki racjonalny strach zapewne jest i prawdopodobnie dlatego zyskują na popularności hybrydy plug-in, które to, jak zabraknie baterii, normalnie uruchamiają silnik spalinowy i jedziemy dalej, prawda? Bez żadnych szarpnięć nawet. W związku z tym prawdopodobnie pragmatyczni Polacy, a tacy jesteśmy, nie ma co ukrywać, wybierają dlatego popularne hybrydy plug-in, żeby po prostu z tym strachem sobie jakoś poradzić i oswoić się. Dopiero potem myślą jest takie, a może spróbuję jednak samochód elektryczny.
1: To ja mam zupełnie odwrotnie, bo ja tych hybryd strasznie nie lubiłem. Ostatnio do nich się przekonałem, ale to ze względu na to, że mają większy zasięg na prądzie i rzeczywiście to niższe zużycie, ale zostawmy hybrydy, bo gdybym miał wybierać tylko jeden samochód, to wybrałbym oczywiście auto elektryczne. No ja tak mam. I
0: ale jak masz hybrydę plug-in, to masz dwa samochody. I auto elektryczne, i hybrydę.
1: Czyli chciałem powiedzieć, że jak coś jest do wszystkiego, to do niczego. Ale rzeczywiście zmieniłem ten swój pogląd całkowicie ostatnio. Wracając jednak do strachu, to ja bym powiedział, że dzisiaj rzeczywiście ten strach się zmniejsza. Ale to tak, z jednej strony dlatego, że samochody mają większe zasięgi, z drugiej strony infrastruktura jest coraz lepsza, czyli obawa, że nie znajdziemy pobliżu stacji ładowania jest też mniejsza, tylko jest jedno ale. Jeżeli cały czas będą producenci, którzy będą nas okłamywać w tych samochodach i liczyć jeden kilometr jako trzy, no to nie zadziała.
0: No właśnie, ale dlaczego to tak się dzieje? Dlaczego to jest tak trudne dla niektórych producentów, żeby... No jedni to potrafią, inni tego nie potrafią,
1: mam swoją teorię. Nie wiem, czy ona jest słuszna, ale gdzieś tak sobie kiedyś wymyśliłem, że to wszystko przez te normy WLTP. Dlatego, że jeżeli producenci samochodu wiedzą, że realnie ich bateria pozwala na to, żebyśmy w jakichś określonych warunkach przejechali 300 kilometrów, to może sobie gdzieś tam wymyślili, że taki samochód nie będzie się sprzedawał. A jeżeli napiszemy, że robi 500 kilometrów wedle właśnie tej normy WLTP, to nagle to się robi całkiem przyzwoity.
0: Ale to
1: wynik.
0: Nie jest o to, nie mówisz o tym, o co pytam, bo tak naprawdę to nie ma związku ta norma WLTP z tym, co pokazuje komputer pokładowy. A tutaj rzeczywiście
1: no
0: jest
1: właśnie
0: tak.
1: Ma, no bo zobacz, ja cały czas podkreślam, że to jest moja własna teoria.
0: Zaczekaj, ale nie ma z tego prostego powodu, że realnie widzisz na ekranie, że po naładowaniu samochód powiedzmy przejedzie 450 kilometrów, a potem ruszasz i okazuje się, że po kilometrze już ci ubyło 3 kilometry.
1: No właśnie o to mi chodzi, że zgodnie z normą pokazuje ci te 450 kilometrów, ale musi później gdzieś zgubić te kilometry, rozumiesz? I że jak ruszy, to właśnie jest stosunek 1:2, 1:3. Ja mogę nie mieć racji, ja mogę się mylić.
0: A nawet na pewno nie masz racji.
1: Ale muszę.
0: Zwolennik teorii spiskowej Paweł Kacperek jest z nami. W każdym razie rzeczywiście ja się zastanawiam, dlaczego tak jest, bo nie obraź się, ale nie przyjmuję twojej teorii. Wydaje mi się, że po prostu, że to gdzieś w obliczeniach się coś gubi. Że jedne samochody na przykład być może doliczają zużycie prądu na klimatyzację, na światła, na wycieraczki, a inne na przykład nie doliczają. I potem jak uruchamiamy te światła, klimatyzację, to nagle sobie przypomina samochód, ojejku, przecież zużyłem jeszcze prąd na to, żeby wycieraczki mi chodziły. Słuchaj, czy światła świeciły.
1: To ja kiedyś miałem wątpliwą przyjemność, bo to chyba dobre określenie, jeździć takim chińskim wynalazkiem, do którego jeżeli wsiadałem, zwłaszcza w okresie zimowym, to powiedzmy wsiadasz, ma 150 kilometrów zasięgu.
0: Niedużo.
1: Powiedzmy, raczej niepełnego.
0: Okej, okay, 150.
1: Bateria była na takim poziomie. Przejechałem kilka kilometrów, nawet małych kilka, czyli 1-2 kilometry, nagle z tych 150 zrobiło się 80. I wtedy mówię, o, trochę to nie działa. Ale przejechałem kolejne 10 w poszukiwaniu stacji ładowania, a tam nagle było plus 50, pojawiło się. Więc to jest nie trochę to, co ty mówisz, że te algorytmy, to oprogramowanie, które oblicza, no funkcjonuje bardzo niepoprawnie.
0: No to życzymy sobie, żeby to funkcjonowało poprawnie, żeby ten strach tak naprawdę nie towarzyszył użytkownikom samochodów elektrycznych.
2: Jazda na zielonym.

0: Proszę bardzo, Mombasa. Na autostradzie zrobił się korek, informuje Norbert, nasz słuchacz, nasz lotny wysłannik do Kenii. I uwaga, korek w przeciwną stronę. I dlaczego? Bo samochody zaczęły jechać po jednym pasie w dwóch kierunkach. Nikt nikogo, na nikogo nie trąbił, nie zachowywał się agresywnie. Kierowca powiedział mi, że nie chcą stać, może dwie, może cztery godziny, to jadą tym pasem. Doceńmy, co mamy i bądźmy dla siebie wyrozumiali. Dokładnie tak, jak słychać w innych krajach. Różne panują zwyczaje. A co się dzieje na polskich drogach? O tym już teraz Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A cały czas ustawia się bardzo duży korek na Mazowszu. Na 6 kilometrze autostrady A8 właśnie w województwie mazowieckim są jeszcze rzeczywiście te utrudnienia. Przed

0: 15 zderzyły się trzy auta osobowe i od dłuższego czasu zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. To dokładniej na wysokości Janek i Raszyna, ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o S8, bo dosłownie 2 kilometry dalej zderzyły się też dwa samochody dostawcze. No i tak jak mówiłam, korek zaczyna się tuż za Jankami, a kończy się dopiero za węzłem Opacz, dlatego radzimy zjazd na węźle w Jankach właśnie i przejazd drogą wojewódzką 665 przez Aleję Krakowską, chociaż tam też dzisiaj późnym popołudniem stawia się dość sporo aut. Pojawiły się też dwie nowe wiadomości z dróg krajowych w Małopolsce i w województwie wielkopolskim między Brzeskiem i Nowym Sączem. Na drodze krajowej nr 75 zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. A jeżeli chodzi o południowe trasy, to też na A4 na Dolnym Śląsku w Chojnowie na 78 kilometrze stoi samochód ciężarowy, który uderzył w bariery i blokuje przejazd w stronę Wrocławia. To teraz Wielkopolska i droga krajowa nr 92 w pobliżu Koła. Tam trwa usuwanie substancji ropopochodnej. Kierowcy prowadzeni są w obu kierunkach jednym pasem naprzemiennie, czyli do Konina i do Kłodawy. Prace na drodze krajowej nr 92 mogą być jeszcze do godziny 19.30. Ale pojawiła się też dobra informacja. W województwie opolskim mogą już Państwo jechać drogą krajową nr 94. W pobliżu miejscowości Nakło osobówka uderzyła w bariery i przez ostatnie 2 godziny trasa była zablokowana na odcinku Wali Drogi i Zbicko. 22 513 11 11. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: W każdym razie po godzinie 18 całkiem na luzie będzie was prowadziła
1: młoda Aleksandra Jasińska.
0: A ty jesteś Aleksandra jednak.
1: Mogę być.
0: Ale jak jesteś Ola, to jesteś młodsza. Jak jesteś Aleksandra, to jesteś starsza.
1: Jestem trochę starsza. No, to jak prawda, tak
0: chcesz
1: to brzmi.
0: Być starsza
1: a swoim
0: czy młodsza?
1: Imieniem? Jak jest? Robercik? To jest ta wersja młodsza.
0: Nie, ta Robercik to w piaskownicy jest. Ale ja nie ma zdrobnienia, prawda?
1: No właśnie.
0: Robert,
1: tak.
0: Nie? Takiego, takiego zdrobnienia dorosłego.
1: Takiego Robert.
0: Rob. Albo Bob, tak? No, ale to nie po polsku bardziej. Słabe to. No w każdym razie...
1: Na szczęście ty to powiedziałeś.
0: Ale ty też jesteś Aleksandra, to powinnaś być...
1: Sandra.
0: Proszę bardzo. Aleksandra,
1: Sandra, Ola,
0: Sandra Jasińska. Po godzinie 18 na luzie, a przed godziną 18 jeszcze zapraszam Incubus. Bardzo fajna piosenka.

0: Godzina 18 na zegarach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poniedziałkowe popołudnie kończymy przy bardzo spokojnej pogodzie. Można powiedzieć, ta wieczorna aura jest dosyć spokojna, bo w większości kraju bezchmurnie albo z małym zachmurzeniem. Jedynie na północy miejscami chmur będzie nieco więcej. Temperatura od około 17 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do 24 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północy.

0: Okolicy oraz na Przedgórzu Sudeckim. Chwilami tutaj rzeczywiście może być nieco porywisty. Wysoko w Sudetach te podmuchy mogą osiągać nawet 60 km na godzinę, ale na drogach jest dziś sucho i z dobrą widzialnością.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
1: To była autopromocja.
0: No to jesteśmy my, Polskie Radio Kierowców, które zerka na to, co się dzieje w różnych częściach naszego przepięknego kraju. Dziś w Słubicach. Najcieplejsze miejsce w tym momencie na godzinę 18.02. 24 stopnie Celsjusza. Natomiast w Zakopanem w tym momencie 17 stopni. A ile jest u was na cyferblacie? Dajcie nam znać. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji. Aleksandra Jasińska. Jedziemy w stronę godziny 19.00.

0: Dobre informacje, między innymi z chyba ósemki, zdaje się. Ale widzę cały czas, że we Wrocławiu i okolice Wrocławia cały czas niespokojne. Choć na A8-ce, tutaj się już zakończenie utrudniło. Utrudnienie zakończyło, tak to miało być. Zakończenie nastąpiło.
1: Zakończyło
0: i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, i tej wersji się trzymamy. Niestety są takie miejsca, gdzie cały czas jest niespokojnie. I o tych miejscach już teraz na naszej antenie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niektóre utrudnienia już się kończą, a niektóre się zaczynają. I tak jest na pewno na trasie S19 na

0: Drodze Krajowej nr 75, ale też o problemach na trasie mówi nasz słuchacz.
1: Chciałem poinformować jadących z gór skrzyżowanie drogi numer 81 z drogą 44 w Mikołowie. W związku z niedziałającymi światłami przed chwilą wypadek, prawdopodobnie cała ta trasa będzie się dość szybko, dość mocno korkowała. Pozdrawiam, Bartek od Toyoty.
0: Dziękujemy za pozdrowienia i to właśnie południowe trasy, a jeżeli chodzi o S19, to już przechodzimy do lubelskiego województwa. Chodzi o odcinek, dokładniej węzeł Lublin-Węglin do węzła Strzeszkowice. 13 kilometr na trasie, tam zepsuł się samochód ciężarowy i on, ten samochód, blokuje na ten moment jeden pas w kierunku Rzeszowa. Te problemy na trasie S19 mogą być jeszcze do 20, także warto zjechać w najbliższym czasie i nie przejeżdżać S19. Są natomiast dobre wiadomości z drogi krajowej numer 75. Chodzi o miejscowość Będziszyna w województwie małopolskim, czyli znowu wracamy na te południowe trasy. Tam na 40 kilometrze został odblokowany pas, który prowadził w obu kierunkach, czyli właśnie do Brzeska i do Nowego Sącza. Tam, przypomnijmy, jedna osoba została ranna i od 17 zablokowana była droga krajowa numer 75 całkowicie. To jeszcze jedna nowa wiadomość z trasy S7 w województwie pomorskim. Odcinek od węzła Gdynia Wielki Kack do węzła Gdynia Chważno. Na 7 kilometrze na Pomorzu była kolizja 3 samochodów osobowych i wiemy od służb, że zablokowany jest aktualnie jeden pas w kierunku Rumi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A dziś między innymi o tym, dlaczego człowiek, który poza samochodem bardzo często jest spokojny, uprzejmy, przepuszcza innych w drzwiach, no po zamknięciu drzwi samochodu nagle nie chce nikogo wpuścić przed siebie. O tym po godzinie 19 o drogowym egoizmie.

Direksie, punkty dla ciebie. U nas już, no można powiedzieć, wieczorny klimat. U ciebie dopiero poranek. Północna Kalifornia, myślę sobie, że pięknie miesza się nie tylko ze strefami czasowymi, ale też z temperaturą. No bo tak, u ciebie od plus 3 do 16 stopni w pół godziny to na pewno robi wrażenie. Szerokości i dzięki, że jesteś razem z nami. Mam nadzieję, że ten pogodowy rollercoaster no, nie będzie ci przeszkadzał w tym, żeby słuchać Polskiego Radia Kierowców. Nawet pomimo tego, że jesteś w zupełnie innej półkuli, to po pierwsze, a po drugie zupełnie inna strefa czasowa, inna część doby. A tymczasem z Kalifornii przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Tam fałszywe tablice, jak się okazuje, wielki problem, prawdziwy problem. W Wielkiej Brytanii kierowcy coraz częściej próbują oszukiwać kamery, fotoradary, policyjne systemy rozpoznawania numerów.

0: numerów rejestracyjnych. Powody są różne. To z jednej strony uniknięcie mandatu za prędkość, to opłaty za wjazd do strefy czystego transportu, a czasem to próba ukrycia samochodu przed policją. Na auta trafiają więc skradzione numery, przerabiane tablice albo takie, których kamery mają po prostu nie odczytać. I tu brytyjskie służby przyznają, że skala zjawiska jest duża, a problem szczególnie widoczny jest w rejonie Londynu.
1: Niedaleko Londynu nowa kamera wychwytuje fałszywe tablice niemal 2000 razy dziennie. Nie oznacza to tylu samochodów. Jedno auto może przejechać tam kilka razy. Takie dane ujawnili dziennikarze BBC. Na czym polega oszustwo? Część tablic ma prawdziwy numer, ale jest wykonana tak, że kamera nie potrafi go odczytać. Na innych znajduje się numer skopiowany z cudzego samochodu. Wtedy mandat może przyjść do osoby, która nie popełniła żadnego wykroczenia. Reporterzy BBC sprawdzili również, jak łatwo kupić tablicę bez wymaganych dokumentów. Zapłacili 40 funtów, czyli prawie 200 zł i odebrali ją po zaledwie 8 minutach. W sprawie chodzi jednak o coś więcej niż o niezapłacone mandaty. Jeśli kierowca spowoduje wypadek i ucieknie, fałszywa tablica może utrudnić policji jego odnalezienie. Brytyjskie władze zapowiadają sprawdzanie skali problemu w całym kraju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Czyli można powiedzieć, technologia technologią, ale kierowca i tak próbuje być sprytniejszy od kamery. Tyle, że tu już nie mówimy o niewinnym kombinowaniu, tylko o takim świadomym obchodzeniu prawa. I chyba najbardziej niepokojące jest to, że skoro skala jest tak duża, to mamy do czynienia nie z pojedynczymi cwaniakami, tylko z całym rynkiem sposobów na to, jak stać się dla systemu niewidzialnym.

0: Nigdy nie przeminął.
1: Kamery patrzą, kierowcy kombinują, a tablica rejestracyjna, można powiedzieć, przestaje być już takim identyfikatorem auta i zaczyna być elementem gry wychowanego z policją. Tak się dzieje w Wielkiej Brytanii. Tam, no, jak się okazuje, naprawdę skala zjawiska jest potężna. Otóż w Wielkiej Brytanii kierowcy coraz częściej próbują oszukiwać i kamery, i fotoradary, i policyjne systemy rozpoznawania numerów rejestracyjnych. Zjawisko na pewno niepokojące. Niepokojące są też korki dla wielu kierowców. Bardzo ich nie lubimy. Nam zależy na tym, żebyście wiedzieli dokładnie, gdzie one są i w jaki sposób je objechać. Minęła 18:30. Sprawdźmy aktualną sytuację drogową.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli chodzi o problemy na S19, to właśnie mają te kłopoty z przejazdem kierowcy poruszający się na tablicach w województwie lubelskim, bo cały czas korkuje się odcinek od węzła Lublin-Węglin do węzła Strzeszkowice, czyli w pobliżu miejscowości Trojaczkowice. Na 13 kilometrze stoi zepsuty samochód ciężarowy, który blokuje przejazd jednym pasem w kierunku Rzeszowa. Tak już jest od 17:30 i, jak mówiłam 20 minut temu, utrudnienia na S19 zakończą się dopiero po godzinie 19. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to na drogach krajowych cały czas dość sporo się dzieje, chociaż akurat zakończyły się prace w Małopolsce na wysokości Będziszyny. Na 40 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i tam

0: Od 17 pracowały służby, ponieważ też jedna osoba została ranna. Na miejscu pojawiła się karetka i do tej pory blokowany był przejazd w obu kierunkach jazdy, czyli do Brzeska i do Nowego Sącza, ale już 75 od 20 paru minut jedziecie bez większych problemów. To zaglądamy jeszcze na mapy, gdzie nam się korkują trasy. No tutaj widzimy też większy ruch na pewno na wysokości Świecka. Chodzi o wyjazd z Polski w kierunku Berlina, czyli zachodni. Granica państwa. Tam korek ma mniej więcej 6 km. No jest rzeczywiście on dość gęsty, także kierowcy, którzy próbują przedostać się do naszego sąsiada zachodniego, muszą się uzbroić w cierpliwości, poczekać kilkanaście pewnie minut więcej albo jeszcze więcej. Jeżeli chodzi natomiast, gdzie nam jeszcze się korkują trasy, na przykład w południowych częściach, no to przypominamy o tym, że trwają prace między Żywcem a Węgierską Górką. Chodzi o ekspresową jedynkę. No gdzie jest naprawdę ciasno, bo tam to utrudnienia i to przewężenie S1 to ponad 5 km i chodzi głównie odcinek z Żywca do Węgierskiej Górki, a dalej w kierunku południowej granicy państwa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: że kończy się już cierpliwość do dokładania do tego interesu. Paliwo drożeje, no i w transporcie tak naprawdę każdy kolejny grosz na litrze bardzo szybko zamienia się w tysiące złotych dodatkowych kosztów, których nie zawsze da się przerzucić na klienta. No i właśnie dlatego branża apeluje do rządu o wsparcie. O tym, dlaczego dziś to przewoźnicy biorą na siebie największy ciężar podwyżek, mówi prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Jan Buczek.
1: Obecny wzrost cen paliw to już praktycznie nokautuje nas, ponieważ nie jesteśmy w stanie przenieść tych wzrastających kosztów na klienta, ponieważ pomiędzy nami a klientem jest cały łańcuch różnego rodzaju pośredników, którzy nie wykonują tej usługi transportowej, tylko znajdują kolejnego zastępczego przewoźnika, przerzucają sobie z rąk do rąk zlecenia, na końcu wykonuje polski, powiedzmy, przewoźnik, który dostaje nędzną stawkę.
0: Myślę, że nie tylko przewoźnicy są już znudzeni, zniecierpliwieni tymi niekończącymi się deklaracjami. Branża chce rozwiązań, które realnie obniżą koszty działalności, zanim część firm rzeczywiście straci płynność albo po prostu zniknie z rynku. Jan Buczek mówi o tym m.in., na jakie wsparcie przewoźnicy dziś najbardziej czekają.
1: Kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że minister rolnictwa pracuje nad sposobem, żeby ułatwić rolnikom funkcjonowanie w związku z podwyżką cen nawozów i podwyżką cen paliw, również zwróciliśmy się do ministra rolnictwa, żeby ujął w tym projekcie również transport międzynarodowy jako branżę, która podobnie jak rolnictwo jest w klinczu i nie ma możliwości przeniesienia tych nieprawdopodobnych kosztów na swoich zleceniodawców.
0: A tymczasem trwa zabawa w berka, bo z jednej strony rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN od podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków. No i tutaj ta zabawa w berka, no wszyscy wiemy i widzimy, jak to wygląda. Natomiast Jan Buczek ma nadzieję, że pozwoli to też na utworzenie specjalnego funduszu wsparcia dla przewoźników drogowych. Na warszawskich stacjach benzyna 95 kosztuje około 8 zł i 20 groszy, a wydajcie nam znać w aplikacji, ile kosztuje na stacji benzynowej, no właśnie, paliwko tam, gdzie jesteście. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji. Bo to nie

0: Tymczasem 10 minut do godziny 19, a my ponownie wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wyjeżdżamy na trasy i przypominamy, co się dzieje na drogach krajowych, bo rzeczywiście jest sporo tych utrudnień. Na przykład w miejscowości Kazuń Nowy na Mazowszu na 2 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy i tam od prawie 2 godzin prowadzeni jesteście naprzemiennie jednym pasem. To właśnie odcinek dokładniej Kazuń Nowy, Nowy Dwór Mazowiecki. Droga krajowa numer 75, Małopolska, odcinek Brzesko-Nowy Sącz i 40 kilometr na drodze krajowej numer 75. Tam już zakończyły się prace po wypadku. Jedna osoba została ranna po zderzeniu 2 samochodów osobowych i tam również droga była zablokowana w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 92 między Koninem i Kłodawą, to cały czas właśnie w Wielkopolsce na 301 kilometrze trwa usuwanie substancji ropopochodnej. Jeżeli chodzi o przejazd do Konina i do Kłodawy, to kierowcy prowadzeni są również jednym pasem naprzemiennie, a droga krajowa numer 94 to województwo opolskie, gdzie można już jechać przez miejscowość Nakło. Tam na 201 kilometrze samochód osobowy uderzył w latarnię i droga była zablokowana od godziny 16

0: do godziny 18.20. A pozostałe trasy jak wyglądają? Przypominamy, że cały czas większy ruch jest na pewno na trasie w kierunku południowej granicy państwa. To wiadomość dla tych wszystkich, którzy jadą na przykład z Jordanowa i próbują przez Rzepin i przez Świecko pojechać w kierunku Lublina. Tamten korek ma już kilka kilometrów i tak naprawdę jest to chyba największe przewężenie, jeżeli chodzi o to, co widzimy na mapach, chociaż spory ruch i naprawdę dość ciasno jest w województwie pomorskim na S6 Gdynia-Wielki Kack. Tam zaczyna się korek i to w trasie do Gdyni, ale też jeżeli jesteście w drodze do Rumi. I jeszcze południowe trasy. Przypominamy, że trwają prace drogowe na S1 i tam też rzeczywiście jest cały czas dość gęsto. Od Żywca do Węgierskiej Górki, czyli to już jak sobie teraz sprawdzamy, to 4 kilometry i to wiadomość dla wszystkich kierowców, którzy jadą przez Oświęcim, przez Szczyrk i próbują właśnie przez Żywiec i Węgierską Górkę pojechać w kierunku Słowacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasz słuchacz w aplikacji napisał odnośnie do tablic rejestracyjnych i fałszowania tablic rejestracyjnych w Wielkiej Brytanii. W ekonomii, pisze nasz słuchacz w aplikacji, funkcjonuje tak zwana krzywa Leffera, po przekroczeniu której wpływy podatkowe spadają. Sytuacja w Londynie zdecydowanie przypomina właśnie tę krzywą Leffera, gdzie system ją przekracza i kierowcy się bronią przed atakiem. PS, ta muzyka w stroju wieczorowym bardzo pasuje do dzisiejszego wieczoru. Słuchacz się nie podpisał, ale kiedy pisał, był w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Pozdrawiam cię serdecznie. Myślę sobie, że to ciekawe porównanie z tą krzywą Leffera. Choć tu chyba trzeba rozdzielić tak naprawdę dwie rzeczy. Dyskusja o tym, czy opłaty i ograniczenia nie poszły za daleko od takiego świadomego oszukiwania systemu fałszywymi tablicami. To już zupełnie inna historia. A za muzykę w stroju wieczorowym dziękujemy, bardzo nam się to określenie podoba i skoro pasuje do wieczoru, to znaczy, że garderobę muzyczną dobraliśmy dziś naprawdę nieźle. Tymczasem 7 minut do 19:00.

0: Wieczór w całej Polsce wydaje się pogodny i bez upadów, ale czy tak będzie naprawdę? Sprawdzamy już teraz, 19 na zegarach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak ja uwielbiam te doniesienia synoptyków, przeważnie będzie bezchmurnie lub z niewielką ilością chmur. No właśnie, takie są doniesienia od synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, więc prawdopodobnie będzie bezchmurnie, ale gdzieniegdzie te chmury mogą się pojawić. Tylko na północy lokalne zachmurzenie umiarkowane, temperatura zacznie powoli spadać, bo robi się po prostu coraz chłodniej, no i wieczór nastaje, ale na zachodzie wciąż będzie najcieplej. Wiatr głównie ze wschodu i południowego wschodu, słaby lub umiarkowany, mocniej może powiać tak naprawdę miejscami tylko na północy kraju i w rejonie Przedgórza Sudeckiego, a warunki na drogach dobre.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Janowie tymczasem w powiecie nidzickim LPG 3,24 zł. Pozdrawiam Cię, Krzysztofie.

0: Tymczasem 10 minut po godzinie 19 z nadzieją patrzymy na sytuację drogową. Czy są takie miejsca, w których jeszcze jest gęsto, gdzie jeszcze, no właśnie, ta żyłka irytacji może się gdzieś na czole pojawić? Te informacje zbiera dla nas wszystkich Emilia Kleszczewska. Najświeższe informacje już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No już raczej bez tej żyłki irytacji. Chociaż na Mazowszu, w Warszawie, no tutaj na S8 to regularnie kierowcy mają żyłkę, bo sporo się zawsze tutaj dzieje i rzeczywiście teraz też jest dość ciasno, mamy spory korek. Można powiedzieć, że nawet zator nam się powoli tworzy. Chodzi o odcinek od Blizny Łaszczyńskiego i to w trasie do Białegostoku. Jeżeli chodzi o mniej więcej długość tych utrudnień, to już ponad 4 kilometry to są. Także przez S8 najlepiej nie przejeżdżać w najbliższym czasie. Na przykład można to objechać przez ulicę Powstańców Śląskich i z powrotem na S8 wrócić na przykład na wysokości ulicy Słowackiego. To oczywiście o Warszawie i o centrum miasta, ale też kierowcy cały czas dojeżdżają wolniej S8 przez Puchały i miejscowość Sokołów, gdzie mamy zdarzenie drogowe i tam już od dłuższego czasu, bo od ponad 2 godzin korkuje nam się ta S8. Tam też ponad 3 kilometry, to jest mniej więcej ten korek, o takiej on jest długości. Jeżeli chcecie

0: zjechać i przejechać spokojniej do Warszawy od tej południowej strony, no to radzimy na wysokości węzła Warszawa-Janki zjechać na drogę wojewódzką numer 665 i przez Janki, przez Raszyn dojeżdżacie sobie dalej przez Włochy właśnie do centrum naszej stolicy. I jeszcze południowe trasy bez zmian na S1, gdzie trwają prace drogowe, tam cały czas jest naprawdę ciasno. To przewężenie mamy od miejscowości Wieprz, czyli za samym Żywcem, i kończy się ono w miejscowości Węgierska Górka. Przypominam raz jeszcze, że to trasa w kierunku południa, czyli jeżeli na przykład planujecie przejazd do Słowacji czy dalej na Węgry. Jeszcze krótko S6, zaglądamy co się dzieje w województwie pomorskim na trasie z Gdańska do Gdyni czy do Rumi. Tam wcześniej było naprawdę bardzo ciasno, mamy też zdarzenie drogowe i cały czas jeszcze działają służby na S6. Jeżeli chodzi o długość tego korka, on się minimalnie zmniejsza mimo wszystko. Jeżeli chcecie do Gdyni dojechać albo do wspominanej już Rumi, to warto zjechać na S7, czyli na metropolitalną obwodnicę Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwilę między innymi o tym, dlaczego za kierownicą zachowujemy się inaczej niż twarzą w twarz. Czy samochód tworzy być może w nas rodzaj psychologicznej bańki i poczucia anonimowości? O tym porozmawiamy z psychologiem transportu Andrzejem Markowskim, o tak zwanym drogowym egoizmie. Dlaczego za kierownicą tak łatwo zapominamy o innych?

0: My już teraz mamy połączenie z doktorem Andrzejem Markowskim, psychologiem transportu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: O drogowym egoizmie porozmawiamy. Jest poniedziałek, koniec popołudniowego szczytu. Tysiące kierowców wracało z pracy, często stoimy w korkach, ktoś próbuje wjechać z pasa obok, ktoś jedzie za wolno, ktoś nie rusza natychmiast po zapaleniu zielonego światła. I właśnie wtedy, w takich sytuacjach bardzo łatwo wychodzi z nas coś, co można nazwać drogowym egoizmem. I nie chodzi tutaj wyłącznie o jakąś taką spektakularną agresję czy awantury. Częściej z mojego punktu widzenia i z moich obserwacji, panie doktorze, są to drobiazgi. Nie wpuszczę, bo niech czeka. Podjadę komuś pod zderzak, bo w sumie mogę. Nie pozwolę zmienić pasa, bo kto mi zakaże. Przyspieszę, kiedy ktoś próbuje mnie wyprzedzić, bo właściwie dlaczego nie. No i takich sytuacji się potrafi nazbierać i okazuje się, że z mojego punktu widzenia samochód często daje nam poczucie anonimowości. Czy tak jest, czy to jest wyłącznie jakaś moja obserwacja?
1: Nie, nie, oczywiście, że to są bardzo częste zachowania. One wynikają nawet nie tyle z jakiegoś egoizmu, bo po to, żeby być egoistą, to trzeba choćby odrobinkę myśleć. A tu w wielu wypadkach samochód zwalnia od myślenia. Proszę zwrócić uwagę, kto w ten sposób się zachowuje zdecydowanie częściej. Mężczyźni czy kobiety?
0: Nie mam bladego pojęcia, kto.
1: No więc okazuje się, że mężczyźni...
0: Pan ma na pewno jakieś badania na to.
1: Tak, oczywiście są badania, które wskazują, że ten, jak pani to nazwała, egoizm drogowy, a tak naprawdę chodzi o... Ruch drogowy to jest ta arena, na której odbywa się coraz to świeże i coraz to taka nowa walka o to, kto jest wyżej w hierarchii społecznej. Dlatego, że w domu, w szkole, w miejscu pracy znamy się nawzajem i wiemy, na co kogo stać, kto sobą co reprezentuje. I tu jest niezwykle trudno jest zmienić swoją pozycję, prawda? Natomiast droga, ta arena, na której wychodzę anonimowy i... Można troszeczkę ściszyć tę muzykę w tle, bo ja nie jestem w stanie rozmawiać z takim dodatkowym. Przepraszam bardzo, że...
0: Tak, już poprosimy można, realizatora, jest, oczywiście.
1: Tak, jeżeli można, bo to jest... Bardzo mi przeszkadza. No właśnie, to też... Przepraszam, że ja tak mówię, ale choćby tego typu... No właśnie, choćby tego typu, tak, ale to na osobny temat, jak wpływa taka muzyka na zachowanie w ruchu drogowym. Natomiast wracając tutaj do naszych baranów, czyli do tego, co się dzieje w ruchu drogowym. Ja kreuję siebie samego w ruchu drogowym. Droga należy do mnie. Inni uczestnicy ruchu drogowego mogą też na tej drodze poruszać się, ale tylko... na tyle i w taki sposób, jak ja im pozwolę. I stąd wpuszczę, nie wpuszczę. Pozwolę wyprzedzić się, nie pozwolę. Zamrugam światłami, bo mi ktoś tarasuje drogę i tak dalej. To zachowanie jest zachowaniem, które kreuje mnie, pokazuje mnie jako tego zwycięzcę. No tak jak kiedyś dawno, miliony lat temu, jak mężczyzna przeniósł tego mamuta, prawda, do jaskini, no to i dzieci, i żona albo żony były wspaniałe i zadowolone i on chodził w całej chwale i w glorii. Zresztą to nadal jest w niektórych zbieracko-koczowniczych plemionach, jeżeli jeszcze przetrwały ten sam mechanizm. My realizujemy ten atawistyczny mechanizm pokazania siebie takimi, jakimi chcielibyśmy być postrzegani. Pozwala nam to wyłącznie droga zrealizować. Nie ma w tym nawet jakiejś takiej potrzeby agresji, tylko ja. To jest to pokazanie, tak jak pani powiedziała, właśnie taki egoizm, który jest tylko dla siebie.
0: Taki egoizm pod tytułem ja jestem najważniejszy. Ale czy ja dobrze rozumiem pana doktora? Jeśli nie, to proszę mnie poprawić. Czy można powiedzieć, że to panowie traktują drogę jak walkę o pozycję? Że te kilka metrów wywalczonych w korku daje mężczyznom w ogóle jakiekolwiek no właśnie poczucie wyższości?
1: Polega to wszystko na tym, że to nie jest zwerbalizowane. To są pewne emocje i uczucia, które takie zachowania produkują i które...

0: które pozwalają nam, mężczyznom, poczuć się lepiej. Proszę zwrócić uwagę, że, bo my walczymy, mężczyźni walczą, natomiast no, kiedyś można było oglądać, bo nie było RODO, to, co się dzieje na skrzyżowaniach. Dwóch panów spojrzy na siebie na czerwonych światłach, a są w pierwszej linii. To, co po zmianie na zielone się dzieje? Wyścig, prawda? Kto pierwszy, kto kogo. Natomiast jak dwie panie spojrzą na siebie też w tym, to, co się dzieje? Lustereczko, prawda? Porównują, w innych konkurencjach występujemy mężczyźni niż kobiety.
1: To ja powiem szczerze, nie wiedziałam, że w ogóle toczy się gra o jakąś konkurencję, prawda? Mówi pan o tym, że tutaj ta droga jest jakąś areną rywalizacji. I tak naprawdę taka potrzeba wygrywania na drodze, zastanawiam się, skąd się w ogóle bierze, ale jak słyszę, to chodzi o taką zupełnie atawistyczną potrzebę, która jest no, przede wszystkim w mężczyznach, jak mówią badania. I to właśnie oni mają potrzebę udowadniania sobie, tak? Kto jest lepszy, kto jest szybszy, bo to ja jestem najważniejszy.
0: Tu jest kto wygra w tej konkurencji tutaj. Natomiast kobiety też rywalizują, ale bo rzecz jest też bardzo no, taka atawistyczna. Po co my żyjemy? Po to, żeby przekazać swoje geny. A kto ma większe szanse na przekazanie swoich genów? Ten, kto jest u góry hierarchii społecznej, prawda? No, jest bardziej akceptowany. Czyli ten zwycięzca przez kobiety, a kobiety te, które są atrakcyjniejsze, będzie no, Wenus z Villefortu, prawda? I tak dalej, cały szereg różnych innych figurek bardzo, bardzo głęboko prehistorycznych pokazuje, jak pewna atrakcyjność była ceniona. I to jest to samo, tylko że my sobie tego nie uświadamiamy, bo w nas te cechy biologiczne, które pokryte są cieniuteńką warstwą kultury, która tłamsi te wszystkie takie bardzo, bardzo głęboko gdzieś tam zakopane cechy nasze. Ale mówię, ona tłamsi, ale nie do końca. I one wychodzą. Kiedy wychodzą? No wtedy, kiedy czujemy się mniej kontrolowani. To znaczy wtedy,
1: kiedy czujemy możemy... też tę anonimowość i tak naprawdę blachę, która nas przykrywa, no bo twarzą w twarz zachowujemy się zupełnie inaczej niż za kierownicą, ale o tym pomówimy za moment. Doktor Andrzej Markowski, psycholog transportu, jest z nami. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście nasza aplikacja służy i jest do waszej dyspozycji.

0: Niesamowite, nie mogę się nadziwić. Skąd się bierze w nas taka potrzeba wygrywania na drodze? Jeśli macie jakiś pomysł, to dajcie nam znać w aplikacji, dlaczego dla części kierowców wpuszczenie samochodu przed siebie oznacza niemal przegraną. Tymczasem minęła godzina 19:30, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wyjeżdżamy na trasy, a zwłaszcza na ekspresową ósemkę. Znowu jesteśmy w Warszawie po godzinie 19:20, czyli dosłownie przed chwilą było zderzenie pojazdów na wysokości ulicy Powązkowskiej i są utrudnienia w kierunku Marek, chociaż to nie wszystko, jeżeli chodzi o Warszawę. Po godzinie 18, a tak naprawdę kilka minut przed 19, był wypadek na ulicy Radiowej na Bemowej, tam także droga jest całkowicie zablokowana. To najnowsze wiadomości, chociaż pojawiły się też dobre informacje z drogi krajowej nr 92, Wielkopolska, miejscowość Koło, 301 kilometr. Tam od 17 służby usuwały substancję ropopochodną i kierowcy byli właśnie przepuszczani naprzemiennie jednym pasem do Konina i do Kłodawy, ale droga krajowa nr 92 właśnie kilkanaście minut temu została odblokowana. Podobnie jest na trasie S19 w województwie lubelskim, na odcinku od węzła Lublin-Węglin do węzła Strzeszkowice. W pobliżu miejscowości Trojaczkowice na 13 kilometrze stała zepsuta ciężarówka, która blokowała przejazd w kierunku Rzeszowa i te utrudnienia mieliśmy przez ostatnie 2,5 godziny, ale teraz S19 już za chwilę powinna być czysta. To jeszcze zaglądamy sobie na mapy, gdzie są o tej porze największe utrudnienia. No na pewno właśnie to, tak jak już mówiłam wcześniej, S8 w Warszawie, jeżeli chodzi o długość tego korka, no to właśnie mapy pokazują, że to już ponad 3 km. Informacja dla tych, którzy planują przejazd przez centrum miasta S8 do Wyszkowa. No i koreczek tworzy się niezmiennie przy miejscowości Świecko. To jest autostrada A2 oczywiście. Chodzi o odcinek przed

0: samym węzłem w Świecku, jeżeli planujecie przejazd na przykład w kierunku Berlina. To jeszcze jedna krótka wiadomość. Kolejne przejście graniczne w Jędrzychowicach to już A4 i tam też jest dość ciasno. Korek w kierunku Drezna też ma mniej więcej 2 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skąd się w nas bierze taki drogowy egoizm? O to dziś was pytam i o tym sobie rozmawiamy, a tymczasem wasze głosy w tej sprawie.
3: Dobry wieczór, Tomek z Dużego. Nie każdy, kto nie chce kogoś wpuścić, być uprzejmym na drodze, jest egoistą. Ale przepraszam, jeżeli ja już nieraz miałem taki przypadek, że chcę kogoś wpuścić z podporządkowanej, bo widzę za sobą sznur aut i ten ktoś drzewie w telefonie i zanim on się ruszy, przepraszam, mam to w tym momencie serdecznie w czterech literach i wolę być egoistą. A niech on odłoży telefon, jak się chce szybko włączyć do ruchu.
2: A tu już kolejna zmienna weszła w całą tę sytuację, czyli telefon. No wiadomo, że telefon to jest po prostu z mojego punktu widzenia jakieś drogowe zabójstwo. No nieraz tutaj mówiliśmy w Polskim Radiu Kierowców o tym, jak telefon otępia, jak sprawia, że z trzeźwego kierowcy w sekundzie tak naprawdę może stać się zupełnie nietrzeźwy, jak pijany na drodze. To już dodatkowa zmienna. Tymczasem 27 minut do 20. Wasze wnioski na ten temat oczywiście nasza aplikacja cały czas zbiera.

serce bije wciąż. Myśli zalewam mrok. Znikamy cicho.

0: To są dla mnie naprawdę fascynujące pytania, co sprawia, że na co dzień normalny, dobry tata w jednej chwili, kiedy jest kierowcą, zamienia się w drogowego egoistę, albo dobra, czuła mama. Nagle po prostu wchodzi gdzieś, po prostu wtrzewia nagle taki pirat drogowy. O tym sobie rozmawiamy z doktorem Andrzejem Markowskim, psychologiem transportu, o takim drogowym egoizmie, o tym, co sprawia, że kierowcy potrafią zachowywać się skrajnie samolubnie, nieodpowiedzialnie i wręcz głupio. Od wyprzedzania pasem awaryjnym, przez jazdę korytarzem życia za karetką, po jakiś zupełnie zwykły brak wyrozumiałości na drodze. Doktor Andrzej Markowski jest cały czas z nami. Pytanie moje brzmi, czy korek wzmacnia egoizm i agresję?
1: Przede wszystkim frustrację. Robi się sytuacja ciężka, dlatego że ktoś nagle nie pozwala mi zachowywać się w taki sposób, jaki ja bym chciał zachowywać się na mojej drodze. I to budzi irytację, frustrację, a w związku z tym no, takie typowe dla sytuacji przeciążenia reakcje. Gniew, złość, chwilami agresję, bardzo rzadko zniechęcenie takie rezygnacje. To stosunkowo rzadko się dzieje. Natomiast ja mam jeszcze tutaj bardzo ciekawą uwagę jeden z radiosłuchaczy.
0: Odnośnie do telefonu.
1: Tak, nie każde zachowanie, które jest zachowaniem z pozoru egoistycznym, jest właśnie takim zachowaniem. Jeżeli chcemy kogoś wpuścić, a ten ktoś nie wjeżdża, no to wtedy jakby jesteśmy ukarani za moje dobre zachowanie. I stąd kilka tego typu zachowań, w których jesteśmy ukarani, no bo zwolniliśmy, chcemy kogoś wpuścić, a ten ktoś grzebie w telefonie, tak jak powiedział to radiosłuchacz, no to wiadomo, że w kolejny raz już tego typu chęć wpuszczenia będzie u nas zdecydowanie słabsza. Chciałbym, jestem ciekaw, czy zauważył tutaj radiosłuchacz, kto w tym telefonie grzebie.
0: I tutaj pytał też płeć. Tak?
1: To jest jasna sprawa, oczywiście. No, tak. Wiem, że to bardzo źle. To jest takie niepoprawne takie dzielenie politycznie. Natomiast taka jest prawda. My inaczej zachowujemy. Inne są takie ukryte motywy zachowania mężczyzn i kobiet w tej samej sytuacji. Mówiła pani bardzo trafnie o tym, że czuły ojciec, dobry pracodawca, prawda, czy dobry pracownik. Wszyscy go kochają, wszyscy go lubią. Wsiada do samochodu i zaczyna z niego chwilami wychodzić zwierzę, takie nieokrzesane. Prawda? Skąd to się bierze? No właśnie, bo taka jest nasza natura. My bardzo często wtedy, kiedy... Bo trzeba dojrzeć.
0: Panie doktorze, nie można chyba wszystkiego usprawiedliwiać naturą.
1: No jak to nie? Ale oczywiście.
0: No, ale my jesteśmy homo sapiens. To już jest wyższy poziom, to już jest wyższy level.
1: Tak, ale z tym sapiens to jest tak troszkę gorzej, prawda? Także tutaj bardzo często nie jest aż tutaj tak to rozwinięte. Ale zwróciła pani na bardzo ważną rzecz uwagę, bo mamy obowiązek wobec siebie samego kontrolować, zastanawiać się, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowuje. Tutaj radiosłuchacz jakby podpowiedział, że przecież moje zachowanie jest czymś motywowane. Chcę być uprzejmy. I teraz jest pytanie, nawet jeżeli ktoś odrzuca tę moją uprzejmość, to czy ja mam zrezygnować z czegoś, co świadczy właśnie o tym, że ja jestem tym homo sapiens, prawda, z tym podkreśleniem wężykiem, jakby to Kobuszewski powiedział, sapiens, prawda, tutaj, myślącym czymś, kimś, kto potrafi analizować, oceniać swoje własne zachowanie, oceniać zachowanie innych, jest tolerancyjny w stosunku do innych, co nie znaczy, że akceptuje różnego typu fatalne zachowania, ale próbuje zrozumieć, dlaczego w tym momencie, w takiej sytuacji ten ktoś zachowuje się w sposób skandaliczny. Z czego to wynika? Ja mówię, nie akceptuję, ale właśnie próbuję zrozumieć.

0: mieć z pewną przykrością. Ruch drogowy pokazuje naszą prawdziwą naturę. Powiedz mi, jak jeździsz, a powiem ci, kim jesteś, można by sparafrazować to znane powiedzenie. My jak w lustrze odbijamy się w oczach innych, prawda, przez tym swoim zachowaniem w ruchu drogowym. I bardzo łatwo jest powiedzieć, kto jest osobą dojrzałą emocjonalnie, kto się nie irytuje, kto nie próbuje za wszelką cenę pokazać, jaki to z niego jest wspaniały, prawda, kierowca, kto jest dojrzały społecznie, czyli traktuje normy jako coś, co porządkuje życie, a nie coś, co jest uciążliwe dla mnie, bo ja muszę tym normom się podporządkować. Także ruch drogowy negliżuje nasz charakter, naszą konstrukcję. Właśnie to, co pani powiedziała, Boże, przecież te atawistyczne cechy, prawda, ta natura i to w tak silny sposób się odbija. Tak, dlatego, że my bardzo często udajemy przed sobą, jacy to my jesteśmy wspaniali, kulturalni, odpowiedzialni i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest bardzo często tylko udawanie. To jest może pesymistyczny obraz.
1: Bardzo pesymistyczny, panie doktorze.
0: Ale warto, żebyśmy wiedzieli, że tak jest nasz prawdziwy
1: Czyli musimy
0: obraz.
1: Wiedzieć, że taka jest nasza natura, ale nie byłabym sobą, gdybym pozwoliła na to, żebyśmy zakończyli pesymistycznie i zupełnie na koniec chciałabym jakoś się tak czepić tego, co pan powiedział, ale wszyscy mamy coś takiego jak poczucie kontroli nad tym, prawda? Że gdzieś poczucie wpływu.
0: Jedni większe, drugi mniejsze. Drudzy mniejsze to poczucie kontroli. Natomiast to wszystko zależy, bo pewne są mechanizmy zachowania, bardzo często naśladownictwo dla tych, powiedziałbym, tych, którzy sami nie potrafią przeanalizować tego, co się dzieje w ruchu drogowym. Takie naśladownictwo jest rzeczą bardzo ważną. Jeżeli, proszę zwrócić uwagę, że jeszcze 10 lat temu jazda na suwak była, że bardzo rzadko się zdarzała, prawda? Mhm. A w tej chwili jest rzeczą normalną. Wystarczy, że ktoś zachowa się w jakiś sposób, który przynosi nam poczucie zadowolenia. Ktoś mnie wpuścił. Następnym razem ja też kogoś będę wpuszczał.
1: I to jest ten idealny
0: dobre
1: moment właśnie.
0: Dobre uczynki w ruchu drogowym natychmiast są
1: A jak długo w nas zostają, prawda? Od razu po prostu jesteśmy tacy niesieni tym, co się przed momentem wydarzyło. Czasem potrafi nam to zrobić naprawdę cały dzień. I tego się trzymajmy, jak ta życzliwość, właśnie taka uprzejmość i jakaś taka kultura na drodze. Czyli pokaż mi, jak jeździsz, a powiem ci, kim jesteś, jak powiedział doktor Andrzej Markowski na antenie Polskiego Radia Kierowców. Panie doktorze, kłaniam się i bardzo dziękuję za to spotkanie. Psycholog transportu.
0: Ja też dziękuję. Miło mi, że się państwo mnie zaprosili. Dziękuję bardzo.

0: 10 minut do 20, a my oczywiście jak co 20 minut wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chwilę przed 19 w Warszawie doszło do dwóch kolizji. Pierwsza jest na S8 na wysokości Połąskowskiej. Spory korek ustawia się w kierunku Marek cały czas. Tam kierowcy muszą na pewno uzbroić się w cierpliwość. Natomiast kolejna kolizja była na Bemowie, na ulicy Radiowej, chwilę przed 19. I tam droga też cały czas jest zablokowana w kierunku S8, którą zresztą, jak wspomniałam chwilę temu, stoi zakorkowana w trasie do Łomianek. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że już można jechać przez koło w Wielkopolsce, tam na 301 kilometrze służby usuwały substancję ropopochodną. Spokojnie jadą też już kierowcy S19 pod Lublinem przez ostatnie 2 godziny. Na 13 kilometrze trasę w kierunku Rzeszowa blokowała zepsuta ciężarówka. Z tras ekspresowych uspokoiła się też sytuacja na S7 w Pomorskiem, tam na 7 kilometrze w trasie do Gdyni. Była kolizja 3 samochodów osobowych, chociaż teraz na mapach widzimy, że korkuje się trasa w innym miejscu, na S6. Ciaśniej jest od węzła Gdańsk-Matarnia i w tym samym kierunku, czyli w trasie do Gdyni. Problemy na ekspresówce oczywiście można omijać, na przykład metropolitalną obwodnicą Trójmiasta. Kierowcy zdejmują nogę z gazu na A4 na odcinku Wrocław-Legnica, a prace drogowców są też na 4 odcinkach dróg krajowych i wracamy tutaj na Mazowsze, na drogę krajową nr 85 i 12, Kazuń Nowy, Nowy Dwór Mazowiecki, tam na

0: drugim kilometrze. Chwilę przed 18 zepsuła się ciężarówka i utrudniony jest przejazd w obu kierunkach. Natomiast na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Gust po wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych nieprzejezdny mamy cały czas odcinek między Radomiem i miejscowością Zwoleń i to po obu stronach trasy. I jeszcze jedna wiadomość z Mazowsza. Droga krajowa nr 79 po karambolu, do którego doszło na 16 kilometrze. Droga zablokowana jest w obu kierunkach jazdy, czyli do Piaseczna i do Kury Kalwarii. A jeżeli chodzi o kolejną, ostatnią drogę krajową, gdzie jeszcze na miejscu działają służby, to województwo śląskie, Kleszczów, gdzie był pożar na czepy pojazdu ciężarowego jeszcze po godzinie 11, ale tam cały czas widzimy, że są spore utrudnienia i mogą pojawić się problemy z przejazdem w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I tak się składa, że jest godzina 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A skoro mowa o godzinie, no to o tej porze już spokojnie możemy mówić o tym, że mamy pogodną noc przed nami, bo nad większością kraju niebo będzie bezchmurne lub lekko zachmurzone. Więcej chmur możliwych miejscami na północy, ale deszczu raczej nigdzie synoptycy nie przewidują. Tak przynajmniej pokazują mapy pogodowe. Temperatura oczywiście będzie systematycznie spadać. Wiatr przeważnie słaby, ale już teraz zerknę na to, co te temperatury dziś pokazują. Od około 4 stopni na wschodzie, 7 stopni w centrum, 11 na zachodzie, nad morzem około 12 stopni, natomiast w dolinach i kotlinach karpackich lokalnie zaledwie 1 stopień. Więc no tutaj musimy uważać zwłaszcza na drugą część nocy, bo tam na wschodzie i południu mogą pojawić się silne zamglenia, a także mgły, które będą lokalnie ograniczały widzialność nawet do 200 metrów. Tak przewidują synoptycy. No i to jest na pewno bardzo ważna informacja, szczególnie dla kierowców ruszających w trasę nad ranem. Wiatr, jak powiedziałam, słaby, nad morzem umiarkowany, głównie ze wschodu i południowego wschodu, a wysoko w Sudetach porywy do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jedziemy w stronę godziny 21, 2 minuty po 20. Aleksandra Jasińska, zapraszam.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Oczywiście. Oczywiście, droga Patrycjo, zabierzemy naszych słuchaczy właśnie tam, gdzie mamy najświeższe informacje i tam, gdzie te drogi mogą być nieco zakorkowane albo gdzie mogą być pewne utrudnienia, ale zabierzemy też na objazdy. Także mamy pełen wachlarz tutaj przygotowany. W studiu pojawiła się Emilia Kleszczewska, a to znak, że wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tak myślałam, że się do tej piosenki odwołasz, bo aż pasowało, żeby nawiązać do wiadomości drogowych. Tak, zabiorę was na przykład na drogę krajową numer 88, chociaż tam już myślałam, że te prace się zakończyły, bo tak naprawdę od 11 mamy korek w Kleszczowie w województwie śląskim. Na 7 kilometrze był pożar naczepy pojazdu ciężarowego. Droga była całkowicie zablokowana w kierunku Wrocławia i niedawno dostaliśmy informację, że jest możliwość objazdu przez Gliwice i tam też wjazd na A4 jest cały czas zamknięty. Przypomnijmy, to pożar naczepy pojazdu ciężarowego. S8, Prymasa Tysiąclecia do węzła Marymącka, chodzi oczywiście o Warszawę i o 11 kilometr w stolicy, gdzie mieliśmy kolizję 4 samochodów osobowych. Blokowany jest przejazd pasem w kierunku Białegostoku i tam rzeczywiście ustawia nam się spore przewężenie na tej trasie S8. Nic się nie zmienia tak naprawdę od 2 ostatnich godzin, więc warto z S8 w najbliższym czasie po prostu zjechać. Z tych dobrych wiadomości przypominamy, że jedziecie już przez drogę krajową numer 92 w Wielkopolsce. To chodzi dokładniej o miejscowość Koło, gdzie usuwana była substancja ropopochodna i kierowcy prowadzili was do Konina i do Kłodawy naprzemiennie jednym pasem. Tak samo S19 jest już przejezd na Trojaczkowice w Lubelskiem. Na 13 kilometrze stał samochód ciężarowy, który uniemożliwiał wam przejazd w trasie do Rzeszowa. A jeżeli chodzi o to, co się jeszcze na tych trasach dzieje i co widzimy na mapach, to bez zmian. Cały czas ten przejazd do Berlina i do Drezna jest nieco utrudniony. Chodzi o odcinek autostrady A2 oraz A4, pierwszy w miejscowości Świecko.

0: gdzie korek ma już ponad 4 km. Tak naprawdę on się nie zmniejsza już od jakiegoś czasu. A drugie przewężenie w Jędrzychowicach i tam też mamy spore utrudnienia, tak jak mówiłam. Jeżeli planujecie przejazd w kierunku Drezna, to jeszcze dawno nie mówiliśmy, albo chyba nawet w ogóle dzisiaj po południu autostradowej jedynce, gdzie trwają przecież prace drogowe, nie ma większych utrudnień, ale przewężona jest delikatnie trasa w miejscowości Warlubie oraz w Pelplinie. Jeżeli chcecie ominąć te utrudnienia w trasie do Gdańska czy do Łodzi, to tak jak zawsze zalecamy w Nowych Marzach zjazd na drogę krajową numer 91 i na trasę możecie wrócić w Pruszczu Gdańskim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Polski rynek nowych samochodów wyraźnie rośnie. No bo rzeczywiście, jeśli popatrzeć na statystyki, to rzeczywiście wyraźnie widać, że nowych aut osobowych jest coraz więcej, tych tak zwanych zarejestrowanych, prawda? Jest coraz więcej, natomiast ciekawsza zmiana z mojego punktu widzenia zachodzi w tym, co właściwie kupujemy. Bo marki chińskie jeszcze do niedawna były na polskich drogach ciekawostką. Pojawia się taki ciekawy paradoks. Często mówimy japoński samochód, niemiecki samochód, francuska motoryzacja, chiński samochód, który jeszcze, tak jak powiedziałam, do niedawna był ciekawostką. Tyle, że tak naprawdę ta dzisiejsza motoryzacja coraz mniej mieści się w takich prostych, powiedziałabym, narodowych szufladkach. I o tym porozmawiamy już teraz z moim gościem, Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dobry wieczór, witamy w Polskim Radiu Kierowców.
1: Dobry wieczór.
0: To jest tak, że często wydaje nam się, że kupujemy jakiś samochód. Niech to będzie niemiecki, niech to będzie japoński, ale tak naprawdę flaga marki coraz mniej mówi o miejscu powstania auta i jest pytanie, jakiej produkcji samochody naprawdę kupujemy, bo rzeczywiście coraz częściej określenie niemiecki samochód albo japoński samochód, czy ma jeszcze technicznie sens?
1: Ja bym powiedział, że chyba jedyne, co ma sens, to mówienie o pochodzeniu marki, bo faktycznie te najbardziej znane na rynku europejskim marki no, pochodzą z Niemiec, pochodzą z Francji, pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli na to kapitałowo, to już jest zupełnie inaczej, dlatego że w tych markach niemieckich, francuskich jest kapitał z bardzo wielu części świata. W związku z czym trzeba właściwie mówić o kilku obszarach. Pierwszy obszar to jest, kto jest właścicielem danego koncernu. Mhm. Bo pamiętajmy, że marka to jedno, ale w tej chwili ze względu na niebywale wysokie koszty produkcji bardzo wielu producentów produkuje samochody, które są technicznie do siebie podobne. No, mówi się czasem bliźniaki. Czyli jeden koncern produkuje kilka marek technicznie samochodów bardzo ze sobą powiązanych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, gdzie są te samochody produkowane. Bo tak jak pani redaktor bardzo słusznie zauważyła, mówimy marka japońska, tak, ale te samochody są produkowane w Europie. Mówimy marka niemiecka, te samochody są produkowane na przykład w Polsce, Czechach czy na Słowacji. Więc dzisiaj to jest bardzo, bardzo już pomieszane, jeżeli tak,
0: bardzo
1: mogę powiedzieć.
0: No bo często zadajemy sobie pytanie, co właściwie dzisiaj decyduje o pochodzeniu samochodu. Ja sobie takie pytanie jakoś ostatnimi czasy coraz częściej zadaję, zwłaszcza patrząc na te statystyki, że tych samochodów coraz więcej, no i tak się cieszymy, że coraz więcej zarejestrowanych samochodów, ale co właściwie decyduje o pochodzeniu samochodu? Czy to jest siedziba producenta? Czy to jest kraj właściciela marki? Czy fabryka, z której wyjechał? Czy miejsce zaprojektowania? A może pochodzenie podzespołów?
1: A może układ właścicielski?
0: No
1: może
0: właśnie,
1: ci, którzy na tym zarabiają? A może jeszcze inaczej? A może bardzo ważne i w tej chwili coraz ważniejsze jest to, gdzie, w jakim kraju ten pojazd jest produkowany? Bo biorąc pod uwagę polski rynek, Polskę, my jesteśmy krajem, w którym jest naprawdę dużo samochodów produkowanych, bo dobrze ponad 500 000 i to są samochody, które mają świetną jakość. My jesteśmy postrzegani w Europie i na świecie jako kraj, który produkuje bardzo wysokiej jakości samochody. Wielokrotnie fabryki w Polsce zdobywały w ramach swoich koncernów nagrody, więc może popatrzmy na to tak.
0: Bardzo, bardzo ciekawe jest to, że marka może pochodzić z jednego kraju, właściciel koncernu z drugiego, samochód może zostać zaprojektowany w trzecim, platforma, akumulator może powstawać jeszcze gdzie indziej, a finalny montaż odbywać się jeszcze w innym państwie. Ale tego, że my jako kraj jesteśmy tutaj na arenie

0: europejskiej czy też międzynarodowej postrzeganie właśnie w ten sposób, no to muszę przyznać, że o tym się aż tak często nie mówi.
1: Nie mówi się, my staramy się to podkreślać, my staramy się to pokazywać, dlatego że w Polsce, Polska ostatnio stała się takim hubem, jeżeli chodzi o produkcję samochodów dostawczych i ciężarowych. Jedna z największych fabryk w Europie pojazdów ciężarowych jest właśnie w Polsce. Kilka modeli pojazdów dostawczych jest produkowanych tylko w Polsce, więc mamy z czego być dumni i mamy czym się chwalić. Bo jak jesteśmy na drugim końcu Europy, przejeżdża samochód i mówimy, o, ten samochód został wyprodukowany w Polsce. Myślę, że czasy, kiedy te marki powstawały i one były rdzennie właśnie francuskie, niemieckie, czy jakiekolwiek inne już minęły. Branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej zglobalizowanych branż i nawet jeżeli popatrzymy na kraj pochodzenia kapitału, to w tej chwili tak wiele firm ze sobą współpracuje, że doprawdy trudno powiedzieć, jaki właściwie ten samochód jest.
0: Niesamowite. Czy przeciętny klient wie na przykład, gdzie faktycznie wyprodukowano samochód, który kupuje? Czy możemy, czy musimy wręcz szukać takich informacji, jeśli się chcemy tego dowiedzieć? O tym na pewno jeszcze porozmawiamy i to jest też moje pytanie do Was. Czy Wy na przykład, nasi drodzy słuchacze, wiecie, gdzie faktycznie wyprodukowano samochód, tym akurat, którym teraz jeździcie? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, tymczasem 23 po 20.

0: A my też znowu jesteśmy. I to dokładnie w tym miejscu, w którym powinniśmy, bo jest 20:30 na zegarach, a to znak, że wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I na te drogi co 20 minut, a jeżeli jesteście w trasie i napotkacie na przykład korki, utrudnienia, to dajcie znać. 22 513 11 11 to nasz numer do Radia Kierowców i cały też jest dla Was dostępna nasza aplikacja mobilna, gdzie możecie też wysłać przede wszystkim wiadomość tekstową. No a teraz, jeżeli chodzi o trasy, to mamy aktualizację tego, co dzieje się na drodze krajowej numer 12. Chodzi o miejscowość Gust, województwo mazowieckie, gdzie po godzinie 16, jak się okazuje, właśnie była kolizja trzech samochodów ciężarowych. Tam na ten moment został wprowadzony przejazd jednym pasem naprzemiennie i w kierunku Radomia, i do miejscowości Zwoleń. Także już powoli ten ruch na drodze krajowej numer 12 zaczyna się klarować. Natomiast po godzinie 20:26 dostaliśmy też informację z autostradowej czwórki, że już zakończyły się prace drogowców w Chojnowie. Oczywiście mowa o Dolnym Śląsku na 78 kilometrze, gdzie również po południu samochód ciężarowy uderzył w bariery i tam akurat niemożliwy był przejazd pasem w kierunku Wrocławia. Jednak A4 też już nie powinniście mieć większych problemów z przejazdem. A jeżeli jeszcze chodzi o to, co nam się dzieje na mapach na Mazowszu, bo tutaj mieliśmy rzeczywiście sporo tych utrudnień, to dobre wiadomości są dla tych, którzy na przykład wjeżdżają od Pruszkowa Piastowa przez Bliznę Łaszczyńskiego i próbują przejechać do Marek, czy dalej planują też podróż na przykład do Białegostoku. Wcześniej mieliśmy naprawdę ciasny korek na S8. On dalej jest, ale już sytuacja się poprawia. Wcześniej był to niemalże zator tak naprawdę, teraz to kilometr albo troszeczkę więcej niż kilometr, także albo trzeba chwilę dłużej postać, albo zjechać na przykład ulicę Obozową i później z powrotem na Powązkowskiej wrócić na ekspresową 8. Powtórzę jeszcze raz nasz numer do Radia Kierowców: 22 513 11 11, ale mamy jeszcze jedną wiadomość od słuchacza.
3: Dzień dobry kochani, uważajcie, województwo Dolnośląskie, wyjazdy.

0: linii drogowej z 3 strony Zielonej Góry. Zaraz za wyjazdem ciężarówka na poboczu i resztki ogumienia na prawym pasie. Pozdrawiam serdecznie, szerokości.
1: No i właśnie na takie też wiadomości głosowe od Was czekamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przyjmuję.

0: kawałek do reklamy.
1: Dwadzieścia pięć minut do 21:00. Rozmawiamy o samochodach, o tym, czy tak naprawdę no dziś możemy powiedzieć, że istnieje jeszcze coś takiego jak kupuję właśnie niemiecki, albo japoński, albo chiński samochód. Co to właściwie jeszcze dzisiaj oznacza? Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś jest z nami. No i dywagujemy o tym, czy flaga marki coraz mniej mówi o miejscu powstania auta, jakiej produkcji samochody naprawdę kupujemy, ale to, czym chciałam teraz porozmawiać, to czy miejsce produkcji powinno mieć jakiekolwiek znaczenie dla kupującego? Czy dziś ważniejszy jest konkretny standard fabryki i kontrola jakości niż państwo, w którym znajduje się zakład?
2: No właśnie. Nie. Patrząc z punktu widzenia klientów, właściwie bez znaczenia jest to, w jakim kraju samochód został wyprodukowany.
1: Niby.
2: Dlatego, że
1: chyba
2: dzisiaj są tak wyśrubowane, tak wyśrubowana kontrola jakości i bez względu na to, czy zakład danego koncernu znajduje się w kraju A czy B, dokładnie takie same. Mało tego, w tej chwili nieraz projektuje się fabryki w taki sposób, że one są dokładnie identyczne. Czyli w tych samych miejscach jest taśma, w tych samych miejscach jest budynek, w którym pracują pracownicy umysłowi, w tych samych miejscach są nawet toalety. Chodzi o to, żeby ujednolicić produkt i chodzi o to, żeby ten samochód, który czasem ten sam model jest produkowany w kilku fabrykach różnych, bądź na tym samym kontynencie, bądź nawet na różnych kontynentach, żeby ten samochód był powtarzalny. Bo najcenniejszą rzeczą, jaką ma każdy koncern, to jest reputacja. I dlatego tak bardzo, kiedy no, zdarzają się nieraz jakieś wpadki, tak bardzo i tak szybko koncerny starają się

0: zlikwidować na przykład choroby wieku dziecięcego w samochodach, czy też ogłaszają akcje przywoławcze, żeby jak najszybciej zlikwidować ewentualne problemy, no właśnie z reputacji. Ale może jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, troszkę wracając do naszej poprzedniej części rozmowy. Mianowicie w tej chwili trwają prace na poziomie Europy, na poziomie Brukseli, w Komisji Europejskiej, żeby stworzyć takie pojęcie, które się nazywa Made in Europe. O co chodzi? Chodzi o to, żeby jak najwięcej części i podzespołów powstawało w Europie, w samochodach, które są europejskie i są sprzedawane w Europie, bez względu na pochodzenie marki, ale żeby jak najwięcej jak i Europejczyków pracowało przy wytwarzaniu tego samochodu, krótko mówiąc, żeby branża motoryzacyjna europejska miała się lepiej niż ma się teraz, no bo nie jest żadną tajemnicą, że jest w poważnych kłopotach. Chodzi o to, żeby, krótko mówiąc, samochody nie były wytwarzane gdzieś w innych częściach świata i nie przypływały do Europy, nie były sprzedawane, tylko żeby były produkowane. Tak jak to dzisiaj jest na przykład z markami koreańskimi czy japońskimi, które samochody są produkowane na przykład na Słowacji, na przykład we Francji, czy w innych krajach europejskich, choć marki są, tak jak powiedziałem, japońskie czy koreańskie, ale one są de facto made in Europe.
1: Tak, właśnie zaczęłam się zastanawiać i nawet przygotowałam sobie taki zbiór konkretnych przykładów. Konkretnych przykładów, ale no właśnie, takich, które pokazują, że z jednej strony, no taka Toyota Yaris, japońska marka, ale gdzie powstaje auto na Europę? We Francji, prawda?
0: Tak.
1: Yaris Cross?
0: Dokładnie
1: też
0: o
1: we
0: tym
1: Francji,
0: mówię,
1: prawda?
0: Że bez względu na to, gdzie dany model, czy gdzie dany pojazd powstaje, jeżeli za nim stoi marka, jeżeli za nim stoi koncern, jeżeli za nim stoi myśl techniczna, to w przeważającej części dzisiaj te marki europejskie, japońskie i koreańskie wytwarzają te samochody w Europie. I to z naszego punktu widzenia, mam na myśli Europy, jest ważne, no bo to my mamy zatrudnienie, my produkujemy te samochody, coraz częściej też są bardzo duże centra, na przykład centra obliczeniowe, czy też konstrukcyjne. To też bardzo ważne.
1: Fiat 500 na przykład, niby włoska ikona, prawda, ale gdzie jest produkowany? W Tychach, w Polsce.
0: No, tak jak powiedziałem, my powinniśmy być dumni, dlatego że w Polsce naprawdę powstają samochody świetnej jakości, osobowe, dostawcze, ciężarowe, ale może jeszcze jeden wątek, autobusy. O nich się nieraz mniej mówi, dlatego że może nie jest to tak spektakularne, ale pamiętajmy, że Polska jest właściwie zagłębiem produkcji autobusów miejskich. Mamy w Polsce kilka fabryk, kilku producentów ulokowało tutaj produkcję. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze bardzo wysoka jakość, a każdy autobus jest niemalże ręcznie robiony. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na ilość kombinacji, czy to autobus krótki, dłuższy, czy przegubowy, konfiguracja drzwi, specyficzne wymagania poszczególnych przewoźników, więc każdy autobus właściwie się różni, no i ta jakość jest kluczowa, no ale też jeszcze ciągle my jesteśmy krajem, który już nie jest krajem, jak to kiedyś się może nieładnie mówiło, taniej siły roboczej. Już nie, ale ciągle jeszcze jesteśmy konkurencyjni w stosunku do Francji czy Niemiec, gdzie ta robocza godzina jest dużo, dużo droższa. No i teraz dlatego, ponieważ wytworzenie takiego autobusu to jest mniej więcej 1000-1300 w zależności od tego, jaki to jest autobus roboczo godzin, no to zupełnie logiczne jest, dlaczego my jesteśmy wybierani. Bo świetna jakość i stosunkowo jeszcze niski koszt pracy.
1: No bardzo, bardzo ciekawe i myślę sobie fascynujące, że w motoryzacji ten paszport marki coraz mniej mówi o tym, gdzie naprawdę narodziło się to auto. Ważna jest jakość, która stoi tak naprawdę właśnie za tym samochodem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim, a także waszym gościem był prezes Jakub Faryś. Bardzo dziękuję za spotkanie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania,

0: albo swoje wnioski na ten temat. No to nasza aplikacja oczywiście służy do waszej dyspozycji, a my już teraz życzymy spokojnego wieczora.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: 10 minut do 21, a my ponownie wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, zaglądamy na drogi, chociaż o tej porze już praktycznie nie ma żadnych utrudnień na naszych trasach, tych głównych przede wszystkim. Chociaż cały czas jeszcze mamy przewężenie na trasie S6, tam niewielki korek ustawia się za węzłem Gdańsk-Lotnisko, to w trasie do Gdyni i korek ma właśnie mniej więcej kilometr. Jeżeli chcecie zjechać, to tak jak zawsze na przykład S7 można ominąć utrudnienia, czyli metropolitalną obwodnicę Trójmiasta. Trwają prace drogowe na autostradowej jedynce i akurat jeżeli chodzi o przewężenie, które mamy w tym momencie, to ono jest na wysokości miejscowości Nowe, to w trasie do Grudziądza i do Torunia, ale tam właśnie są naprawdę niewielkie te utrudnienia z przejazdem. Jeżeli natomiast chcecie je ominąć, to można wybrać się starą jedynką w trasę i w Nowych Marzach zjechać z powrotem na autostradową jedynkę. Zaglądamy do Warszawy i na S8 głównie, gdzie wcześniej mieliśmy dość duży korek, o czym mówiliśmy przez ostatnią godzinę, albo nawet i dłużej. Tam mniej więcej korkuje się teraz trasa od Fortu Bema przez 2 kilometry. Rzeczywiście mogą kierowcy zwalniać w trasie do Marek, czy na przykład do Białegostoku. A jeżeli chodzi o trasy w województwie dolnośląskim na przykład, to cały czas kierowcy muszą zwolnić i zdjąć nogę z gazu na wysokości miejscowości Suchy Dwór, gdzie też jest kolizja, zdarzenie drogowe. Czekamy na więcej informacji od służb i podobna sytuacja na autostradowej 8, czyli jeżeli próbujecie wjechać do Wrocławia od węzła Wrocław Północ, tam ustawia się naprawdę dość ciasny korek. On nie jest jeszcze taki bardzo długi, ale już chyba w tym momencie warto zjechać na węźle właśnie Wrocław Północ i na przykład od tej północnej strony dojechać sobie

0: do Wrocławia, czyli przez ulicę Żmigrodzką. Czekamy na Wasze wiadomości. Stale niezmiennie nasz numer telefonu to 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nie tylko mama ma dobre wiadomości, ja też. Noc zapowiada się spokojnie i przeważnie pogodnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No bo tak, w większości kraju raczej bezchmurnie albo z małym zachmurzeniem, tylko miejscami na północy chmur może być nieco więcej. Uwaga, tak naprawdę na drugą część nocy, bo na wschodzie i południu mogą pojawić się silne zamglenia i mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. To na pewno ważna informacja, szczególnie dla kierowców, którzy będą ruszali wówczas w trasę nad ranem. Temperatura od około 4 stopni na wschodzie, 7 w centrum, 11 na zachodzie. Nad morzem około 12 stopni, a w dolinach i kotlinach karpackich lokalnie zaledwie może się pojawić tylko 1 stopień. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, głównie ze wschodu i południowego wschodu, a wysoko w Sudetach porywy do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak mamy godzinę 21 na zegarach. To co? Doruszamy sobie w kierunku godziny 22. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się jedzie. Dajcie nam znać, jaka jest tam temperatura, tam gdzie w tym momencie jesteście i gdzie jesteście. Taki raport na pewno nam wszystkim bardzo dobrze zrobi. Tymczasem nasz słuchacz napisał, że jeździ Lexusami i wszystkie są made in Japan. I to jedyna oryginalna marka, która trzyma tradycję produkcji, czyli jednak ma to dla was znaczenie, gdzie auto jest produkowane. 2 minuty po 21:00, Aleksandra Jasińska. Jedziemy.

0: I 10 minut po 21. Ach, zerkamy tam jednym okiem na meczyk, co tam się dzieje. No niestety, na razie nie są to najlepsze informacje. Przegrywamy ze Szwecją 1-0. A tymczasem 10 po 21. wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Więc jednym okiem na Murawę, a drugim okiem na trasy patrzymy od jakiegoś czasu. Jeżeli chodzi o właśnie drogi krajowe na przykład, to mamy wiadomość z dziesiątki w województwie zachodniopomorskim. W pobliżu Wapnicy to odcinek Stargard-Rzecz na 75 kilometrze. Była kolizja dwóch samochodów osobowych po 20:30 i mamy zablokowany jeden pas ruchu. Właśnie od 40 minut na to wychodzi. Te utrudnienia będą na pewno jeszcze do godziny 22. Także trzeba rzeczywiście się uzbroić w cierpliwość i najlepiej drogę krajową numer 10 omijać przez najbliższe godziny. Droga krajowa numer 12. Wprowadzony został przejazd jednym pasem naprzemiennie. Chodzi o miejscowość Gust na Mazowszu na 520 kilometrze. Przypomnę, na drodze krajowej numer 12, gdzie zderzyły się trzy samochody ciężarowe. Tam dwie osoby zostały ranne. No i służby tak naprawdę działają tam od godziny 16:30 od popołudnia. No a mamy 21 z kawałkiem, także rzeczywiście tutaj dość spore problemy są z przejazdem od wielu, wielu godzin. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach i co widzimy na mapach przede wszystkim, no to chyba tylko cały czas przewężenia są na wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec do Berlina i do Drezna. Tak jest na autostradowej dwójce w Świecku, gdzie korek ma mniej więcej 3 km i bardzo podobna sytuacja jest na drugiej autostradzie, dokładniej A4 w Jędrzychowicach. Tam także będziecie jechać troszeczkę dłużej w trasie do wspomnianego już Drezna. A jeżeli chodzi o prace drogowe, które trwają dzisiaj do 22, jeszcze dzisiaj, ale też i w kolejnych dniach, zajęty będzie odcinek autostradowej jedynki. Chodzi o węzeł Kutno Wschód do węzła Piątek. Tam zajęty jest lewy pas w kierunku Katowic, ale możecie na spokojnie jechać tym prawym.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Tymczasem 24 minuty po 21, a w tym momencie policja na przykład ustala tożsamość mężczyzny, który według autorów nagrań jechał hulajnogą, uwaga, przez Warszawę z prędkością około 100 km na godzinę. Że tak się w ogóle da? No to niech ktoś mnie oświeci. Naprawdę są hulajnogi elektryczne, które są w stanie jechać 100 km na godzinę. No rzeczywiście sytuacja co najmniej kuriozalna, ale tak, w tym momencie właśnie policja ustala tożsamość tego mężczyzny, a to wszystko dlatego, że filmy trafiły do funkcjonariuszy przez skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Nagrania mają przedstawiać przejazd Aleją Prymasa Tysiąclecia. Jak mówi podkomisarz Monika Kaczyńska, ich autentyczność jest sprawdzana.
1: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego, sprawdzenia, gdzie i kiedy doszło do zdarzenia, oraz czy film nie jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję?
0: No to jest pytanie. Zanim zaczniemy tutaj plany na temat tego, jak bardzo nieodpowiedzialny był to kierowca, to tak, sprawdźmy, czy aby na pewno nie jest to film wygenerowany przez sztuczną inteligencję, bo swoją drogą to nie wiedziałam, że hulajnogi elektryczne mogą jechać z prędkością 100 km na godzinę. Ale jeśli wykroczenia się potwierdzą, to kierujący może dostać mandaty na łączną kwotę nawet 8 tysięcy złotych.
1: Za to wykroczenie grozi mandat do 3 tysięcy złotych. Jeżeli policjanci ustalą, że osoba stwarzała bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym, takiej osobie grozi mandat do 5 tysięcy złotych.
0: Hulajnogą elektryczną, przypomnę, można jechać najwyżej 20 km na godzinę. Wjazd na jezdnię jest dozwolony przy braku drogi lub pasa dla rowerów i tylko tam, gdzie ograniczenie prędkości wynosi najwyżej 30 km na godzinę. A tymczasem ten oto kierowca jechał, przypominam, 100 km na godzinę. Sprawa jest w toku. No tutaj funkcjonariusze sprawdzają i potwierdzają, czy film nie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

0: No mamy dobre wiadomości, jest 1-1. Polacy wygrali, chcielibyśmy, żeby wygrali. Wygrali, można powiedzieć, bramkę w tym momencie przed sekundą. Szymański, zdaje się, strzelił, więc mamy 1-1. Jeszcze nie wygrali, ale tej wersji się trzymamy, prawda? 21:30 na zegarach, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No ja tutaj też muszę podzielić uwagę, bo z jednej strony oglądamy mecz, no ale przede wszystkim pilnujemy tego, co się dzieje na trasach, chociaż na szczęście możemy na spokojnie raczej oglądać ten mecz, bo za dużo się nie dzieje. Przypominamy, że spore utrudnienia są cały czas akurat na przejściach granicznych, o czym mówiliśmy i 20 i 40 minut temu. Chodzi o Świecko, czyli autostradową dwójkę w trasie do Berlina oraz o Jędrzychowice, czyli A4 i tutaj akurat w trasie do Drezna. Chociaż widzimy, że jest zdecydowanie przewężenie na ekspresowej dwójce też. To niedawno tak naprawdę pokazała się ta informacja i to przewężenie w Warszawie na wysokości lotniska Chopina mamy korek, chociaż tam trwają prace drogowe. Nie widzimy, żeby coś więcej się działo, także też miejmy nadzieję, że więcej informacji od służb się nie pojawi. To nitka, która prowadzi Was do Siedlec. A jeżeli chodzi o wiadomości od służb, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to wiemy, że zakończyły się już prace na drodze krajowej numer 85. Chodzi o Kazuninowy w województwie mazowieckim, gdzie na drugim kilometrze jeszcze przed 18 zepsuł się samochód ciężarowy i przez ostatnie godziny prowadzeni byliście tam do Kazunia, ale też do Nowego Dworu Mazowieckiego jednym pasem naprzemiennie. Jeszcze jedna wiadomość najnowsza, S1, chodzi o Śląsk i o odcinek Dąbrowa Górnicza Pyżowice na 7 kilometrze. Oj, jednak spore zdarzenie drogowe, dosłownie sprzed chwili. Kolizja 4 samochodów osobowych, także to prawie jest karambol. Zablokowany jest na ten moment jeden pas w kierunku Pyżowic. I jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze trwają te prace służb, to na pewno jest to Krajowa 10 w Zachodniopomorskiem w Wapnicy na 75 kilometrze, gdzie była stłuczka, zderzyły się dwa samochody osobowe dokładnie i cały czas od 20:30, czyli od ostatniej godziny, zablokowany jest jeden pas ruchu. Jeszcze przez pół godziny czekamy na Wasze wiadomości w aplikacji mobilnej albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

właściwie bardziej by pasowało fog in the dark, no bo noc spokojna i bez opadów, ale będą mgły. Miejscami widzialność spadnie do 200 metrów, także trzeba uważać, drodzy kierowcy, na mgły, no bo rzeczywiście sytuacja może być naprawdę bardzo nieciekawa. Tymczasem już za 8 minut najświeższe informacje z tras.

0: I mamy 10 minut do godziny 22. Te drogi wyglądają już znacznie lepiej. Tak widzę, jak ta mapa przepięknie się świeci na zielono. To tak. Znak, że jest chyba całkiem przyjemnie. Nie widzę tutaj jakoś
1: chyba wszyscy
0: szczególnie...
1: oglądają i nikt nie jedzie.
0: No właśnie, tak no myślę. Właśnie. Nie widzę tutaj za bardzo czerwonych miejsc. No chyba, że czegoś się nie dowidzę, ale szczegóły już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Olu, masz bardzo dobry wzrok. Wszystko bardzo dobrze widzisz, bo ja wcale tutaj więcej dostrzec nie mogę.
0: A widzisz, jak Karol przed chwilą powiedział, że jakby co to ma dobrego okulistę i może mi polecić. A, także nie potrzebuję.
1: Nie potrzebujesz.
0: Nie potrzebuję. No,
1: chyba, że obie jesteśmy ślepe. No, ale dobrze, to do sedna. Słuchajcie, jeszcze niewielki korek jest. Karol powtarza, że ma dobrego okulistę, ale jednak przejdziemy na trasy. Niewielki korek na S2 w Warszawie jeszcze się ustawia. Tam trwają prace drogowe. I one są w kierunku Siedlec, ale to nie są jakieś większe utrudnienia, raczej kilka minut więcej tam trzeba sobie postać w przejeździe właśnie do Siedlec, jak już mówiłam. No i to wszystko, naprawdę. Większy ruch jest jeszcze w Jędrzychowicach na A4 na przejściu granicznym w kierunku Drezna, to jest trasa, ale już poprawiła się sytuacja w Świecku na autostradowej dwójce, gdzie rzeczywiście było dość ciasno i kierowcy musieli uzbroić się w cierpliwość, jeżeli chcieli przejechać na przykład w kierunku Berlina, a teraz ten korek to mniej więcej 2 kilometry, także możecie spokojnie kontynuować trasę. No i czy jeszcze coś się dzieje? Nie, więc powiemy jeszcze może, jakie trwają prace drogowe. Jeżeli chodzi o dzisiaj, no to one do 22, czyli za chwilę się zakończą na autostradowej jedynce. Chodzi o węzeł Kutno Wschód do węzła Piątek, gdzie zamknięty jest lewy pas w kierunku Katowic, ale można jechać tym prawym. Natomiast już jutro od samego rana drogowcy pojawią się na odcinku, mówię już jakim, S5, węzeł Korzeńsko do węzła Żmigródek, lewa strona, i te prace będą już od godziny 5, tam trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. To naprawa skarpy nasypu drogi ekspresowej S5, zamknięty będzie zarówno prawy pas, ale też ten awaryjny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem mamy 8 minut do godziny 22. My już powoli się żegnamy. Za sterami była Emilia Kleszczewska. To ona opowiadała o najświeższych informacjach z trasy. Karol Smyk-Weldzieciak realizował i to właśnie dzięki niemu słyszeliście nas tak dobrze. A autorka tych słów to Aleksandra Jasińska. A i jeszcze Maciuś Sampolski. No, nadredaktor wydania. Pozdrawiamy was serdecznie.
1: No i polska gola.
0: Polska gola. Szerokości, przyczepności.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

już trochę inny świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Czepaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 ton, lista przeba.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Weź parasol i chodź, pojedziemy nad staw. Wszyscy tam idą już, pytasz mnie, gdzie jest sens, ale cóż.